0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek. Są takie przypadki, wystaw sobie. A gdybyś spytał, co mnie pcha przed siebie. Rok miałem jeździć, wczoraj mi strzeliło 30 i nie wiem, kiedy się człowiek za kółkiem wyzbył marzenia.

Drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

Ja, Siogu, za barem, tna piwo za sterem. Ja, ja.

0: dispersam z przodu. Yo.
1: Te opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo.

0: Znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem, nigdy się nie

0: Słuchasz Czwórki.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic. Maka zeżre, będę tyć. Może skrobny nowy beat, może kilka słownych zbić w takie dni.

się godą. Mordziaty sparaliżowany jak saszetą. Pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do dyrki idź kolego. A przydal domek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi bić na morze. Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże. Wciąż ma zowsze, a w głowie tylko my i słońce. Upał, gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to Poranek Czwórki jest idealnym wyborem.
1: Na Poranek Czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Ale ze mną jest też Weronika Puszkar i to ona dzisiaj ciągnie nas na zakupy.

0: No bez przesady, my tam nie będziemy namawiać was, żebyście kupowali rzeczy, no bo pewnie macie mnóstwo w swoich szafach, więc lepiej najpierw zajrzyjcie tam, sprawdźcie co macie, no i po prostu nie kupujcie bez sensu. No ale jak już iść na jakieś zakupy, to najlepiej do second handu, a dzisiaj obchodzimy dzień lumpeksu i Werka postanowiła sprawdzić, co tam ciekawego można wyszperać.
1: Myślałam sobie w ogóle, jaką drogę przeszły lumpeksy, bo pamiętam, kiedy chodziłam na pierwszym roku studiów byłam i miałam taką koleżankę, która uwielbiała chodzić do lumpeksów, no tylko, że ona jakoś tak obstawiała te najlepsze lumpeksy w mieście, wiedziała dokładnie, kiedy jest dostawa i tam już koczowało od 6 rano, no bo wiadomo, że trzeba było być na otwarcie, wtedy te...
0: To jest polowanie.
1: Polowanie, dokładnie. Mnóstwo ludzi było pod lumpeksami i jakoś tam były nawet jakieś bitwy, przepychanki, żeby dorwać najlepsze ubrania czy najlepsze buty i ona rzeczywiście udawało jej się to. Miała jakieś takie oko, no niektórzy już tak mają, to chyba kwestia jakiegoś doświadczenia i tego, że chodzisz tam częściej i już dokładnie spojrzysz parę razy i wiesz, gdzie co leży, gdzie jest coś najlepszego.
0: Werka, ty wiesz?
1: Byłam kilka razy sama, to już tego nie czułam i chyba doszłam do wniosku, że największą
0: wydarzenie
1: frajdę,
0: towarzyskie.
1: Tak, miałam z tego, że to było takie wydarzenie, a nie, że coś tam rzeczywiście upolowałam. Ale teraz, kiedy się zajrzy do takich lumpeksów, no to właściwie one często już wyglądają jak takie sklepy zwykłe z ubraniami, może takie bardziej vintage shopy i czasami się nawet zastanawiam, czy to jest na pewno używana rzecz, czy nie, no bo wydaje mi się, że one są przede wszystkim jakoś wyselekcjonowane, że już ci sprzedawcy nie rzucają tam wszystkiego jak leci, tylko naprawdę wybierają te ubrania i jeszcze może je jakoś dodatkowo piorą, czyszczą, że one często wyglądają jak nowe. No i też są dużo droższe.
0: Za skarby trzeba płacić.
1: Trzeba płacić. No ale czego my tam dzisiaj szukamy? O tym rozmawiałam z Barbarą Guzin, która prowadzi taki Ciuchland.
2: Przede wszystkim szukają perełek, albo rzeczy bardzo wygodnych, albo jeszcze takich, których nie mogą dostać gdzie indziej po prostu. Też osoby, które szukają jakiegoś własnego stylu, jest tam teraz moda vintage. Takiego typowego wieszaka z rzeczami tego typu nie ma. Natomiast osoby, które szukają takich rzeczy, oni doskonale wiedzą, gdzie szukać. Myślę, że przede wszystkim zwracają uwagę na jakość. No i tutaj tak jak podzielone rzeczy na asortyment.
3: Sukienki, prawda? Tutaj chyba?
2: Takie bluzeczki, tuniki, guziczki, rozpinana, troszkę rozkloszowana. Taka moda właściwie ponadczasowa.
0: No a jednak było szperane, Werka.
1: Nie, no tak, niby jest nagranie tam, coś tam do przy okazji radia. Się przejrzy.
0: Przejrzałaś parę wieszaków, no ale powiedz, z jakimś łupem wyszłaś stamtąd? No tak powiedz szczerze.
1: Nie, no z żadnym łupem nie wyszłam.
0: To wszystko poszło bardzo do przodu. Bardzo często te vintage shopy już na przykład są skupione wokół na przykład jakiegoś jednego stylu. No to widziałam taki vintage shop w Wiedniu, gdzie już on ma swoje metki, swój brand.
1: Ale to są rzeczy używane, tak?
0: To są wszystko rzeczy używane, to są rzeczy z drugiej ręki, ale są już tak wyselekcjonowane, że ty wchodząc do tego sklepu, do tego vintage shopu, po prostu wiesz, że nie znajdziesz rzeczy w jakimś innym stylu, tylko w tym jednym konkretnym. To jest dobre, no. Po prostu nie tracimy czasu na tę selekcji, chociaż oczywiście w tej selekcji jest jakiś rodzaj emocji, jest jakiś rodzaj adrenaliny, to jest właśnie to polowanie, które no, jest wpisane w
1: to. No i na pewno musimy zapłacić więcej, kiedy już wchodzimy do takiego miejsca, o którym ty mówisz.
0: Są też tacy, którzy uważają, że w ogóle już jeżeli chodzi o te rzeczy z second handu, to już właściwie nie ma nic fajnego na rynku, że już wszystko zostało, to co fajne zostało wykupione. No i też niestety bardzo często w tych second handach już w tej chwili spotykamy rzeczy z sieciówek. I naprawdę trzeba szperać, żeby znaleźć coś bardzo oryginalnego. Ale uważam, że żeby oryginalnie się naprawdę ubrać, no to w tej chwili mam wrażenie, że trzeba zawsze coś mieć na sobie takiego z przeszłością, takiego vintage i to jest taki zupełnie jakiś inny wymiar.
1: No
0: wtedy
1: jest to dużo trudniejsze. No można jeszcze ewentualnie coś tam od mamy albo od babci i coś wyciągnąć
0: najlepiej
1: takiego starego z domu, gdzieś tam z dna szafy. No tak, bo bardzo trudno jest się dzisiaj oryginalnie ubrać. No już pomijając to, że oczywiście wszyscy kupujemy w sieciówkach i po prostu mamy te same ubrania, no to tak jak mówisz, nawet jak chodzimy do vintage shopów, to wydaje mi się, że czasami jedna osoba ma kilka vintage shopów, że to już jest też taka się trochę robi mini sieciówka i te ubrania się nawet tam powtarzają, albo no trafiają do internetu.
4: Poranek czwórki.
0: O przygodzie i o polowaniu dzisiaj rozmawiamy, to dlatego, że mamy dzień lumpeksu, a właśnie z tym się wiąże wizyta w takich sklepach, jest ta adrenalina, jest ten element poszukiwania, no i też to uczucie zwycięstwa, jak uda nam się upolować coś absolutnie fantastycznego. Weronika Puszkar dzisiaj przygląda się temu, w jaki sposób odwiedzamy.

0: te sklepy, co tam możemy znaleźć, jak szperać, no takie tam różne ciekawostki. I teraz myślę, że nas zaskoczy, bo postanowiłam przeszperać aplikację.
1: Tak, no to już się wszystko dawno przeniosło do internetu. No tak może jest jakiś sentyment z tym, że my chodziliśmy i szperaliśmy i wyrywaliśmy sobie te ubrania w stacjonarnych sklepach, no ale dzięki aplikacjom też różne emocje mogą nam towarzyszyć. Dopiero kiedy dostaniemy coś i nam się to kompletnie nie podoba i tutaj tak sobie rozmawiamy, że właściwie są dwie grupy osób, jeżeli chodzi o to, jak pakujemy nasze ubrania,
0: które
1: później
0: wystawiamy. No to teraz opowiedz, w której ty jesteś grupie.
1: Tak, bo ja widziałam taki filmik, że niektórzy, no bo tam potrzebujemy całego tego opakowania, żeby spakować jakąś bluzkę, którą chcemy komuś wysłać. No i czasami nie mamy tego opakowania, nie mamy takiego porządnego pudełka, ale zawsze się znajdzie jakieś opakowanie po ryżu. Albo po proszku do prania. I tam można wcisnąć jakąś
0: bluzkę. I to cię śmieszy.
1: To jest super śmieszne. No ale czasami po prostu nie masz w co spakować. Albo w jakieś, no nie wiem, jakieś tam pudełko po makaronie.
0: Ja się staram zawsze, żeby jakoś
1: po
0: ładnie zapakować.
1: Po mące to nie, albo po herbacie. Wiesz, te ubrania są czasami takie beznadziejnej jakości, że nawet się sukienka może do takiego pudełeczka małego po proszku zmieścić.
0: Werka, ja od ciebie nic nie biorę już. Koniec.
1: Ale w ogóle no, u nas jest jakoś, tak się przyjęło, jedna taka słynna aplikacja, ale jak sobie przejrzałam, no to na świecie do takiej wymiany w ogóle ubrań tych aplikacji jest dużo więcej. No przede wszystkim my się przyzwyczailiśmy, że jednak sprzedajemy te nasze ubrania. W ogóle poza ubraniami, co tam jeszcze trafia na te aplikacje, nawet jak są jakieś gratisy w sklepach, które można dostać, to też ludzie potrafią wystawić za pieniądze.
0: Dasz wiarę?
1: Dasz wiarę, no to jest niesamowite. Ale na świecie na przykład jest taka aplikacja, która działa trochę jak aplikacja randkowa, że przesuwasz sobie czyjeś ubrania i jak ktoś też dopasuje się stylem do twoich ciuchów, to was to łączy, zaczynacie ze sobą rozmawiać i później możecie się tymi ubraniami wymieniać. Mamy też taką aplikację, co za to, polską aplikację, ale ona też całkiem fajnie działa, bo to jest sąsiedzka platforma i ona cię tylko łączy z ludźmi w twojej okolicy, więc nie musisz już w ogóle się męczyć z tym pakowaniem, tylko nie wiem, spotkać się możecie i wymienić tymi ubraniami. Ale są też takie aplikacje, które dopasowują ludzi, którzy mają podobny rozmiar. I wydaje mi się, że to też jest okej, bo czasami nie możesz czegoś znaleźć, więc są tylko aplikacje przeznaczone do łączenia ludzi o podobnym stylu i rozmiarze. Albo aplikacja Double i to jest brytyjska aplikacja stworzona z myślą o studentach i osobach, które szukają ekologicznych alternatyw dla szybkiej mody, tam nie ma reklam, nie ma żadnych dodatkowych opłat, też bezpośrednio się wymieniasz. No, to możesz jeszcze kogoś poznać przy okazji.
0: No właśnie, Werka, mi się wydaje, że każda aplikacja, o której ty ostatnio opowiadasz, to jest de facto aplikacja randkowa, tylko inaczej się trochę nazywa.
1: No właśnie, więc zależy jak z tego skorzystamy, można wszędzie kogoś poznać, ale tak jak mówisz, no minusem tutaj jest tego, że nic nas nie zaskoczy, no bo przynajmniej mamy zdjęcie, no trochę nas może zaskoczyć, ale nie ma już takiego zaskoczenia jak podczas wizyty w ciuchlandii.
2: Torebka skórzana z jakiegoś chyba gada. Ona kosztowała, jak sprawdzałyśmy w internecie, 10 tysięcy euro, a u nas została sprzedana chyba za 800 zł, więc myślę, że taka duża różnica, a jednocześnie no taka super perełka. Mamy też rzeczy takie droższe, no ale wiadomo, za markę trzeba zapłacić, nawet i w Ciucholandzie. Rzeczy, które są na wieszakach, to pół biedy, ale jeśli są osoby, które potrafią z koszy wyszukać takich perełek, torebka skórzana za parę złotych, buty, no to jest zadziwiające, że ludzie to potrafią.
1: No wydaje mi się, że jak ktoś już wystawia, to już pewnie sobie sprawdzi, czy na pewno to, co wystawia, nie jest jakoś dużo więcej warte. No bo wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś od kogoś kupi jakoś tania, no i potem może być taka sytuacja, że sobie sprawdzi i to się okaże, że jest dużo więcej warte i wystawia jeszcze raz. No ale to już mózgi tego świata największe. Mistrzowie po prostu promocji i kalkulowania tego wszystkiego.
0: No na tym właśnie polega trochę ta zabawa, żeby upolować coś bardzo tanio, a potem okazuje się, że to jest warte dużo więcej. No czasem takie łupy się trafiają, no ale rzeczywiście jest bardzo często tak, jak mówisz, że ludzie już sprawdzają, jaka jest wartość danej rzeczy i nie jest już tak łatwo coś upolować, jak jeszcze kilka lat temu. Mamy modę na second handy, mamy modę na lumpeksy. My w sumie namawiamy do tego, że jeżeli już macie sobie coś kupić, to najlepiej kupić z drugiej ręki, ale może nie od Werki. Bo dostaniecie
1: ale na szczęście
0: to.
1: Nie jestem pod imieniem i nazwiskiem na tych wszystkich aplikacjach.
0: Ja cię znajdę. A spróbuj mi wysłać coś w opakowaniu.

0: że to zobaczysz, znajdę cię. Weronika Puszkar, wielkie dzięki.
1: Dzięki.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: Joanna Abra jest razem z nami w studiu czwórki, artystka. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
4: Joanno, bardzo się cieszę, że wpadłeś. Możemy troszeczkę porozmawiać o tym, jak wygląda rynek sztuki w naszym kraju. Jak w ogóle wyglądała Twoja droga do tego, żeby być pełnoprawną, zawodową artystką? Może nam powiesz, bo jak ktoś mówi, że chce być artystą, ktoś chce być malarzem, to domyślam się, że bardzo często jednak zewsząd pojawiają się głosy takiego rozsądku. Może coś innego,
5: rozumiem,
4: może coś
5: mówisz.
4: Innego. Wiesz, o co chodzi? Spotkałaś się pewnie z tym.
5: Ja osobiście nie, ale jakby sam mechanizm znam. Natomiast u mnie ta historia nie wyglądała tak, że gdy byłam małą dziewczynką, bardzo lubiłam rysować, malować.
4: Dostałam pierwszy bęzelek.
5: Tak, dokładnie. To zupełnie nie tak, bo ja jestem przykładem osoby, która po 30 w ogóle odkryła, że malowanie to może być część mojego życia i przyszły zawód. W pewnym momencie zaczęłam po prostu szukać, co mogłabym robić innego niż robię dotychczas, co będzie mi sprawiało satysfakcję. No i tak ta droga, różne tam były po drodze próby, jakieś kursy, jakieś studia podyplomowe. No i finalnie gdzieś tam to wszystko mnie doprowadziło do tego, że zostałam malarką.
4: To ile czasu uczyłaś się malować? Bo jak w pewnym momencie swojego życia dopiero to odkryłaś?
5: No myślę, że stosunkowo krótko, bo tak naprawdę to jest mój taki 10 rok, powiedzmy, pracy twórczej, przy czym same początki, no wiadomo, jak to z początkami, jak się tego wcześniej nie robiło, no to one są bardzo wymagające. No i w tym momencie, w którym już pomyślałam sobie, kurczę, no ciągnie mnie do tego, coś w tym chyba jest, coś w tym musi być, więc albo mogę sobie w tym zeszyciku czy na płótnie sama dłubać i tak to będzie takie jeszcze niedookreślone, ale pomyślałam sobie, że powiem sprawdzam i zapiszę się na lekcję rysunku, malarstwa. No i tak zrobiłam. Trafiłam do wspaniałego nauczyciela i zaczęłam po prostu rozwijać warsztat. Okazało się, że jakieś te predyspozycje są. No i parę lat później.
4: Ale zastanawiam się, czy miałeś takie założenie, że dobra, uczę się tego wszystkiego i to będzie moja praca, bo bardzo często w kontekście malarstwa, w kontekście sztuki, że przede wszystkim myśli się o tym, że trzeba stworzyć jakieś nowe dzieło, ale nie myśli się o tym, żeby na tym zarabiać. Czasami wręcz w złym tonie jest mówienie o pieniądzach w kontekście sztuki, a jednak ty powiedziałeś, że może to będzie inna droga, że to będzie twój sposób na życie.
5: No to myślę, że ja odczaruję tę bajkę, że myślałam o tym jako o moim przyszłym zawodzie. Po prostu chciałam znaleźć intencjonalnie coś, co będzie dawało mi radość, spełnienie, ale jednocześnie, że będę mogła z tego żyć. I to dla mnie miało i ma w dalszym ciągu sens, więc tak.
4: Asia Abra jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o jej pracach, ale nie tylko. I tak sobie myślę, ale może wyprowadzisz mnie z błędu, że jednak w erze mediów społecznościowych bardzo trudno jest być malarzem, że jednak trzeba tyle czasu poświęcić, nie wiem, na kontemplację samego obrazu, że ten obraz jest stateczny, a na Instagramie czy na TikToku wszystko ciach, ciach, ciach, dopamina, dopamina, dopamina i scrollujemy i tam cały czas coś się zmienia. Żeby poświęcić czas na zastanowienie się nad jakąś pracą, to musimy wszystko odłożyć, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
5: No faktycznie ten sposób jakby kontaktu ze sztuką poprzez social media jest bardzo specyficzny i myślę, że

0: Wielu artystów ma z tym problem i myślę, że ja jestem trochę takim przykładem, bo z jednej strony rozumiem ogromnie potrzebę bycia tam i pokazywania tego, co się robi, a z drugiej trochę chciałam uniknąć takiego przerostu formy nad treścią, to znaczy chciałam zacząć od tego, że najpierw ukonstytuuję się trochę jako twórca na rynku, że będę pewna swoich prac, tego, co robię, a nie, że będę po prostu najpierw rozwijać social media, zostanę, powiedzmy, nie wiem, gwiazdą Instagrama i gdzieś tam na tej fali będę sobie działać, no to u mnie bardziej jest ta druga droga, czyli zaczęłam od twórczości, a teraz, kiedy już tak czuję, że jestem w tym momencie, kiedy jestem na to gotowa, otwieram się powoli na to, żeby te social media rozwijać, żeby właśnie mówić o tym, co robię, dlatego też jestem tutaj, no bo też wiadomo, że ludzie muszą poznać tę sztukę. Wydaje mi się, że social media to jest bardziej tylko taka zajawka, taki punkt zaczepienia, że to zupełnie nie zastąpi takiego kontaktu ze sztuką, szczególnie jeśli mówimy o malarstwie gdzieś w galerii, na żywo, gdzie jest światło, gdzie jest właśnie, tak jak wspominałeś, ten moment, żeby się zatrzymać, żeby się z tym obrazem no jakoś tak zaznajomić na innych zasadach, nie właśnie na takim poziomie, że sekunda, widzimy jeden obrazek, drugi, trzeci i gdzieś tam to wszystko zaczyna nas przytłaczać, więc traktujmy te social media jako takie wsparcie, tak mi się wydaje, ale to clue jest troszkę gdzieś indziej.
1: Ale też mam wrażenie, że media społecznościowe mogą trochę psuć rynek, czy w ogóle całe środowisko, bo nawet już sam obraz, ten efekt nie jest aż tak bardzo ważny, tylko pokazanie tego, jak wyglądał ten proces, że jeżeli tam się w jakiś nieoczywisty sposób pociągnie farbą, albo coś takiego zrobi szalonego na tej rolce, albo wykorzysta się jakieś nietypowe metody, to już pal sześć to, jaki jest ten obraz, tylko rzeczywiście ktoś robi coś zwariowanego i to się klika i to później mu sprzedaje pracę.
0: No tak jest, no jest tutaj dużo zabawy, jest tutaj dużo jakiegoś też efekciarstwa, jakby ja tego nie będę jakoś, nie wiem, kilować, niech każdy lubi to, w czym się czuje dobrze, ja na przykład nie mam potrzeby, nie wiem, podwieszania się na linię i malowania w ten sposób obrazy, wylewając wiadro z farbą, ale jak ktoś ma i jest po drugiej stronie rzesza osób, które się będą tym zachwycać i będą chciały taki obraz mieć, no to jakby okej, w sensie uważam, że każdy z nas, malarzy i innych artystów, tworzy dla jakiejś zawężonej grupy odbiorców i że się znajdziemy po prostu.
1: Ale z drugiej strony, żeby nie było tak, że narzekamy tylko na te media społecznościowe, no to jest super możliwość dotarcia do odbiorców i zaprezentowania
0: tak, ale
1: swojej
0: tak jak
1: sztuki.
0: Mówisz, trzeba czasem tam się troszkę postosować jakieś triki, żeby algorytm, żeby się klikało, więc tak jest i to na pewno jest, myślę, że dla zdecydowanej większości osób bardzo trudne.
1: Tak, bo trzeba nagiąć bardzo często jakieś swoje takie wartości, że co, ja pod algorytm muszę tutaj coś robić, prawda?
0: Tak, tam jest dużo takich rzeczy, w ogóle pokazać się, mówić o swojej sztuce. Niektórzy nie chcą mówić o swojej sztuce w ogóle, tak? Chcą po prostu siedzieć sobie w pracowni, robić swoje i jakby już resztę świata ich nie obchodzi, prawda? Więc dla wielu osób to jest też takie osobiste przełamanie się do pewnych rzeczy i każdy ma swoją drogę. Myślę, że tutaj nie oceniajmy. Każdy robi to, co najlepiej po prostu mu wychodzi.
2: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Joanna Abra jest dzisiaj razem z nami. Artystka, rozmawiamy trochę o polskiej młodej sztuce. Jak w ogóle wygląda rynek? Jakbyś tam osobie, która w ogóle nic nie wie, jakbyś powiedziała, jak obecnie wygląda rynek młodej sztuki w naszym kraju?
0: Znaczy ja mogę tylko powiedzieć o mojej perspektywie artysty, bo z pewnością specjaliści, którzy doradzają tutaj w co inwestować, co jest w trendzie, mogliby to osadzić właśnie w takich kryteriach. Natomiast ja na pewno mogę powiedzieć, że ten rynek jest bardzo dostępny. W tym sensie, że tak jak pokazuje moja historia, ktoś, kto w swoim dorosłym życiu, mając zupełnie inną ścieżkę zawodową, postanowił w to iść, może z tego żyć. Więc to jest taka dobra wiadomość, że to jest dostępne i trzeba próbować, jeśli
1: czyli,
0: się chce.
1: Można z tego żyć, czyli z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na tę sytuację, ludzie w Polsce kupują obrazy?

na Instagramie bardzo często wyskakują mi profile twórców. Coś sobie przeglądałem, na przykład jakiś dom aukcyjny, tak, pak, pak, pak. I proszę bardzo, później albo to

0: pracy, no a po co jest praca, prawda? Natomiast uważam, że to zupełnie nie przeszkadza łączyć te dwie rzeczy, to znaczy działać z pasją, ale jednocześnie dbać o to, żeby tę swoją pracę w taki, a nie inny sposób promować, a już jakie środki wybierzemy. Niektórzy lepiej się sprawdzą, robiąc, nie wiem, materiały na TikToka, a inni na przykład, nie wiem, no może blogi już nie są popularne, ale będą tworzyć jakieś...
1: Wideobloga na TikToka.
0: I znajdzie się miejsce dla nas wszystkich.
1: I tutaj stawiamy kropkę i niech każdy zastanowi się nad tym zdaniem. Joanna Abra była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego
0: dziękuję.
1: Dobrego.
0: Dzięki.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jeżdżę, ściągają ze mnie życie jak zwoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
1: Nie możesz przegapić.
2: W czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
1: Po robocie.
0: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Kuba Jamrozek.
3: To jest moment, w którym będziemy uczyć się nowych rzeczy. Do tej pory było tak, że śpiewaliśmy białym głosem, śpiewaliśmy też growlem. Pojawiło się kilka innych aktywności. Uczyliśmy się pływać, nawet jak ktoś nie umie w wieku 40 lat. Jazda na rowerze w wieku 50 jak najbardziej. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Razem z nami Bartosz Zyśk, który jest tancerzem Polskiego Baletu Narodowego, jest też choreografem i pedagogiem. Dzień dobry, cześć Bartoszu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Po wakacjach, cześć. Więc wypoczęty. Słuchaj, czy kiedy byłeś w przedszkolu, to przeszkadzały ci rajtuzy? Bo dla mnie to zawsze był problem, a dla ciebie?
4: Też, zdecydowanie sam z własnej woli ich nie nakładałem.
3: I czy balet to zmienił?
4: Niestety, ale nie ma wyboru. Tutaj się z tym nie dyskutuje, to jest część estetyki baletowej.
3: Strój baletowy, rajtuzy się mówi czy nie? Trykoty. A to ładniej brzmi niż, gdyby dzieciom w przedszkolu mówić trykoty, być może też to podejście by się zmieniło.
4: Może tak, może częściej by nosił rajstopki.
3: Czy twoim zdaniem balet jest dla każdego?
4: Profesjonalny?
3: Profesjonalny? Pewnie nie.
4: Pewnie nie. To tak jak ze sportem. Jeśli chce się uprawiać profesjonalnie, no to na pewno wymagane są jakieś predyspozycje i podobnie z baletem, bo jest to praca z ciałem, więc naturalnie trzeba mieć jakieś warunki fizyczne. Natomiast rekreacyjnie, amatorską, myślę, że niemal każdy.
3: Bo jeśli chodzi o tę stronę profesjonalną, ja mam wielu znajomych gimnastyków, którzy swoją karierę rozpoczynali bardzo wcześnie, w wieku 5-6 lat, niektórzy w wieku 4 nawet. Czy podobnie jest z baletem, tym profesjonalnym?
4: Szkoła baletowa zaczyna się od 4 klasy podstawówki, trwa 9 lat, ale bardzo wcześnie dzieci przed szkołą baletową chodzą już na zajęcia czy z baletu, czy właśnie czy z gimnastyki, bądź trenują jakieś inne style tańca.
3: Czyli to jest kwestia początkowa, jeśli chodzi o ten balet profesjonalny, a jeśli ktoś jest zakochany w balecie jako takim, jako widz do tej pory i w Warszawie przy Placu Teatralnym na przykład ma swoje ukochane miejsce, żeby balet oglądać, to on swoich sił w sali baletowej może spróbować, czy jak sobie myślisz o takim 30 albo 40 albo 50-latku, który wchodzi na salę baletową, to łapiesz się za głowę, no nie z czym do ludzi, to nie jest ten czas.
4: Absolutnie nie. Ja pierwsze zajęcia, jakie zacząłem prowadzić po skończeniu studiów pedagogicznych, to właśnie były zajęcia z dorosłymi. Darzę te zajęcia szczególną sympatią, bo są tam ludzie absolutnie z wyboru. Co ich przyciągnęło do sali baletowej, to nie wiem, i to są pewnie różne historie, natomiast jest bardzo szeroki przekrój osób. I jeśli chodzi o wiek, tę metrykę.
3: To jeśli chodzi o wiek, a na przykład jeśli chodzi o wygląd, bo znów kojarzy się balet tak, że tam występują szczupli ludzie. Czy jeśli chodzi o taki balet,

0: na co dzień. Kiedy nie chcemy być prima baleriną na przykład, to możemy spróbować swoich sił nawet wtedy, kiedy tych kilogramów mamy trochę więcej?
1: Myślę, że oczywiście. To jest też jakaś forma ruchu, więc można to potraktować jako gimnastykę, jako formy aktywności fizycznej.
0: Bo te historie, które przywołujesz, to są historie ludzi, którzy mieli jakieś motywacje, że przyszli do ciebie na zajęcia.
1: Tak podejrzewam. Może właśnie przez widownię Teatru Wielkiego albo innych sal tanecznych, a może się działo też w drugą stronę. Może ludzie właśnie przez pójście na balet, bo coś ich z tego zainspirowało, niekoniecznie właśnie to, że oglądali wcześniej balet, dotarli później na salę.
0: Albo jeszcze inna historia. Zawsze marzyli o tym, żeby tańczyć w balecie. Ich życie zupełnie inaczej się potoczyło, ale przychodzi taki moment, kiedy są dużo bardziej świadomi i myślą sobie, okej, ja mogę teraz spróbować. Może nie będę na tym zarabiał i to nie będzie moja profesjonalna kariera, ale dlaczego mam sobie odmawiać tej przyjemności?
1: Przejście takiego treningu, poznanie tych podstaw baletowych, przepuszczenie tego przez swoje ciało też bardziej może uwrażliwić takiego widza, później widza spektaklu baletowego.
0: Gdybym ja przyszedł do ciebie jako taki kompletny żółtodziób na zajęcia, weszlibyśmy na salę baletową, to od czego rozpocząłbym swoją przygodę z baletem? Załóżmy, że ten trykot, czyli rajstopki i puenty, to już mam.
1: Okay.
0: Czy baletki?
1: Dokładnie, baletki.
0: Puenty to kobiety.
1: Ten trykot myślę, że nie jest absolutnie wymagany na pierwszych, ani właściwie na żadnych zajęciach, jeśli mówimy o takich zajęciach wieczorowych, baletowych dla osób, które robią to zupełnie dodatkowo. No, od podstaw, czyli pozycji nóg, pozycji rąk, podstawowych kroków, przy drążku, od tego się zaczyna bardzo powoli.
0: Co tobie dał balet? Myślę pod kątem takich aspektów fizycznych, ale też psychicznych i codzienności. Czego o życiu uczy balet?
1: Na pewno dał mi sprawność fizyczną, jakąś odporność psychiczną, bo wychodzenie na scenę wymaga radzenia sobie ze stresem.
0: Balet daje zdrowie czy zabiera?
1: Tak jak sport ekstremalny. Myślę, że jednak trochę też zabiera tego zdrowia.
0: Bartosz Zyśk, tancerz Polskiego Baletu Narodowego, choreograf i pedagog, razem z nami.
2: Po robocie.
0: Wychodzi na to, że to nie jest łatwy zawód. I ciekawy jestem, jak wygląda ten zawód z twojej perspektywy. Jak na przykład wygląda taki typowy dzień tancerza Polskiego Baletu Narodowego?
1: Absolutnie nie jest to łatwy zawód. Jest zawód, który zaczyna się, jak już wspomniałem, w czwartej klasie podstawówki. I to przygotowanie trwa 9 lat i później praca w teatrze. Szkoła baletowa, od tego może zacznę, dzieli się na ten profil ogólnokształcący i zawodowy. Więc dzieciaki realizują program tych przedmiotów szkolnych plus dość szeroki program przedmiotów zawodowych.
0: Czyli chodzisz na matmę, a potem masz teorię baletu na przykład, historię baletu.
1: A później historię baletu, audycje muzyczne i na górze taniec klasyczny, taniec ludowy, współczesny, charakterystyczny, akrobatykę i jeszcze inne. I zajęcia potrafią trwać od godziny 8 do godziny 17. Więc dzieciaki są cały dzień, całe popołudnie w szkole baletowej. W teatrze pracę zaczynamy o godzinie 10, zawsze od lekcji tańca klasycznego, która jest formą i treningu, techniki i jakąś formą też rozgrzewki, przygotowania się do prób do repertuaru, do bieżącego repertuaru.
0: A czy na przykład ty musisz postawić na jakąś specjalną dietę jako tancerz, czy w ogóle to nie ma znaczenia i jesz co chcesz? Jak chcesz makaron, to jesz makaron, jak pizzę, to pizzę. No,
1: chyba nie jestem najlepszą osobą, jeśli chodzi o rozmowę o diecie, bo lubię
0: jeść.
1: Lubię po prostu jeść. Mhm. Natomiast oczywiście zwracam czasami uwagę na to, żeby było to zdrowe jedzenie w trakcie dnia. Intensywnych prób raczej nie jem ciężkostrawnych posiłków.
0: Czy twoim zdaniem, bo słuchają nas ludzie, którzy być może zamarzą sobie o tym, żeby spróbować swoich sił w balecie, jest wiele takich miejsc w Polsce, gdzie można to zrobić? Czy te warsztaty baletowe dla dorosłych to jest coś, co wiąże się z dużymi miastami, nie wiem, z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem być może? Orientujesz się, jak to wygląda?
1: Nie śledzę oferty w innych miastach. W Warszawie jest ona bardzo bogata. Myślę, że wpisanie w wyszukiwarkę zajęć baletowych wieczornych dla dorosłych, poziom początkujący, średnio zaawansowany i wyskakuje nam długa lista miejsc, gdzie można pójść na takie zajęcia. W innych miastach z pewnością tych większych myślę, że jest podobnie.

0: też raczej nie powinno być problemu, ale no nie jestem w stanie podać konkretnych miejsc poza...
1: Trzeba szukać.
0: Ja obecnie współpracuję z taką grupą tancerek Jagas Dance Community. Właśnie wróciłem wczoraj z obozu z dziewczynami i serdecznie pozdrawiam, bo wiemy, że nas słuchają.
1: Jagas, pozdrawiamy serdecznie. A taka grupa dla facetów będzie? Czy to jest trochę tak, że ktoś się decyduje na balet w jakimś wieku trochę późniejszym, to raczej to są kobiety?
0: Raczej tak. Nie prowadzę statystyk, ale panowie sporadycznie pojawiali się na zajęciach, choć również się pojawiali.
1: Panowie,
0: więc to nie jest...
1: zmieńmy to. Możemy przekonać się do tych rajtuzek, od których zaczęliśmy nasze spotkanie. Najlepszy film o balecie, twoim zdaniem? Nie myślę tutaj o dokumencie, tylko filmie być może fabularyzowanym. Masz coś takiego w głowie?
0: Ralph Fiennes nakręcił film. Mhm. Zagrał w nim rolę rosyjskiego pedagoga z Teatru Kirowa. Był to Puszkin, a film był o Rudolfie Nurejewie. Biały kruk.
1: Czyli rozumiem, to nie jest kazus filmu Whiplash. Kojarzysz czy nie?
0: Kojarzę, oczywiście, że kojarzę.
1: Ty wymagającym nauczycielu muzyki.
0: Trochę tę stronę też pokazuje. Stronę ciężkiej pracy, ogromnej dyscypliny, którą tancerz musi posiadać, żeby wchodzić.
1: To podrzucamy w takim razie pomysł. Być może na poniedziałkowy wieczór? Dlaczego nie? Bartosz Zyśk, tancerz Polskiego Baletu Narodowego, choreograf i pedagog, był dzisiaj naszym gościem w ostatnim dniu swoich wakacji, bo jutro, rozumiem, wracasz do teatru.
0: Jutro zaczynamy sezon.
1: To czego się życzy tancerzowi u progu nowego sezonu?
0: Satysfakcji, no i braku kontuzji.
1: A właśnie, bo te kontuzje to jest w ogóle gruby temat, jeśli chodzi o talent baletowy. Bardzo ci dziękuję, Bartoszu, za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Wtorek przyniesie wyraźnie chłodniejszą, bardziej pochmurną aurę. W Warszawie około 20 stopni, sporo chmur, ale z czasem powinno pojawić się też więcej przejaśnień. Deszcz możliwy, szczególnie rano, parasol warto mieć pod ręką, choć niekoniecznie trzeba z nim zaprzyjaźniać się na cały dzień. W Krakowie około 19 stopni, tu również pochmurno i chwilami mokro, ale bez dramatu, aura raczej w klimacie. Weź lekką kurtkę i zobaczymy, co będzie. A nad morzem w Gdańsku około 20 stopni, chmur będzie sporo, może popadać, a wiatr przypomni, że Bałtyk lubi mieć własne zdanie. Krótko mówiąc, lato, robię sobie małą przerwę na kawę.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jeśli jesteście już na nogach, no to gratuluję. Najtrudniejsza część dnia za wami, ale jeżeli jeszcze próbujecie przekonać swój mózg, że kawa to śniadanie, no to spokojnie, jesteśmy w tym razem. Zaczynamy poranek z muzyką, dobrym nastrojem i tematami, które być może sprawią, że nawet wtorek wyda się bardzo sympatycznym pomysłem. Przed nami kilka godzin wspólnego poranka, będzie trochę kultury, trochę życia codziennego, trochę rzeczy, o których nie mieliście pojęcia, że są wam potrzebne, dopóki o nich nie usłyszeliście w radiu, a może nie będą wam potrzebne i tak je usłyszycie, no kto wie, co potem z tym zrobicie. Będą też rozmowy, ciekawostki i oczywiście muzyka, która ma jedno ważne zadanie. Postawić was na nogi skuteczniej niż wasz trzeci budzik. Rozgoście się, dopijcie kawę i zostańcie razem z nami. Zaczynamy.

dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami, a ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: 16 minut po godzinie 7 zaczynamy nowy dzień. Ja przypomnę, dzisiaj jest 18 dzień sierpnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No, 18 sierpnia urodził się Patrick Swayze, aktor, tancerz i człowiek, który miał ten rodzaj charyzmy, przy którym nawet zwykłe stanie przy ścianie wyglądało jak scena z filmu. On po prostu wystarczy, że stanął. Po prostu nic więcej nie musiał robić. Wystarczy, że stał, a my mieliśmy ogromną przyjemność patrzenia. Po Dirty Dancing wiele osób uwierzyło, że taniec to jest kwestia odpowiedniej chemii, spojrzenia i oczywiście idealnego partnera. Problem oczywiście pojawiał się wtedy, kiedy trzeba było samemu odtworzyć choreografię. A wielu próbowało, nie oszukujmy się, że chcieliśmy to tańczyć i chcieliśmy być tacy jak oni. Jak Swayze podnosił Jennifer Grey, no to reszta świata co najwyżej mogła sobie podnieść swoje oczekiwania, no ale z tym podnoszeniem fizycznym, no to umówmy się, naprawdę bywało różnie, choć oczywiście ja wiem, że wielu próbowało i wielu źle skończyło. Był też oczywiście film Ghost, był Point Break, no i mnóstwo innych ról, ale dla wielu ten aktor pozostanie przede wszystkim głównym bohaterem z filmu Dirty Dancing, facetem, który pokazał, że można być jednocześnie romantycznym, seksownym, no i bardzo dobrze radzić sobie z parkietem. No i chyba właśnie dlatego 18 sierpnia warto puścić Time of My Life. Nie po to, żeby tańczyć, chociaż z drugiej strony ja namawiam do tańczenia o poranku, ale żeby przypomnieć sobie, że nawet jeśli nie mamy talentu do tańczenia Patricka Swayze, to możemy przynajmniej mieć jego soundtrack i my to mamy.

Time of my life. Czujecie, że macie teraz the time of my life. No przecież ten kawałek nigdy się nie zestarzeje. Bawcie się, jest 22 minuty po godzinie 7, a to jest poranek czwórki. Tutaj budzimy muzycznie.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: 26 minut po godzinie 7 to jest poranek czwórki, a w nim słuchamy dobrej muzyki, a przy okazji doprowadzamy do perfekcji pakowanie walizki.
2: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: No bo tak to już jest, że wakacje to jest czas pakowania walizek. Jedni zabierają to, co niezbędne, inni zabierają do tych walizek pół domu. Różne są opcje. My postawiliśmy na trzecią do naszej walizki. Każdego dnia wkładamy 4 przedmioty. No i przez cały dzień w sumie pakujemy tę walizkę. W poranku czwórki wkładamy pierwszy przedmiot, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać, no i zapamiętać całą zawartość. A wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otwieramy naszą walizkę i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. Jeżeli zapamiętacie, jeżeli szybko się do nas dodzwonicie, no to w ten sposób walizka może być wasza. No to teraz namawiam, żeby zostać z nami na fali, bo za chwilę włożymy tam pierwszy przedmiot.
2: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.

0: Pijemy kawę, szukamy kapci i w ten sposób zaczynamy nowy dzień.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
0: No tak, zapomniałam jeszcze, że pakujemy razem walizkę. Jesteśmy w tym naprawdę bardzo, bardzo w porządku i bardzo dobrze tak naprawdę, bo mamy to opanowane do perfekcji. W ogóle wakacje to jest czas pakowania walizek, więc to się tutaj wszystko zgadza i to jest też czas, kiedy wy te walizki możecie wygrywać. Przez cały dzień pakujemy wspólnie tę walizkę, w poranku czwórki wkładamy pierwszy przedmiot i za chwilę to się wydarzy. A później musicie nas słuchać do końca dnia, bo w kolejnych godzinach będą się pojawiały następne przedmioty i wy musicie zapamiętać te przedmioty, a wieczorem wielkie rozpakowywanie walizki. Musicie zapamiętać właśnie te rzeczy, które tam zostały włożone, no i szybko do nas zadzwonić i w ten sposób walizka może być wasza. No to zasady są znane, no to pakujemy tam pierwszy przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Coś, co akurat o poranku może się przydać, czyli rondel. A to dlatego, że dzisiaj nasza walizka to walizka kulinarna. No a wiadomo, że walizka kulinarna to jest trochę taki wakacyjny bagażnik dobrego kucharza. Niby mała, a człowiek chciałby zmieścić w niej całą spiżarnię. No jest tam trochę jeszcze miejsca i trochę przedmiotów jeszcze tam się znajdzie. Pierwszym z nich jest rondel i to musicie zapamiętać. A jeżeli macie ochotę wygrać tę walizkę, no to po prostu z przyjemnością słuchajcie nas do końca dnia.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: To Channel Trees, to już za nami, ale mamy dla was inny, bardzo fajny kawałek.
1: Poranek czwórki.
0: No tak, bo to jest poranek czwórki, więc lubimy sobie zagrać tutaj nowości. No i dzisiaj coś dla tych, którzy lubią popową piosenkę, która ma w sobie trochę przewrotności, trochę disco i sporo nocnego klimatu. Tails to jest amerykańska DJ-ka i producentka z Los Angeles, która wróciła z nowym singlem pod tytułem 17th, wydanym pod koniec czerwca tego roku. No i to jest taki krótki, trzyminutowy, elektroniczno-popowy numer, który balansuje gdzieś tam pomiędzy artpopem, elektro i indie dance. Więc jeżeli macie ochotę trochę zaszaleć teraz o poranku z kawą w ręku, uważajcie, ale jednak potańczcie sobie. Na co będziecie sobie żałować? No to teraz gramy w czwórce Tales 17. To jest nasza nowość.
2: Na playlist.

0: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: 12 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj mamy wtorek, 18 dzień sierpnia. Nie wiem, czy wiecie, że tego dnia w 1877 roku astronom Asaph Hall wypatrzył Phobosa, jeden z dwóch księżyców Marsa. No i tutaj od razu warto powiedzieć, że to nie jest taki spokojny i romantyczny księżyc w stylu tego naszego ziemskiego, no bo przyznacie, że ten nasz ziemski jest po prostu absolutnie wspaniały. Ale wracając do Phobosa, Phobos jest mały, nieregularny i pędzi wokół Marsa jakby gdzieś naprawdę bardzo...

Bardzo się spieszył. Jedno okrążenie zajmuje mu zaledwie 7 godzin i 39 minut. Czyli Phobos w ciągu doby robi prawie 3 rundy wokół Marsa. Czyli tak jak sobie pomyślimy, no to my w tym czasie na przykład robimy co najwyżej 1 rundę wokół mieszkania w poszukiwaniu telefonu, kluczy, kapci oraz okularów. No a co robi Phobos w tym czasie? 3 razy okrąża Marsa. Także pomyślcie sobie czasami o tym. No i może właśnie dlatego nazwano go Phobosem, od greckiego boga strachu, bo jeżeli coś krąży wokół ciebie 3 razy dziennie i jeszcze wygląda jak kosmiczny ziemniak, bo Phobos jest naprawdę trudnej urody, no to w każdym razie rzeczywiście można się trochę przestraszyć i zestresować. No a wam życzymy dobrego wtorku i żeby nikt nie krążył wokół was jak Phobos, no chyba, że tego bardzo chcecie.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli, drugi tańszy produkt aż 70% taniej.

0: A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: muzyczny beat o poranku w czwórce. Na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: No, pogoda nam trochę zmieniła playlistę. Zamiast summer hits wchodzą chmury, przelotny deszcz i trochę chłodniejszy beat. W Warszawie około 20 stopni, rano mokro i pochmurno, później coraz więcej przejaśnień, czyli parasol bierzesz, ale możesz liczyć na happy end. W Krakowie około 19 stopni, sporo chmur, możliwe przelotne opady, a termometr zdecydowanie nie planuje już żadnych rekordów. To będzie idealny dzień na bluzę, kawę i udawanie, że jesień jeszcze nas nie dotyczy. W Gdańsku około 20 stopni, nad morzem również chmury i przelotny deszcz, do tego trochę mocniejszy wiatr. Parawan może zostać w domu, przynajmniej pogoda sama zrobi trochę miejsca na plaży.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
12: Takie

0: Petit Boy to już za nami 10 minut po godzinie 8, a my budzimy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Witamy w poranku, w którym kawa no nie jest tylko zwykłym napojem, co raczej elementem infrastruktury krytycznej, no po prostu takim strategicznym elementem każdego poranka. Jeżeli już działacie, no to szacunek, jeżeli dopiero próbujecie uruchomić swój system operacyjny pod nazwą ja, no to spokojnie, mamy jeszcze trochę na to czasu. Przed nami poranek pełen muzyki, rozmów, ciekawostek i tematów, które mogą się przydać zarówno tym, którzy mają dzisiaj wielkie plany, jak i tym, których największym planem jest dotrwać do tej pierwszej kawy. Więc niezależnie od tego, czy słuchacie nas w samochodzie, w drodze do pracy, przy śniadaniu, czy jeszcze spod kołdry, no to po prostu zostańcie razem z nami na fali, dzień dopiero się rozkręca, a my postaramy się, żeby zrobił to w dobrym stylu.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Przed momentem Groove Armada to już za nami, 16 minut po godzinie 8, a tymczasem ja jakiś czas temu postanowiłam sprawdzić, co tak naprawdę jest luksusem w dzisiejszych czasach. Wiadomo, kiedyś były inne luksusy, teraz są inne luksusy, definicje się pozmieniały, więc postanowiłam przegrzebać net, poczytać trochę artykułów na ten temat. No i tutaj mam takie wnioski. Stwierdzam obiektywnie, że niewiele z tego mam, ale może się okazać, że wy jesteście bardzo bogaci. No i wśród luksusowych rzeczy w tej chwili ludzie wymieniają przede wszystkim czas bez telefonu, czyli godzina, kiedy nikt niczego od nas nie chce. Po drugie, spokojny poranek, kawa bez pośpiechu i bez sprawdzania maili. Po trzecie, sen. Pełne 8 godzin. No brzmi trochę jak pakiet premium, zwłaszcza w moim przypadku, ale jeżeli ktoś może się wyspać tak 8 godzin codziennie, to naprawdę jest to luksus. Pusta lista powiadomień, czyli tak zwane cyfrowe spa. Wolny weekend bez planów i bez poczucia winy, że powinno się coś zrobić. To jest luksus dzisiejszych czasów. Prywatność. Możliwość bycia offline i nie dzielenia się wszystkim z całym światem. Zdrowe relacje są także na tej liście. Czyli kilka osób, przy których nie trzeba niczego udowadniać. Do tego jeszcze uwaga, luksusem jest też dobra rozmowa. Taka bez zerkania na ekran co 30 sekund i która naprawdę nas interesuje. Ale też luksusem jest na przykład, i to mi się bardzo spodobało, ludzie, którzy przychodzą do nas bez interesu. Po prostu dlatego, że chcą się z nami zobaczyć, albo chcą nas posłuchać, albo chcą po prostu do nas zadzwonić. No kiedy ktoś do was zadzwonił tak po prostu, hej, co słychać, jak się macie, i nie chciał niczego od was, nie miał żadnego interesu. To jest luksus dzisiejszych czasów. My za chwilę opowiemy o jeszcze jednym luksusie, który tutaj jest na liście, ale zdradzimy wam go dopiero za moment.

0: 24 minuty po godzinie 8, to jest poranek czwórki. Tutaj budzimy Was na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No przy okazji też rozmawiamy o luksusowych rzeczach i nagle okazuje się, że niektórym się wydawało, że żyją w luksusie, a potem się okazuje, że jednak nie. No mój luksus, jeżeli chodzi o te nowe luksusy, te luksusy Anno Domini 2026, jest dosyć mocno nadszarpnięty, bo nie mam 8 godzin snu. Jeżeli chodzi o wartościowe rozmowy, no to wiecie, no fajnie, ale no już jakoś mam wrażenie, że ostatnio nie za często. No i jest jeszcze jeden luksus, o którym wam dzisiaj opowiemy i który też znalazł się na tej liście, to jest, uwaga, mieszkanie w ciszy.
2: Właśnie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kasiu, czy pamiętasz?
0: Cichutko tutaj.
2: Cichutko na paluszkach wszedłem do studia. Pamiętasz, kiedy ostatni raz mogłaś sobie posłuchać ciszy?
0: Ja mam w ogóle problem z tą ciszą, bo ja wiem, że ona jest w ogóle wspaniała i właśnie jest bardzo luksusowa. I jak ktoś może mieszkać w ciszy albo mieć ten taki czas w ciągu dnia, żeby mieć na przykład godzinę ciszy, to to jest absolutnie wspaniałe. Tylko że ja każdą chwilę w tej chwili wykorzystuję na słuchanie muzyki. I jakbym nawet mogła mieć tę ciszę, idąc na przykład na spacer z psem i mogłabym nie zabrać ze sobą słuchawek, no to teraz myślę sobie, że to byłoby bardzo luksusowe, ale niestety jest to silniejsze ode mnie i te słuchawki mam zawsze przy sobie.
2: Ja mam tak samo, tak jak ty właśnie, i nie potrafię wyjść z mieszkania, z domu bez słuchawek, aczkolwiek ostatnio tak sobie pomyślałem, trochę za dużo bodźców i wyszedłem bez tych słuchawek i zacząłem się wsłuchiwać w te dźwięki poranka, ptaki i tak dalej, i tak dalej, i to trochę zadziałało kojąco, aczkolwiek trudno jest żyć bez muzyki, bez radia, więc te słuchawki cały czas gdzieś tam są, ale z drugiej strony można to jeszcze odwrócić, bowiem przecież jest taki pokój ciszy na świecie, w którym jest tak cicho, że siedzenie dłuższe powoduje, że człowiek dostaje szału.
0: Tak, słyszałam o tym. On po prostu słyszy podobno nawet płynącą krew w żyłach.
2: Tak, bijące serce.
0: Bijące serce i to podobno jest dla nas nie do zniesienia.
2: Tak jest. No ale dobrze, właśnie, bo my jednak mamy dużo tego hałasu, wracając, dużo bodźców dźwiękowych, hałas uliczny, ruch samochodowy. No i uciec od tego hałasu można na przykład do lasu albo do Butanu. I to jest takie państwo wciśnięte między Tybet, czyli Chiny, a Indie. No i jak pokazuje najnowszy ranking Noise Free Nations Index, tam można znaleźć naprawdę spokój. Prawdziwy spokój w Butanie, bo tam autorzy wzięli pod uwagę gęstość zaludnienia, ruch turystyczny, natężenie ruchu samochodowego i wyszło im, że kraina grzmiącego smoka, bo ten smok znajduje się we fladze Butanu, co ciekawe, nie ma skrzydeł, natomiast w tej krainie grzmiącego smoka z spokoju zaznamy najwięcej. No i to jest 39 tysięcy kilometrów kwadratowych zalesionych gór, tarasowych dolin i różnego rodzaju wysokogórskich równin. To jest ciekawostka też, bo tam 70% powierzchni kraju to lasy i co więcej, w konstytucji Butanu jeszcze znajduje się taki zapis, że co najmniej 60% terytorium tego państwa ma pozostać zalesione. Natomiast turystycznie, jeśli ktoś teraz się zastanawia, a może by tak polecieć, rzucić to wszystko i polecieć do Butanu, oni są trochę turystycznie zabarykadowani, no ale to za chwilę będę już o tym opowiadał.
0: Największe szanse na prawdziwą ciszę mamy właśnie z dala od dróg, od lotnisk, od przemysłu i dużych skupisk ludzi, czyli góry, lasy, parki narodowe i odległe wyspy są takimi naturalnymi strefami ciszy. Za chwilę też powiemy, gdzie w Polsce jest najciszej, gdzie szukać ciszy, bo podkreślamy, cisza w dzisiejszych czasach jest luksusem.
2: Towarem luksusowym, tak jest.
0: Więc o tym towarze luksusowym za chwilę będziemy mówić w czwórce o poranku.

0: Poranek Czwórki.
1: My dzisiaj w Poranku Czwórki robimy różne sprzeczne rzeczy. Z jednej strony gramy wam super muzeum i zachęcamy do tego, żebyście ją podkręcali, żebyście sobie trochę o poranku poszaleli. A co, a kto wam zabroni, a niech sąsiad widzi, jak się dobrze bawicie od samego rana do samego wieczora. A z drugiej strony dzisiaj mówimy o rzeczach luksusowych i wśród tych luksusowych rzeczy jest cisza, więc szukamy najbardziej cichego miejsca na ziemi. Jędrzej Rosiewicz mi pomaga w tym.
2: Tak jest i tym miejscem jest Butan, azjatyckie, himalajskie państwo. 70% to są lasy, także można się tam wyciszyć. Tylko właśnie jeśli ktoś chciałby tej ciszy butańskiej zaznać, to jest trochę trudno, bowiem oni są, tak jak wspominałem kilka chwil temu, turystycznie zabarykadowani. Jeden z najdroższych krajów, jeśli chodzi o turystykę, bowiem oni tam postanowili wprowadzić taką opłatę i za jeden dzień trzeba wyłożyć no, $100. $100 dziennie to jest jednak dosyć spora kwota. Tak około 400 zł. Tam wcześniej trzeba było $200 płacić, ale oni to obniżyli, bo tam pandemia, więc trochę tych turystów już było tak jednak za mało. Trochę trzeba było ich tam pościągać. Więc podróżować do Butanu nisko budżetowo raczej się nie da. No ale to ma oczywiście swój cel, czyli to ograniczenie tej masowej turystyki, ochrona środowiska. Butan się też szczyci, że emisja dwutlenku węgla w kraju jest ujemna. No i w ten sposób oni chcą sobie zapewnić tą butańską, himalajską ciszę i to jest bardzo ciekawe państwo, bo tam jest nie tylko cicho, ale tam jest też szczęśliwie. Produkt krajowy brutto, PKB per capita Butanu to absolutnie nie interesuje. Oni tam mierzą postęp w zupełnie inny sposób. Nie wiem, czy słyszałaś o czymś takim jak szczęście narodowe brutto. I tam jest taki...
1: Jest coś takiego jak szczęście narodowe brutto?
2: Jest, jest. Tam oni mają naprawdę, tam bardzo kreatywni ludzie mieszkają, to jest w ogóle królestwo i król na początku lat 70. ubiegłego wieku postanowił, że słuchajcie, weźcie, zostawcie to PKB, jakieś ekonomie i tak dalej. Prawdziwy rozwój społeczeństwa mierzymy nie tym wzrostem ekonomicznym, tylko poziomem zadowolenia obywateli. I to jest właśnie, przejawia się w różnych sferach życia w Butanie. Na przykład Butan jest jedynym państwem na świecie, który nie posiada sygnalizacji świetlnej.
1: Oni czyli tam, się nie denerwują po
2: oni
1: prostu
2: się nie denerwują.
1: Na czerwone światło, tak?
2: Tak, okay. Ani nie ma radości z zielonej fali, ale nie ma też tego wkurzenia, że co chwilę trzeba stawać na czerwonym. Co jest ciekawe, oni mieli sygnalizację świetlną w stolicy, no ale to był rok 1995, ale ten eksperyment świetlny trwał zaledwie kilkanaście godzin, bo mieszkańcy uznali, że to nowe rozwiązanie to jest zupełnie bezosobowe, to nie odpowiada charakterowi ich miasta, więc tę sygnalizację usunięto i przywrócono policjantów. To jest w ogóle bardzo ciekawy widok, bo tam są takie wieżyczki, tak naprawdę bardzo ładnie zaprojektowane. To nie są jakieś takie byle co wieżyczki, tylko takie zdobione

0: ci policjanci tam stoją i pokazują, proszę jechać, proszę się zatrzymać. Także ten czynnik ludzki jest naprawdę mocno obecny w Butanie. No ja się tak rozgadałem tu o tym Butanie, a jak Polska wypadła, jak wypadła reszta świata, to co, o tym za chwilę porozmawiamy.
1: Tak, Jędrzej Rosiewicz jeszcze razem z nami zostanie i będzie nam opowiadał takie bajki różne o świecie.
0: Gdzie jest bajki. Tak.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Jędrzej Roszewicz jest razem ze mną także dzisiaj. Luksusowo szukamy cichego miejsca na świecie. No, po pierwsze to jest Butan, czyli to jest no, jedyne takie miejsce na świecie, gdzie rzeczywiście ta cisza została zmierzona i okazało się, że tam jest totalna cisza. No, to jest bardzo mało zurbanizowany kraj, wobec tego ta cisza gdzieś tam jest tym luksusem, można z tego korzystać, chociaż wcale nie jest tak łatwo. Ile trzeba zapłacić? $100 dziennie?
2: $100 dziennie, jeśli ktoś zamierza polecieć do Butanu. Ale co jest najważniejsze, to to, że w Butanie dba się o ciszę. No bo kolejne miejsca, drugie, trzecie, czwarte, piąte, to są państwa afrykańskie. Afryka w ogóle zdominowała ranking najcichszych miejsc. Druga Namibia, trzecia Botswana, a za nimi Zambia i Gabon. Tylko że w tamtych państwach raczej mamy do czynienia albo z nie aż tak gęstym zaludnieniem, albo po prostu to są pustynie, lasy dziewicze, a Butan to jest 39 tysięcy kilometrów kwadratowych, ciut mniejszy od Szwajcarii, tak dla porównania, żeby sobie to zobrazować. No i tam jednak to nie jest pozostawione miejsce same sobie, tylko tam o tę ciszę się dba. Jeśli chodzi o nasz piękny, stary kontynent.
1: Gdzie my mamy tutaj miejsce? Ciszę?
2: No właśnie, jak myślisz? Gdzie? Które państwo?
1: Bieszczady. Znaczy ja nie państwo, tylko region wybieram.
2: Wolne państwo Bieszczady.
1: No ale pomyśl, no tak na logikę. Wydawać by się mogło, że w Bieszczadach jest naprawdę cicho, no bo to jest tak zalesiony teren, taki dziki, że ja sobie wyobrażam, że jeżeli chodzi o Polskę, to naprawdę tam jest najbardziej cicho.
2: No to ja w takim razie to jeszcze zrobię taką mikro skalę, czyli ograniczę to do Komory. Komory bezechowej w Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Tutaj rozmawialiśmy kilka chwil temu, że istnieje takie miejsce i jest takie miejsce nie tylko w Ameryce, na świecie. Koszmar, tak? Ale też w Krakowie, więc tam za długo posiedzieć nie można w tej ciszy, bo tak jak Kasia wspominała, usłyszycie bicie serca, krew płynącą w żyłach, a w pewnym momencie nawet sumienie

0: też słychać. Natomiast co ciekawe, jednym z najgłośniejszych miejsc, bo były takie badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Komfort Ciszy i grupę Saint-Gobain, raport nazywał się Polska w decybelach. Najgłośniejsze miejsce, bez względu na lokalizację, to jest stołówka szkolna i poziom hałasu jest tam porównywalny z tym, który towarzyszy wjeżdżaniu na peron składu w warszawskim metrze, proszę bardzo. Więc na stołówce...
1: Ja mam szacunek dla wszystkich pań, które pracują w tych stołówkach. Pozdrawiamy je tutaj bardzo gorąco.
0: Oj, bardzo pozdrawiamy. Ja to pamiętam zawsze takie pyszne deserki, mleczko, jakieś tam fajne, takie smakowe było w szkole. Natomiast wracając jeszcze do skali makro, najcichsze państwo na starym kontynencie. Kasiu, twoja propozycja? No... Dawaj jakiegoś strzała.
1: No nie wiem, no pomóż mi.
0: No tam trochę północ, tak... Wschód trochę, północ.
1: Jedziesz.
0: Estonia. Estonia, 34. miejsce w ogóle na całym świecie. Natomiast najcichsze państwo w Europie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Finlandia 39., a Szwecja 40. Polska 82. miejsce. Także trochę głośno. Natomiast rozwrzeszczani są przede wszystkim w Singapurze, ale tam po prostu na kilometr kwadratowy przypada aż 23 tysiące turystów. Malutkie to państewko, ciasne, głośne, więc tak, jest tam bardzo głośno.
1: A jeżeli chodzi o ciszę w Polsce, no to właśnie ja słyszałam, że Bieszczady, Puszcza Białowieska, ale też Mazury.
0: Mazury, Bieszczady. No i widzisz, i to są te miejsca, do których ja najrzadziej uczęszczałem. No chyba czas się wybrać. Chyba czas trochę zażyć ciszy.
1: W poszukiwaniu ciszy. Albo do komory, gdzie słyszymy własne uderzenia serca i własne myśli i jak powiedziałeś, co sumienie.
0: No chyba tak.
1: Ja nie mam, nie? To ja nie usłyszę. Albo Bieszczady, Puszcza Białowieska oraz Mazury. To są te miejsca, w których jest naprawdę bardzo cicho i które wam luksusowo polecamy. Jędrzej Rosiewicz dzisiaj opowiadał o tych miejscach. Wielkie dzięki.

0: 13 minut pozostało do godziny 9. Budzimy na dobry początek dnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Razem pijemy kawę, razem słuchamy muzyki, no i też razem pakujemy walizkę.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. W Poranku Czwórki włożyliśmy tam pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otwieramy tę walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i kto szybko się też do nas dodzwoni, no to ma szansę wygrać tę walizkę. A pierwszym przedmiotem, który tam już wylądował i sobie leży i czeka na następne, jest rondel, bo dzisiaj pakujemy walizkę kulinarną. Pierwszy przedmiot już tam jest, wy musicie czekać na następne, zapamiętać te przedmioty, no i w ten sposób walizka może być wasza. To jest proste i bardzo przyjemne, bo przyjemne jest słuchanie Czwórki przez cały dzień.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki.

0: Bierz 4 przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
9: A ja lubię cię za to, a kto ty? Lubię, kiedy kupią pytasz, czy...
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wtorkowy poranek w Warszawie przywitał nas chmurami i możliwym deszczem. Termometry pokażą około 20 stopni, a w ciągu dnia za chmur powinno nieśmiało wychodzić słońce. Pogoda będzie więc trochę jak człowiek po urlopie. Niby wróciła, ale jeszcze nie do końca wiadomo, w jakiej jest formie. W Krakowie 19 stopni i również sporo chmur, możliwe przelotne opady, ale między nimi powinny pojawiać się chwile oddechu od mokrej rzeczywistości. W Gdańsku temperatura w okolicach 20 stopni, ale może dorzuci od siebie wiatr i przelotny deszcz. Będzie rzeźko, momentami mokro, ale za to bez upału.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
12: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
17: Tak jak

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, witamy o poranku. To jest taki magiczny moment, kiedy człowiek jeszcze nie wie do końca, który jest dzień tygodnia, ale już wie, że potrzebuje kawy. Jeżeli właśnie ją pijecie, no to jesteście w idealnym miejscu. Jeżeli jeszcze nie, no to potraktujcie to jak takie delikatne przypomnienie od radia, że jednak kawa o poranku jest bardzo wskazana. Przed nami godzina wspólnego budzenia do życia. Będzie muzyka, która zrobi trochę więcej niż nie jeden budzik, tak myślę. Będą rozmowy, będą ciekawostki i pomysły na to, co zrobić z kolejnymi godzinami. Bez napinki, bez wielkich postanowień, bez udawania, że każdy poranek zaczyna się od joggingu o 6 i zielonego smoothie. No, nie zaczyna się. Nie zawsze tak jest. Możecie nas słuchać w samochodzie, w autobusie, przy śniadaniu, w pracy albo jeszcze spod kołdry. Każda z tych wersji poranka tak naprawdę całkowicie legalna. Zostańcie z nami, podkręćcie trochę głośność i dajcie sobie szansę na dobry początek dnia. Yeah, love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life. Love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love

Słuchasz Czwórki. Yeah. And it's like, yo.

0: Opłaj.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
2: Czwórki. 17 minut po godzinie 9, a teraz będziemy mówić o czymś, co towarzyszy nam tak naprawdę każdego poranka. I to nie będzie kawa, tylko będziemy mówić o chlebie. Chrupiąca skórka, miękki środek, no i ten zapach, który potrafi przyciągnąć do piekarni szybciej niż najlepsza reklama. No pieczywo od lat jest jednym z bohaterów polskiego śniadania, no ale dzisiaj coraz częściej zastanawiamy się właściwie, jaki chleb wybrać. Czy ciemny zawsze znaczy zdrowszy? Czy chleb na zakwasie rzeczywiście ma przewagę nad pieczywem na drożdżach? Co daje mąka z tradycyjnych odmian zbóż i dlaczego dobry bochenek czasami potrzebuje naprawdę dużo czasu. I z tymi trudnymi pytaniami o poranku dzisiaj zmierzy się Joanna Olejniczak z piekarni Kromka, która śmignęła do nas tutaj na rowerze z wielką torbą pieczywa. Ile tych bochenków chleba tutaj mamy w naszym studiu teraz? Dzień dobry, witaj.
3: Dzień
2: w czwórce.
3: Dobry, witam.
2: Ile tego przywiozłaś? Sporo, co?
3: Przywiozłam, ale to nie wszystko jeszcze, co mamy w ofercie, bo mamy naprawdę tego bardzo dużo.
2: No to jakie chleby tutaj mamy? Weź mi coś
3: opowiedz. Mamy tak, pszenny orkiszowy. Chleb pszenno-orkiszowy, orkisz 100%, czyli sam orkisz 100%. Mam pszenno-żytni i mamy taki chleb z mąki 2AB. To jest taka mąka, która nie zawiera złego glutenu. Ona ma zupełnie, to jest dla tych ludzi, którzy mają takie lekkie, nie są chorzy na celiaki, ale mają takie lekkie dolegliwości, których wywołuje gluten.
2: No
3: takie
2: to coś jest też jakiś już level jest. Master już dla mnie, ale zacznijmy od podstaw może. Po czym poznać naprawdę dobry chleb?
3: Po skórce. Chleba, ponieważ te wszystkie białe chleby, które mamy w sieciówkach, one się nie wybarwiają, są białe, słonkawe, ponieważ nie zawierają mąki, bo ciemny kolor chleba nadaje cukier, który

0: się karmelizuje w przypieczeniu, więc w mące, jak nie ma dobrej mąki, to nie ma cukru i on się nie karmelizuje, a w mące naturalnie jest zawarty cukier, który pod wpływem 260 stopni się karmelizuje.
1: Czy wygląd bochenka chleba może nas jakkolwiek zmylić? Czy można nas jakoś oszukać w piekarni?
0: Można nas oszukać w dużych sieciówkach, ponieważ no, nie robią chleba z mąki. W tej chwili jest bardzo dużo
1: tych... Jak nie z mąki, to z czego tak chleb
0: jest robiony? Z dodatków, wszystkich jakie są.
1: No ale co jest w tych dodatkach?
0: Nawet ptasie pióra.
1: Aha. To fajnie, to miło tak o poranku.
0: Można poczytać. E920.
1: Ale w ogóle można upiec chleb nie na mące, a na ptasich piórach?
0: Można, z dodatkami wszystkimi można. To w dzisiejszych czasach to jest cała chemia, to jest cała tablica Mendelejewa i można upiec chleb bez mąki.
1: Co tak naprawdę powinno zwrócić naszą uwagę podczas kupowania pieczywa?
0: Kolor chleba i jego sprężystość, że jak ja mogę tu nawet do mikrofonu.
1: Tak,
0: jak
1: chcę. Ja go... Okej.
0: Okay. I on z powrotem wraca. Może tego nie słuchacze nie słyszy.
1: Nie ale widzą, nie, no ale słychać słyszy. Było, że... O, teraz słychać. Ja już teraz mówię. Uwaga, cisza wraca. W radiu. Okej, okay. jeszcze raz. Tak chrupie dobry chleb.
0: Mogę każdy inny wziąć i każdy ten inny chleb, on wróci ze swoją strukturą.
1: Och, pięknie.
0: I on wraca.
1: Jeszcze raz.
0: Tak, ale to nie będzie już nic nie... Będzie ugnieciony.
1: Nie szkodzi, to jest poranek.
0: Także ten chleb, który wraca po prostu swoją sprężystością, on wraca naturalnie. W tych chlebach jest trzy składniki, woda, mąka, sól, nic więcej.
1: No, a czy lista w ogóle składników na etykiecie mówi nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć? I czy na tej etykiecie tak naprawdę powinny być tylko te trzy składniki, czy może być coś jeszcze?
0: Mogą być dodatki do chleba, które wkładamy. Jakieś ziarna, jakieś zioła. Ten chleb jest jeszcze jeden. Tutaj mamy cheddar z pieprzem. I to wtedy będzie chleb smakowy, nie? I wtedy ten chleb jest z dodatkiem cheddaru, no, normalnego sera i pieprzu. I nic więcej tam nie ma, ale głównymi składnikami chleba to jest woda, mąka i sól, ponieważ zakwas to też jest woda i mąka. Ale w tej chwili jest tak, w Polsce nie ma normy, co powinno być w chlebie. Więc jeżeli jest na przykład napisane, że jest chleb orkiszowy, to on tego orkiszu może mieć 10% i już możemy go nazywać orkiszowym. Jeżeli w chlebie jest dodatek zakwasu, a są drożdże, to też możemy mówić, że jest na zakwasie.
1: Czyli jedno wielkie chlebowe.
0: Jedno oszustwo. A chyba w piekarniach rzemieślniczych jednak jest to rzemiosło i tam nie ma oszustwa, ponieważ no, my nie mamy sieciówek, my mamy małe i pojedyncze sklep sprzedaży.
1: A chrupniesz mi tym chlebem jeszcze raz, tak tutaj do mikrofonu o poranku? Specjalnie dla was o poranku w czwórce. Dzisiaj pyszne pieczywo. Dzisiaj o dobrym pieczywie rozmawiamy, jak je rozpoznać. No właśnie, żeby nie dać się nabrać, nie dać się oszukać. O tym dzisiaj mówimy w czwórce.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Piekarka dzisiaj jest razem z nami, Anna Olejniczek z piekarni Kromka. Ona nam dzisiaj opowiada całą prawdę o chlebie. I ta prawda o chlebie jest dosyć dramatyczna. No jesteś, Anna, dzisiaj bardzo szczera, bo Joanna opowiada nam, co tak naprawdę jest w chlebach z supermarketów, że tam są włosy, tak?
3: Tak, są włosy, 920. Pióra albo włosy.
2: Pióra albo włosy, także takie rzeczy, że nie ma tam mąki, że nie ma tam tych właściwych składników, a właściwie jeżeli chodzi o chleb, to powinny być 3 składniki. To jest mąka, woda i?
3: Sól.
2: I sól. Tak naprawdę te 3 rzeczy wystarczą, żeby zrobić dobry chleb. Coraz częściej słyszymy o takich tradycyjnych, dawnych odmianach zbóż, które są wykorzystywane w chlebach, jak na przykład orkisz. Tutaj jest taka trudna nazwa, ale wypowiem ją, płaskórka.
3: Zgadza się. Samopsza jeszcze jest krzyca.
2: I to wszystko wykorzystuje się w tradycyjnym wypiekaniu chleba?
3: Tak, wykorzystuje się w tej chwili coraz bardziej i coraz więcej tego każda piekarnia robi, bo to są zboża niemodyfikowane genetycznie, czyli były kiedyś, dawno temu, tak jak krzyca, kiedyś leśnicy używali tego do karmienia dzików, dzikich zwierząt, a w tej chwili mieli się z tego i robi się mąkę. To jest stara odmiana żyta. Samopsza i płaskórka są starymi odmianami pszenicy.
2: A są jeszcze jakieś inne stare odmiany, o których nie wiemy?
3: Tam są już nazwy pszenic zaskakujące. Pszenica 2AB też jest taka pszenica i z niej się też robi właśnie ten chleb, który nie zawiera szkodliwego glutenu, glutenu D. I są właśnie już pszenice ponumerowane, jak gdyby. Coraz więcej rolników wraca do tych starych odmian zbóż i coraz więcej się tego uprawia i jest łatwość nabycia. Natomiast cena tego jest, to nie jest mąka za 2 zł, tylko po 15 zł za kilogram.
2: Czy tak jak wraca się do starych zbóż, to wraca się też do tradycyjnego wypiekania chleba? I właściwie czym się różniło to tradycyjne wypiekanie chleba od tego, które jest teraz stosowane?
3: Chyba od rzemiosła, no bo to jest tak, że my robimy wszystko ręcznie. Nie mamy wielkich linii produkcyjnych, nie mamy żadnych sztucznych dodatków. Co innego, kiedy mi się zepsuje partia chleba i to będzie 30 buchenków, a co innego, jeżeli w olbrzymiej piekarni zepsuje się 3000, no więc to też jest inaczej liczone. Więc tu jest chyba rzemiosło. W większości piekarni takich tych dużych przemysłowych chleb nie trafia do zimnej chłodni, żeby 20 godzin zaszły cały proces fermentacji i żeby to, co jest najlepsze, zostało w tym chlebie, tylko jest wypiekany po 2-3 godzinach.
2: A jak w ogóle wygląda proces wypiekania chleba? Jakbyś miała mi to opisać, to oczywiście w skrócie, ale jednak chciałabym wiedzieć, bo nie wiedziałam, że chleb musi leżeć w chłodni.
3: Nasz leży i w większości piekarni rzemieślniczych również. To jest tak, że no, przychodzi się, miesza się wodę z mąką, to chwilę leży, powiedzmy pół godziny, dodaje się zakwas, sól, znowu się miesza, później 5 godzin fermentacji, przerzucanie tego chleba, formowanie do koszyków i w tych koszykach to trafia do lodówki, do 2 stopni i po 20 godzinach trafia do pieca.
2: Tak wygląda proces wypiekania chleba. Nie 2-3 godziny, tylko 20 parę godzin. Właściwie całą dobę można było
3: tak,
2: chyba powiedzieć,
3: dobę.
2: Że tak wypieka się dobre pieczywo. O tym dzisiaj opowiada Joanna Olejniczak. A za chwilę jeszcze muszę ci podpytać o ten zakwas, bo tutaj powiedziałaś o nim, a ja słyszałam jakieś różne legendy na temat zakwasów.
3: To są legendy.
2: To za moment o tym wam opowiemy. Legendy chlebowe dzisiaj w czwórce o poranku.

0: Poranek czwórki.
1: A my dzisiaj rozmawiamy o poranku o chlebie, no bo przecież to jest jedna z najprzyjemniejszych rozmów. Chrupiemy dzisiaj tym chlebem i też no, uświadamiamy, jak tak naprawdę wygląda dobry chleb. Dajemy takie tipy, żeby nie dać się nabrać w piekarni. Joanna Olejniczak cały czas razem z nami, piekarka z piekarni Kromka. No to porozmawiajmy chwilę o tym zakwasie, bo rzeczywiście padło to słowo, a zakwas równa się legenda. Nie oszukujmy się. To jest coś, co przeżywa prawdziwy renesans. I teraz pytanie, no czy wy macie swój własny zakwas? Jak stary jest wasz zakwas? Czy jest to zakwas sprzed 100 lat?
2: Nie jest zakwasem sprzed 100 lat. Ma tam swoje chyba z 15 może lat, ale to nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia i każdy to powie. To, że zakwas ma 100 lat, to jest historia. Fajnie jest to uprać, że piekarnia pracuje na 100-letnim zakwasie, ale podstawą zakwasu jest jego aktywność, więc nawet jak mam 100-letni zakwas, a będzie nieaktywny, to nie upiekę chleba. A jak mam roczny zakwas i będzie aktywny, to upiekę z niego
1: Co
2: chleb.
1: To znaczy, że zakwas jest aktywny?
2: To znaczy, że jest wyrośnięty, bąbelkuje, ma odpowiedni przyrost. To ładnie widać na tych wszystkich filmach, które możemy oglądać w internecie, że tam jest, jak go robimy, to jest tam 2 centymetry, a za 5 godzin będzie 10 centymetrów.
1: Czyli on żyje.
2: On żyje.
1: Żyje swoim życiem.
2: Dokładnie.
1: Zakwasowym.
2: Zakwasowym życiem żyje i on jest wtedy aktywny. A czy ma 100 lat, czy 5, to nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Czy chleb na zakwasie jest zawsze lepszy niż chleb na drożdżach?
2: Będzie lepszy dla naszego brzucha, to na pewno, będzie się mniej kruszył i będzie dłużej świeży, będzie dłużej utrzymywał swoją wilgotność.
1: Czy w ogóle można zrobić chleb na zakwasie, a nie mieć w ogóle żadnego doświadczenia w pieczeniu chleba?
2: Można. Można zrobić chleb w foremce, nie mając doświadczenia. Można taki chleb też zrobić na zakwasie, włożyć foremkę, włożyć do lodówki i upiec go następnego dnia.
1: A jak zrobić dobry zakwas? Ha!
2: Trzeba zakisić mąkę. To jest coś takiego jak żurek. Zakwas się robi na zakwasie. To jest taki sam przykwaszona mąka. I trzeba cały proces powtórzyć tam 3 dni i się wyprowadzi samemu zakwas. Ale na pewno każda piekarnia rzemieślnicza każdemu da zakwas. Tego się nie sprzedaje, tylko każdemu się daje.
1: A daje się. Ja myślałam, że zakwas to jest jak jakaś receptura, której nikomu nie można zdradzić, a ja już na pewno nikomu nie oddać.
2: Nie, ja mogę nawet przepis na chleb podać, proszę bardzo.
1: Jaki chleb najlepiej

0: sprawdza się na śniadanie?
1: Chyba taki, który nam smakuje, to przede wszystkim, to ja bym tak to rozgraniczyła. A na śniadanie, no to co lubimy, pszenny będzie bardziej delikatniejszy, pszenożytni czy żytni będzie bardziej kwaśny, dłużej utrzymywał świeżość, będzie chleb z dodatkiem, może być z ziarenkami. No wybór w piekarni rzemieślniczych nawet w mojej jest olbrzymi.
0: Z czym najlepiej

0: Wiadomo, że różne rzeczy kładziemy sobie na pieczywo.
1: Masło.
0: Jesteśmy...
1: W zasadzie położyć, tak jak powiedziałaś, a nie posmarować masło i na przykład pomidor, powiedząc, mamy wszystko.
0: Tak. I trochę soli?
1: I trochę soli wystarczy.
0: To
1: ogórek
0: prawda.
1: Małosolny, sezonowość. Mm-hmm. Żytni chleb będzie dobrze wchodził ze śledziem, ale może nie na śniadanie. Mm-hmm. Więc skoromka chleba z konfiturą też dobrze wejdzie.
0: Czy pieczywo może być podstawą dobrego, zdrowego śniadania, twoim
1: Moim
0: zdaniem?
1: Moim zdaniem tak. To nie musi być wymyślane rzeczy, bo kiedyś ten chleb wszyscy jedliśmy i było wszystko okej. Okay. Wydaje mi się, nie jestem lekarzem, ale uczulenie na ten zły gluten każdy dostaje chyba nie od dobrego pieczywa, tylko od dodatków, które w nim są.
0: Dzisiaj przyjechałaś do nas na rowerze, a twoja piekarnia mieści się na Siekierkach. To jest sporo kilometrów. Pod radę trochę tutaj podpytam, ale co metrem śmignęłaś, nie? Tym rowerkiem, a ty mówisz, nie, w życiu. Ja przyjechałam tutaj na rowerze z paczką ogromną chleba. Twój dzień zaczyna się o godzinie?
1: Różnie, ale tak koło 5-4.
0: O, to mamy tak samo. No. Jedziemy na tym samym wózku. A o której godzinie kończysz swój dzień?
1: Różnie. Od 11, 12, 13. To w zależności od tego, ile robimy chleba w piekarni, ile mamy wypieku, jak szybko się wyrobimy.
0: Czyli do końca dnia pozostało ci niecałe 1,5 godziny i masz już pełen luz. Tak żyje piekarka Joanna Lenicza, która dzisiaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie w czwórce i dziękuję za ten przepyszny, chrupiący chleb.
1: Dziękuję.

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.

0: Konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: No ja tylko nieśmiało przypominam, że my cały czas pakujemy tutaj walizkę. Ta walizka będzie pakowana dzisiaj przez cały dzień. W poranku Czwórki włożyliśmy tam pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. A wieczorem oczywiście rozpakowywanie tej walizki, sprawdzamy co tam w tej walizce jest spakowane. Jeżeli uda wam się zapamiętać wszystkie przedmioty, no to walizka może być wasza. Jeszcze musicie mieć refleks i szybciutko do nas zadzwonić, bo to będzie walka o tę walizkę. Ja się nie dziwię, bo walizka naprawdę jest piękna, więc warto o nią powalczyć. A pierwszym przedmiotem, który tam wylądował, jest, uwaga, rondel. Dlatego, że my dzisiaj pakujemy walizkę kulinarną. Co jeszcze znajdzie się w tej cudownej walizce? Po prostu zostańcie z nami, słuchajcie nas do końca dnia, a w ten sposób może uda wam się wygrać walizkę. Trzymam kciuki.
0: Daj się spakować. Czwórka.

0: To Alien Fur, już za nami, Monsters, to już zostało zagrane, 9 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że poranek dobiega końca, ale moje miejsce za moment zajmie Zuza Zielińska, a to oznacza, że będzie tutaj dużo dobrej muzyki. Co dobrego będzie słychać po godzinie 10?
1: O, dzisiaj będzie dużo nowej elektroniki, którą wczoraj digowałam po prostu przez bite 3 godziny, więc jestem, mam nadzieję, dobrze przygotowana dla naszych słuchaczy i zaskoczę dzisiaj ich pozytywnie.
0: Dużo dobrej elektroniki po godzinie 10 na antenie czwórki. Ja dziękuję za ostatnie 3 godziny, życzę wam miłego dnia, udanego dnia i wspaniałych przygód. Słyszymy się niebawem. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hanio, jesteś

0: cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła 10. Pogoda. Dzisiaj pogoda wyraźnie przypomni nam, że wakacje nie zawsze oznaczają słońce i 30 stopni. Do Polski wkroczył chłodny front atmosferyczny, więc czeka nas spore ochłodzenie. W większości kraju termometry pokażą około 18-22 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może sięgnąć około 24 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Najbardziej dynamicznej pogody można spodziewać się na wschodzie, północnym wschodzie i południowym wschodzie, gdzie lokalnie wystąpią również burze. Miejscami spadnie od 10 do 15 mm deszczu, a na Podlasiu, w wschodnim Mazowszu i północy Lubelszczyzny nawet około 20 mm. Krótko mówiąc, dzisiaj parasol zdecydowanie warto mieć przy sobie, a jeśli wychodzicie rano, przyda się też coś cieplejszego. Po ostatnich upałach temperatura spadnie naprawdę odczuwalnie.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: Dzień dobry, zaczynamy kolejne przedpołudnie z pasmem czwórka, to słychać. Przy mikrofonie wyjątkowo ZU, czyli Zuza Zielińska, i przez najbliższe 3 godziny będziemy sprawdzać, co nowego i ciekawego pojawiło się ostatnio w muzyce, głównie tej elektronicznej. Przeniesiemy się też do Kolumbii na chwilę, ale też zapowiemy kilka wydarzeń, bo sezon festiwalowy wciąż trwa. A jeśli chodzi o muzykę, to na początek coś, co bardzo dobrze ustawi nam dzisiejszy kierunek. Overmono właśnie wydali swój drugi album Pure Devotion. Tom i Ed Russell po Good Lies, czyli albumie z 2023 roku, wracają z płytą, na której dalej słychać ich klubowe korzenie, ale jest tu też sporo bardziej eksperymentalnego podejścia do produkcji. Trochę sobie tam poszaleli. Zaczynamy więc od Overmono i singla Gemlingo, a zaraz po nim Locked Up, oba z najnowszego albumu od duetu Overmono, z płyty Pure Devotion. Zaczynamy, czwórka to słychać i będziemy razem do 13:00.

0: Za nami dwa bardzo taneczne single od Overmono z ich nowego albumu Pure Devotion, a my przy nowościach pozostaniemy.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: A jedną z nowości na antenie czwórki jest również singiel Hoven i Salva Hess, producenckiego albumu Beniego Blanco, gdzie gościnnie udzieliła się Bibi Trix. I tutaj pozdrowienia dla Dominiki Płonki, ponieważ ona uwielbia tę artystkę. Był to pierwszy singiel, który zapowiadał album, producencki album Beniego, zatytułowany Hermoso. Mamy tutaj zapętloną melodię, francusko-house'owy puls i taką minimalistyczną produkcję, a Bibi Trix prowadzi wokal w charakterystyczny, taki dla siebie charakterystyczny, zdystansowany sposób. Pod koniec całość przechodzi w bardziej zniekształcone, hyperpopowe brzmienie, co jak wiemy teraz jest dość modne. A tytuł Hoven i Salva He oznacza po hiszpańsku młody i dziki, więc najpierw Bibi Trix gościnnie u Beniego Blanco, a potem u Charlie XCX.

0: Czwórka poleca.
1: Jesteście może pod koniec sierpnia w Trójmieście, bo mam dla was fajną rzecz do zaznaczenia w kalendarzu. Od 28 do 30 sierpnia na ulicy Elektryków w Gdańsku odbędzie się piąta edycja trzeciej ery, 3 ery, festiwalu, który od początku istnienia działa pod szyldem od ziomali dla ziomali. Jest rap, jazz, elektronika, punk się zdarza, alternatywa, trochę starej szkoły i rzeczy, które no trudno wrzucić do jednej szufladki. W tym roku w line-upie między innymi EAPS, Włodi, Ero, Miły ATZ, Gruby Mielski, Zdechły Osa, PGR, Franek Warzywa i Młody Budda, Tymek Papior, Nene Heroin czy Hubert Kropka. No i jednym z najważniejszych momentów tego festiwalu będzie premierowy koncert Szczyla, który właśnie na trzeciej erze po raz pierwszy zagra swój nowy album, pierwszy długogrający materiał od 2022 roku, więc przypominajka, festiwal 3 era, 28-30 sierpnia, Gdańsk, ulica Elektryków i antena. Również teraz oddamy Szczylowi, ponieważ w ostatni piątek ukazał się jego nowy album, który właśnie zapowiada, a album, który Szczyl będzie grał na tym festiwalu. Singiel nazywa się Dla Ciebie.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Alarm w zakład kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja.

0: młodzi i zdolni polscy artyści przejęli antenę czwórki na ostatnie kilka minut, a my przechodzimy do czegoś, na co na pewno wielu słuchaczy bardzo czeka.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dokładnie tak, konkurs Czwórka na walizkach wciąż trwa. Codziennie do zgarnięcia jest piękna czwórkowa walizka. Przedmiot bardzo użyteczny, zwłaszcza w wakacje. A ja do walizki kulinarnej wkładam dziś patelnię. Powtarzam. Patelnie. Oczywiście zachęcam wszystkich do pozostania z nami na antenie, bo w kolejnych audycjach kolejne przedmioty będą wkładane do walizki. Ostatni przedmiot włożymy w audycji po robocie i w po robocie również będzie rozwiązanie tego konkursu. Ja powtarzam, że wkładam do walizki patelnie. A teraz antenę czwórki na kilka minut przejmie Nia Archives i dwa single z jej nowego również albumu, bo tak jak zapowiadałam u Kasi Dydo, dzisiaj mam dla was dużo elektroniki z tego roku. Płyta nazywa się Emotional Junglist, no i nie ma tutaj co długo się rozwodzić, nie jest wspaniałą artystką. Również zmieniła trochę swoją koncepcję na koncerty i dużo więcej na nich śpiewa. Jestem bardzo ciekawa, chciałabym ją w końcu zobaczyć na żywo, bo jeszcze nigdy mi się nie udało, więc już nie będę tutaj dużo gadać, oddajmy antenę Nii.

Za nami Nia Archives i nowości od niej. No Nia, jedna z najciekawszych postaci współczesnego dżunglu, tak jak wam wspomniałam wcześniej. A po niej usłyszeliśmy John Glaisha, czyli londyńską artystkę, która porusza się gdzieś pomiędzy rapem, elektroniką i bardziej eksperymentalnym popem. Współpracuje na przykład z kolektywem Surf Gang, który można było, raczej ich DJ set można było usłyszeć na ostatniej edycji Off Festiwalu. A na koniec tej godziny przejdziemy do Fuckers, czyli nowojorskiego trio, które bierze sobie house, elektro, jakiś indie dance i fajną punkową energię, wrzuca to wszystko do jednego blendera i wychodzi z tego bardzo imprezowy mix, taki koktajl. W marcu wydali swój debiutancki album O Umlaut, z którego za chwilę dwa numery. Najpierw If You Wanna Party, Come Over to My House, a potem Get Away. Słuchacie Czwórka to Słychać, a my słyszymy się już po 11:00.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: wybiła 11.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy pogodę na jutro. W środę pogoda nadal będzie daleka od tego, co jeszcze niedawno nazywaliśmy wakacyjnym upałem. W całej Polsce utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami pojawią się nawet przelotne opady deszczu. Najwięcej pogodowych niespodzianek czeka nas na północy i w centrum, gdzie lokalnie mogą wystąpić również burze z intensywniejszym deszczem i silniejszymi porwami wiatru. Temperatury będą dość wyrównane, w większości kraju od 19 do 23 stopni. Cieplej będzie na południu, gdzie lokalnie termometry pokażą nawet około 25 stopni. Najchłodniej nad morzem i na północnym wschodzie, tam około 19-20 stopni. W trakcie burz wiatr może rozpędzać się do około 60 km na godzinę. Czyli środa nadal będzie raczej dniem na lekką kurtkę i parasol. Na pewno dużo bardziej tak niż na plażowy leżak. Słońce też pojawi się, ale będzie raczej gościem między chmurami i przelotnymi opadami. Po ostatniej fali upałów czeka

0: Dla nas więc kolejny dzień wyraźnie chłodniejszej, bardziej jesiennej aury.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
0: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
0: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
0: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: Dokładnie tak, słuchacie czwórki z tej strony Bez Zmian ZU, czyli Zuza Zielińska i właśnie zaczynamy kolejną godzinę naszego czwórka To Słychać. Przed nami kolejna godzina pełna świeżej muzyki, trochę rzeczy, które już zdążyły narobić zamieszania, trochę premier z ostatnich tygodni i na pewno artyści, których polecam wam zapamiętać. Przemieszczamy się dziś między elektroniką, rapem, jakimiś klubowymi brzmieniami i tymi wszystkimi dziwnymi miejscami muzycznymi pomiędzy tymi wszystkimi gatunkami, które wymieniłam przed chwilą. Zaczęliśmy od Nika Leona i Eriki De Cassier, singiel Bikini. On pochodzi z albumu A Tropical Entropy, który ukazał się w zeszłym roku. I w ogóle Bikini bardzo szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kawałków w katalogu Nika Leona, a za chwilę na naszej antenie dwa świeże single od Meat Computer i PQC od Dane w remiksie Buzz Victim, czyli zaczynamy tę godzinę bardzo tanecznie.

0: od jakiegoś czasu mam wrażenie, że czego nie dotknie się duet Bass Victim, to automatycznie to staje się muzycznym złotem. I mam do was teraz pytanie w sumie. Jakie macie plany na weekend?
1: Imprezowy latarnik.
0: Bo w najbliższy weekend 9. edycja festiwalu Wisłoujście. Odbędzie się ona w dniach 21-23 sierpnia z koncertem otwarcia 20 sierpnia. Oczywiście klasycznie w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. No i jak to co roku spotyka się oczywiście w tym miejscu DJ-ska śmietanka. Będą też reprezentanci czwórki. Zagra Cougar i Naked Relaxing. A jeśli zaczynacie weekend już w czwartek i będziecie na przykład w Warszawie, to wpadnijcie na Lado w mieście, ponieważ tam w line-upie Obeka, Lotto i Lazy Dolphin, a potem jak zawsze after na barce i tym razem barkę przejmie Laboratorio Tropical, więc będzie reggaetonowo, dancehallowo. Ja osobiście bardzo polecam, bo uwielbiam takie brzmienia. W piątek na Jasnej Michał Ziętara.

0: i kolektyw Laguna, w barze Schodki Garage United, więc dużo UK brzmienia, a w sobotę Monkey Love przejmie ekipa Disappointment, więc też będzie dużo gatunkowych fuzji. Przed nami na playliście teraz no też duet, który bardzo lubi w gatunkowe fuzje, bo mowa tutaj o Tuszel. Przeniesiemy się troszeczkę w przeszłość, bo mam singiel z 2023 roku, Mommy's Calling, a potem jeszcze o rok wcześniej do 2022 roku i chyba mój ulubiony w ogóle z ich dyskografii, numer Memory.
1: Mommy's Calling. Would you like to answer?
2: Mommy's Calling. Would you like to answer?
3: Would you like to answer?
1: Mama's calling.
2: Would you like to answer?

I'm done with you. I'm done with you. I'm done with you.

0: Za nami Tuszel, dwa numery, które pokazują, jak bardzo klubowa elektronika potrafi dziś odklejać się od swoich oczywistych form. A teraz zmieniamy kierunek i z UK ruszamy za ocean, bo przed nami kolejne.
1: Igłą po mapie.
0: Tym razem zatrzymujemy się w Kolumbii, a właściwie przy artystce, która od lat jest jedną z najciekawszych postaci tamtejszej sceny klubowej. Przed wami Rosa Pistola, to DJ-ka, producentka i promotorka, która bierze muzykę mocno zakorzenioną w Ameryce Łacińskiej i przepuszcza ją przez rave, dancehall, reggaeton czy współczesną elektronikę. Jej najnowszy album nazywa się Incorregible i jest właśnie takim spotkaniem różnych światów. Jest tu dużo rytmu, ale też sporo eksperymentów i klubowej energii. Posłuchamy dwóch numerów z tej płyty. Najpierw Teonankatli, a później Desierto. Przenosimy się teraz zatem do Kolumbii.

0: Za nami Rosa Pistola, czyli kolumbijska DJ-ka, która doskonale łączy klasyczne kolumbijskie brzmienia ze współczesnym rave'em. Do Kolumbii, by the way, bardzo chciałabym polecieć. Może ktoś z was ma to w planach i potrzebuje walizki?
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Konkurs Czwórka na walizkach wciąż trwa i będzie trwał do końca sierpnia. Przypominamy, że codziennie do zgarnięcia jest czwórkowa walizka. Niezwykle użyteczny w wakacje przedmiot. A ja do walizki kulinarnej wkładam dziś patelnię. Powtarzam, patelnię. U Kasi Dydo w porankach był pierwszy przedmiot. Zostańcie z nami, bo w kolejnych programach będą kolejne przedmioty wkładane do tej pięknej naszej walizki. W porobocie ostatni i w porobocie również rozwiązanie dzisiejszego konkursu. Więc ja przypominam, że wkładam do walizki patelnię, a my oddajemy antenę Ninie Giraci, która robi absolutny szał wokół siebie i zbiera po prostu całą gromadę fanów. Zagrała świetny set na Primaverze, równie świetny set na Off Festiwalu. Udało mi się tego doświadczyć i było widać, że ewidentnie potrafi ona porwać tłum, więc najpierw nowy singiel Wanna Cry z gościnnym udziałem Portera Robinsona, a później Info Hazard z jej albumu I Love My Computer, którym również zrobiła sporo szumu. Wysłuchacie czwórki, a to jest czwórka, to słychać.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Za nami jeden z moich ulubionych singli od Leona Weinhala, Motra, ze świetnego albumu Rare Forever. To rok 2021. Polecam wam bardzo ten krążek.
1: Czwórka poleca. Poleca.
0: Sprawdźmy, jakie plany na niedzielne pasmo muzyczne ma Adam Smolarek. W pierwszej godzinie autorski wybór muzyki alternatywnej, m.in. Warpaint, Phoebe Bridgers i Viagra Boys. W drugiej godzinie sylwetka zespołu Wolf Alice w związku z koncertem w Poznaniu. W trzeciej retransmisja DJ setu Narazka z audycji 12 cali na godzinę. No, brzmi to jak naprawdę fajny plan na niedzielny wieczór, ale też w tym czasie możecie iść na przykład na Odyseję Nolana do kina, prawda? No, wybierzcie mądrze. Nie rozstajemy się z Leonem Weinhalem, bo na playliście jeszcze jeden singiel, tym razem Szelak. To jest czwórka, to słychać, gramy do 13:00.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz. W

0: Ekspert są.
1: Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie.
3: Wręczę ci mandacik.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
4: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Po chłodniejszej środzie pogoda znowu zacznie się poprawiać. Czwartek i piątek przyniosą wyraźne ocieplenie. W centrum, na południu i wschodzie temperatura może sięgać 28-30 stopni. Bardzo fajnie. Na północy będzie trochę chłodniej, ale nadal całkiem letnio. W wielu miejscach pojawi się sporo słońca, choć lokalnie możliwe będą przelotne opady i burze. Od soboty przyjdzie niestety ochłodzenie. Temperatury spadną do około 20-26 stopni. Pojawi się więcej chmur, a miejscami także deszcz. Niedziela będzie już spokojniejsza, ale zdecydowanie mniej letnia, w większości kraju około 20-24 stopni, z przejaśnieniami i lokalnymi opadami, czyli końcówka tygodnia będzie miała dwa oblicza. Czwartek i piątek będą ciepłe, a weekend przyniesie wyraźne ochłodzenie i bardziej zmienną pogodę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można? Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem.

0: wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
6: Takie

Štvorka poleca. Przed nami ostatnia godzina, czwórka, to słychać. Do 13 utrzymamy sobie muzycznie klimat, który towarzyszył nam przez ostatnie dwie godziny, więc będzie dużo elektroniki. I mam pytanie do was, słuchaczy. Czy ktoś z was był na DJ-secie Segi Bodegi na OFF Festiwalu? Bo ja osobiście wybrałam legendę, czyli Clamsa Casino, i mam problem z moim FOMO, bo nie wiem, czy mam żałować, czy nie. Słyszę bardzo różne opinie na temat setu Segi, więc napiszcie mi na DM wasze opinie. Nie, bo ja też wiem, że z nim bardzo różnie bywa i raz gra świetne DJ sety, a drugi raz jakby po prostu był gdzieś za karę niestety. No broni się on na szczęście swoimi albumami, bo trzy ostatnie są naprawdę dobre. My cofniemy się do tego z 2021 roku, czyli albumu Romeo, i najpierw na antenie wybrzmi Cicada z Arką, a potem Only Sing Good When I Come, tutaj już Sega Bodega solo. Grajmy.

0: Uwielbiam, jak James Kay czaruje swoim wokalem. Coś hipnotyzującego jest w tej barwie. A cytując klasyk, puśćmy odrobinę, no właśnie, nie funku, ale odrobinę klasyki.
1: Klasycznie o tej porze.
0: A skoro mówimy o klasykach, to dzisiaj sięgamy po album, który spokojnie możemy już tak nazwać. Cold Spring Faultless Youth Mount Kimby ukazał się w 2013 roku i był właściwie momentem przełomowym dla tego duetu. Dominic Maker i Kai Kompos zaczynali od bardzo oszczędnej, eksperymentalnej elektroniki i byli jednymi z artystów kojarzonych z londyńską sceną post-dubstepową. Na Cold Spring ich muzyka zrobiła się znacznie bardziej organiczna. Pojawiły się gitary, żywe instrumenty, wokale, a przede wszystkim dużo więcej przestrzeni i emocji. I to właśnie na tej płycie po raz pierwszy tak mocno też pojawił się King Krul. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić brytyjską scenę alternatywną bez wpływu tego albumu, dlatego wracamy do niego po 13 latach. No tylko tutaj ta 13 absolutnie nie jest pechowa. Najpierw Made to Stray, które spokojnie znalazłoby się na playliście najlepszych utworów, które udało mi się kiedykolwiek usłyszeć, a później Matter Pale Tone, właśnie z udziałem wspomnianego wcześniej King Króla. Klasycznie o tej porze Mount Kimby.

Zostajemy jeszcze na chwilę w Wielkiej Brytanii, ale przenosimy się trochę mocniej w stronę basu, garażu i klubowej elektroniki. Joy Orbison to jedna z postaci, które od lat bardzo trudno przypisać do jednego gatunku, takie mam wrażenie. Zaczynał od dubstepu i UK basu, ale bardzo szybko zaczął mieszać ze sobą garage, house, jungle czy bardziej eksperymentalną elektronikę. Jego przełomowym numerem było Hyper Mango z 2009 roku, a na debiutancki przełomowy materiał czekał aż do 2021 roku. Still Sleeping Volume 1 jest zresztą do dość wyjątkowym albumem. To właściwie bardzo osobista płyta dla Joya. Wykorzystał na niej nagrania głosowe swoich rodziców, rodzeństwa, kuzynów i innych członków rodziny. No i właśnie, kto był pierwszy? Joy Orbison czy Fred Again? My posłuchamy teraz dwóch numerów z tej płyty. Najpierw Better z Leon Sen, a później Born Sleeping z Tysonem. Słuchacie Czwórka, to słychać.

0: Widzę właśnie na moim serwisie streamingowym, że ostatnia muzyka spod ręki Joya Orbisona wyszła we wrześniu zeszłego roku, więc liczę, że niedługo pojawią się jakieś nowości, przydadzą się, żeby można było je w piątki zamawiać na Antenie Czwórki.
1: Gramy co chcecie.
0: Przypominamy, że w piątki między 18 a 20 Antenę Czwórki przyjmują nasi słuchacze. Wasze propozycje muzyczne możecie wysyłać do nas na naszego maila czwórka@polskieradio.pl. Możecie też zgłaszać je telefonicznie. Wystarczy zadzwonić na 226452100 oraz zostawiając komentarz pod postem na czwórkowym Instagramie i Facebooku. W najbliższy piątek przy mikrofonie będę ja, Adam Smolarek i Damian Sikorski będą w tym czasie odpoczywać. Liczę, że uda nam się ułożyć świetną playlistę. Spoglądam na nasz monitor w studiu i widzę, że czeka na nas już OK Lu, która totalnie zaczarowała mnie podczas swojego koncertu na OFF Festiwalu w Katowicach. Zakładam jej koronę królowej tego festiwalu. Najpierw Harvest Sky z gościnnym udziałem Underscores, a potem Take Me By The Hand z Bladeem, który również wystąpił na OFF Festiwalu z Younglinem w duecie i to też był naprawdę bardzo dobry koncert. Moja stara Youngliniara się we mnie wtedy obudziła i było to doskonałe uczucie.

0: Konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Dokładnie, akcja cały czas trwa, a codziennie możecie zgarnąć piękną czwórkową walizkę, czyli coś, co w wakacje zdecydowanie może się przydać. A ja dzisiaj pakuję do naszej walizki kulinarnej kolejny przedmiot i będzie to patelnia. Bo wiadomo, nawet na wyjeździe trzeba czasem coś sobie usmażyć. Zostańcie z nami na antenie, bo po 13 kolejny przedmiot do walizki wsadzi Kamil Jasiński.

a jako ostatni przedmiot do walizki włoży Kuba Jamrozek i przede wszystkim po 18 on wyłoni zwycięzcę, więc słuchajcie audycji po robocie. Przypominam, że ja do walizki wkładam patelnię. Antenę czwórki przejmie teraz DJ Dave, czyli artystka, która swoją muzykę tworzy programując. Polecam sprawdzić jej Instagram, bo to naprawdę niezwykle interesująca forma tworzenia muzyki. DJ Dave, Next to You i Cycles w radiowej czwórce.

0: Mamy 10 minut do godziny 13. Ze mną w studiu Kamil Jasiński, który za chwilę przejmie radiowe stery. Co tam w popołudniowy,
1: dzień dobry,
0: Kamil?
1: Cześć. Fajnie będzie, na pewno będzie fajnie. Nie wiem, czy spotkałeś się z takim zjawiskiem jak neuroarchitektura.
0: Nie.
1: No właśnie, więc zachęcam do słuchania, bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Ja dopiero niedawno też dowiedziałem się, że coś takiego jest. To jest nauka, która pozwala tak zaprojektować naszą przestrzeń, nasze wnętrze, żeby nasza głowa dobrze działała.
0: Okay.
1: Brzmi trochę kosmicznie.
0: Czyli trochę feng shui, ale...
1: Bardziej może jak nasze pokoje powinny wyglądać, żeby trochę się odbodźcować, bo jesteśmy przebodźcowani. Jak powinna nasza sypialnia wyglądać, żebyśmy się dobrze wysypiali. Nie ma tutaj żadnej czarnej magii, ani jakichś tam żył i tak dalej, tylko po prostu jak powinniśmy zaprojektować nasze wnętrza, żeby dobrze żyć.
0: To super temat. W takim razie ja wychodzę ze studia, od razu odpalam czwórkę na słuchawkach. Czwórka to słychać dobiegła końca. Z wami przez ostatnie 3 godziny byli Paweł Worobiej, Patrycja Bronka i Zuza Zielińska. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Piękna jesień nam się zrobiła. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem miejscami również mogą pojawić się rozpogodzenia. Do tego przelotne opady deszczu. Po południu na północnym wschodzie lokalne burze. Suma opadów deszczu na północnym wschodzie do 20 mm. Temperatura natomiast od 18 do 21 stopni. Chłodniej na wschodzie, a także lokalnie w rejonach podgórskich tylko 16 stopni.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 8 minut po godzinie 13, popołudniowe, dzień dobry, przez 3 godziny jesteśmy razem. Co prawda jesień nam dzisiaj zapukała do okien, ale na otarcie łez mam przysłowie z kartki, z kalendarza. Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe, więc tego się trzymajmy, że tak właśnie będzie. No i przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem, kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński.
2: To jest nowość czwórki.

0: To oczywiście Grubson, naprawimy to. Grubson za nami, a przed nami inny utwór, spakujemy to.
1: Czas na konkurs.
2: Czas na konkurs.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Przez całe wakacje w czwórce możecie zgarnąć walizki, które idealnie sprawdzą się na wyjazdy krótsze i dłuższe. Tylko żeby zgarnąć taką walizkę, trzeba nas bardzo uważnie słuchać i zapisywać wszystkie przedmioty, które chowamy danego dnia do walizki. Każda walizka ma swój jakiś temat przewodni. Dzisiaj to jest walizka kulinarna. Dwa przedmioty już w niej dzisiaj wylądowały. No i czas na trzecią rzecz.
2: Teraz do walizki wkładamy.
1: Teraz do walizki wkładamy.
0: Teraz do walizki wkładamy wałek i liczę na to, że to jest taki wałek do rozwałkowywania ciasta, a nie wałek w taka sytuacja nieprzyjemna w restauracji, że dostajemy mało pierogów albo zupę na kostce rosołowej. Nie, chodzi o taki wałek do ciasta, to jest trzeci przedmiot. Co było wcześniej? No nie mogę wam powtórzyć, ale zawsze oczywiście wszystko możecie sprawdzić też na naszej stronie, bo tam są do odsłuchania wszystkie audycje. Trzeci przedmiot to wałek, czwarty powędruje do walizki w audycji Kuby Jamrozka. Po robocie wtedy też w czwórce pojawi się rozwiązanie i walizka powędruje do was. Trzeci przedmiot to wałek.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

21 minut po godzinie 13, walizka spakowana, no to skoro wyjeżdżamy, no to wypadałoby też wziąć ze sobą klapki, wiadomo, w obcym miejscu prysznic, nie wiadomo kto tam wcześniej stąpał, lepiej bosą stopą nie wchodzić, więc czwórkowe klapki Kubota jak najbardziej się przydadzą. Żeby je zgarnąć, trzeba odgadnąć, co to jest za kawałek, który już teraz usłyszymy we fragmencie puszczonym od tyłu. Du-du-du-du-du-du-du-du. Właśnie, ale nie podpowiadam tutaj, udając ten kawałek. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli macie pomysły, kto może być wykonawcą, co to jest za kawałek, dzwońcie do naszego studia. Do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota, no tylko trzeba odgadnąć, co to jest za numer. 226452100.

No trudna dzisiaj zagadka się wylosowała. 226452100, numer do naszego studia. Jakiego utworu dzisiaj szukamy? Jeden fragment, właściwie sam początek utworu puszczony od tyłu przed chwilą mogliście usłyszeć. Natomiast teraz fragment refrenu. No ewidentnie, zespół gitarowy, trochę darcie papy. Co to może być? 226452100. Dzwońcie, jakie są wasze pomysły. Co to może być za zespół? Co to może być za kawałek? Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe klapki Kubota. 226452100.

0: Hit the fucking brother.
1: To oczywiście Beastie Boys, Hey Ladies, ale nie szukamy dzisiaj Beastie Boys, tylko innego utworu. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, Kamil, witaj.
1: Siemaneczko, jak u ciebie dzisiaj mija dzień?
2: No, bardzo w porządku jest.
1: Tak? Zrelaksowany?
2: Wszystko okej.
1: Okay. Wszystko okej, okay. Dobrze, pozytywny. Dobry przekaz leci.
2: Tak.
1: Niech to się trzyma. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków, całą Legnicę. Marcinie, słuchamy twojej propozycji. Co to jest za numer?
2: To chyba jest numer The Strokes Juicy Box.
1: Tak, to jest to. Ale, no ja myślałem, że trochę jednak będzie trwała ta walka. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Jesteś fanem The Strokes?
2: To znaczy, ja jestem bardziej fanem rapu, ale takie pojedyncze kawałki gdzieś coś kiedyś słyszałem i
1: okay.
2: Nie pamiętałem tytułu, musiałem sobie tytuł sprawdzić tylko.
1: Dobra, czyli ale rozpoznałeś, że to na pewno jest The Strokes, tak? Nawet
2: tak,
1: puszczono
2: tak.
1: Od tyłu.
2: Tylko kompletnie tytuł mi wypadł.
1: Rozumiem.
2: Z głowy.
1: Ale od tego jest internet, pomogłeś sobie troszeczkę. Dużo jest zespołów, gdzie jest darcie papy, a tu proszę bardzo, akurat od razu udało ci się odgadnąć The Strokes. Gratuluję ci bardzo serdecznie, klapki Kubota są już twoje, korzystaj, wszystkiego dobrego, udanego popołudnia.
2: Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego wszystkim.
1: Na razie, hej, hej.
2: Tak.

24 minuty pozostały już tylko do godziny 14. Był zespół The Strokes, czyli takie bardziej gitarowe granie, chociaż ta ostatnia ich płyta

to jednak nie o gitarach się mówi, tylko raczej o autotunie i jak dużo jest właśnie takich brzmień na tym wydawnictwie. Natomiast skupmy się raczej na rockowych, a nawet metalowych klimatach, bo oczywiście sezon festiwalowy trwa w najlepsze. Jeszcze kilka wydarzeń przed nami, ale właśnie pojawiły się informacje, że powróci w przyszłym roku festiwal

0: formie, ponieważ kiedyś to było takie wydarzenie objazdowe i między innymi był kiedyś Ozzfest w Polsce. Ozzy występował razem z Tulem i ze Slayerem w katowickim Spodku. To był festiwal objazdowy, głównie w Stanach, w różnych miastach. Natomiast teraz odbędzie się w Aston, w Birmingham, na stadionie Villa Park, czyli dokładnie w tym samym miejscu, w którym w 2025 roku odbyło się pożegnanie z jego i Black Sabbath, czyli koncert Back to the Beginning, i wszystkie gwiazdy metalowe i rockowe też tam się pojawiły na tym wydarzeniu. Natomiast teraz Ozzfest ma powrócić w 2027 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie jednodniowe wydarzenie, czy festiwal będzie rozciągnięty na dwa dni. Wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie fanów. No, a zainteresowanie fanów na pewno będzie zależało od tego, jaki będzie line-up. Na razie nic jeszcze więcej nie wiadomo, tylko tyle, że festiwal ma powrócić w przyszłym roku.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Azyl Przona i VBS w jednym utworze. 16 minut pozostało już tylko do godziny 14. No i też świetna informacja dla wszystkich fanów Simpsonów. Czekaliśmy, nie mogliśmy się doczekać, ale są już potwierdzone informacje. Drugi pełnometrażowy film z rodziną Simpsonów będzie miał swoją premierę już 3 września przyszłego roku, więc nie tak prędko jeszcze będziemy musieli czekać, ale pierwsza wersja kinowa Simpsonów zadebiutowała w 2007 roku, okazała się ogromnym hitem, zarobiła 500 milionów dolarów, także otrzymała nominację do Złotego Globu, więc cytując Siarę Siarzewskiego, nie odcina się kurze złotych jaj, więc pojawi się druga część w przyszłym roku, 20 lat po premierze tej pierwszej części. Wszyscy mówili, że to będzie The Simpsons Movie 2, a tu proszę bardzo, The New Simpsons Movie, więc jest drobna zmiana, wow, wszyscy zaskoczeni, ale tak, to będzie druga część kinowej wersji tego serialu, który wielokrotnie przepowiedział przyszłość, a jeśli chodzi o sam plakat, no to nawiązuje do tego kultowego mema z Homerem, kiedy chowa się w krzaczory i rzeczywiście na plakacie także są krzaczory. Czekamy na premierę.

Always Expensive. 11 minut pozostało już tylko do godziny 14. Do i też przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online, szczególnie jeśli chodzi o autorskie muzyczne audycje naszych prowadzących, bo dużo ciekawych rzeczy można tam znaleźć. Oczywiście na dziennej playliście również, ale z nowości, które pojawiły się w okresie letnim w czwórce, to także fakt, że wy możecie decydować o tym, co leci w czwórce. To wy macie wpływ na naszą playlistę, szczególnie w audycji Gramy Co Chcecie. Jak sama nazwa wskazuje, gramy co chcecie. Proponujecie nam utwory, dzwoniąc do naszego studia, ale także wysyłając propozycje mailowo, czy po prostu komentując na naszych mediach społecznościowych. Co tydzień możecie znaleźć specjalny post i możecie po prostu wkleić link, możecie podać tytuł i wykonawcę i my z wielką przyjemnością oczywiście to zagramy. Jeżeli jeden utwór pojawia się wielokrotnie i wysyłany jest przez konta, które wyglądają w podejrzany sposób, może niekoniecznie co tydzień będzie pojawiał się ten utwór. Wiemy, o co chodzi, jeżeli ktoś czytał tam komentarze, też pewnie domyśla się, o jaki utwór chodzi. Natomiast zachęcamy was bardzo serdecznie do tego, żebyście dzwonili, żebyście wysyłali swoje propozycje. czwórka@polskieradio.pl. Możecie mailowo, możecie na Facebooku, możecie na Instagramie, czy po prostu możecie zadzwonić do naszego studia po godzinie 18 w piątek.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Bardzo burzliwa noc za nami. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej zanotowali w poniedziałek w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, poinformowała we wtorek PAP z Straż Pożarna z Komendy Głównej. Najwięcej było ich w województwie śląskim, dolnośląskim, a także małopolskim.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?

0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
4: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 14. No bardzo trafny utwór Ring, Ring, Ring. No i mam właściwie nadzieję, że to będzie się działo w tej godzinie, bo już za moment odpalimy nasze zgadywanki. Trytanowa butelka do zgarnięcia, do wykorzystania na łonie natury, ale także w pracy albo w samochodzie. Wszędzie możecie ją ze sobą zabrać, tylko najpierw trzeba ją wygrać. Już za moment podam wam kategorię, podam też numer do telefonu i mam nadzieję, że będziecie dzwonić i będziecie zgadywać. A tak przy okazji to jesteśmy razem do godziny 16. Kłaniam się i zapraszam.

0: tylko o jednym myśli.
1: 17 minut po godzinie 14. Myślę oczywiście o tym, że można wygrać już teraz w czwórce trytanową butelkę. 226452100 to jest numer do naszego studia. Butelka jest oczywiście zaawansowana technologicznie i też zaawansowane technologicznie jest dzisiaj nasze hasło, bo kategoria to właśnie technologia. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie i zadajecie pytanie. Ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie, a później strzelacie. Kto pierwszy ustrzeli dobre hasło, wygrywa butlę, no i później może raczyć różnego rodzaju napitkiem właśnie z tej butelki, którą wygra. Ale najpierw trzeba zadzwonić. Pierwsza dzwoniąca osoba, jako że ma najtrudniejsze

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. Get a grip za nami, a przed nami Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: Cześć, Kamilo.
1: No,
2: witam cię.
1: Siemanko, dawno nie dzwoniłaś. Co u ciebie?
2: No fajnie, fajnie. Po wakacjach jestem, więc długo wypoczywałam.
1: Okej, okay, to ile trwał ten urlopik? Możesz się pochwalić, żebyśmy zazdrościli? Dwa tygodnie?
2: Trzy.
1: Po królewsku, czyli prawie miesiąc. Można zaokrąglić, prawie miesiąc.
2: No, można powiedzieć, że rok. No.
1: Gratuluję ci bardzo serdecznie. Naprawdę szacunek, fajnie, że udało się poodpoczywać. Brzmisz na wypoczętą i słuchamy pytania.
2: No dobra, no to czy to służy do słuchania muzyki?
1: Nie.
2: Nie. A czy do pieczenia na przykład? Albo do przygotowania jedzenia, może w ten sposób?
1: Nie, nie, nie, nie, nie.
2: O, skurcz. No to szczoteczka elektryczna, to

0: Wiadomo.
1: Po jedzeniu i ewentualnie przy słuchaniu muzyki, ale nie, to nie jest szczoteczka, niestety nie.
0: Ale dziękuję.
1: Karolino, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Może później się usłyszymy. Nazbierałaś energii przez urlop, to można dzwonić i dzwonić.
0: No to będę teraz atakować.
1: Dobra, dzięki bardzo. Dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100, numer do naszego studia i teraz mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: No siemano, słuchamy pytania.
2: Więc tak, nie służy do robienia jedzenia i nie można na tym słuchać muzyki. Mm-hmm. Czy to służy, moje pytanie jest tak, czy ta rzecz potrzebuje ładowania? Potrzebuje rzeczy do ładowania?
1: No bezpośrednio nie, nie potrzebuje ładowarki.
2: Bezpośrednio nie. No. Dobrze. Czy to jest klimatyzator?
1: Nie, to nie jest klimatyzator, niestety nie. Chociaż przy dzisiejszej pogodzie to akurat możemy o klimatyzatorach zapomnieć, aż tak bardzo nie są potrzebne.
2: No chociaż tak, troszkę się podmieniało. No
1: właśnie,
2: to
1: jeden miesiąc tylko. Po co klimatyzator? Znowu zimno. Trzymaj się, Łukaszu.
2: Teraz będziemy grzać. Pozdrawiam,
1: tak, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Czy ja grzeję? Czy ja palę? Dobrze. I 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie, no i do ustrzelenia trytonowa butelka, tylko najpierw trzeba odgadnąć hasło, kategoria, technologia.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14, no i wraca Karolina do gry. Halo.
2: Będę walczyć do upadłego.
1: Dobra, butelka może być twoja, słuchamy.
2: No za butelkę oddam życie. Dobra, no to czy to służy do odkurzania? Nie, do sprzątania.
1: Nie.
2: Nie.
1: Nie.
2: No to jest oczywiste, że to jest materac elektryczny.
1: Elektryczny?
2: Taki do ogrzewania.
1: No, okej, okay. Wiem o co chodzi, ale nie, to nie jest to, to nie jest to, Karolina.
2: Bardzo blisko byłam zapewne.
1: Wypoczęta po urlopie o materacu, no gdzież, gdzież, nie, to nie jest materac. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dzięki, hej, dobra i mamy Marcina teraz. Dzień dobry, Marcinie.
3: Cześć.
1: Słuchamy pytania.
3: Czy to służy do komunikacji bezprzewodowej?
1: Do komunikacji bezprzewodowej? Do komunikacji nie.
3: Dobra, czy to jest Bluetooth?
1: Nie, to nie jest to, to nie jest to. To służy zdecydowanie do komunikacji bezprzewodowej, można coś wysyłać, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię, dobra. Na dzień, razie, hej, no i jeszcze mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
4: Cześć,
1: słuchamy pytanka.
4: Czy to podłącza się do komputera?
1: Nie.
4: Suszarka do włosów.
1: A co, nie ma suszarki na USB? Myślę, że już można teraz taką gdzieś dorwać. Ale nie, to nie jest suszarka. Niestety nie. Pozdrawiam. Trzymaj się na razie.
4: Na razie, cześć.
1: 226452100 to jest numer do naszego studia. No ale w stronę komputerów raczej bym zmierzał. Tak, tutaj bym się zastanawiał, szukał i więcej nie podpowiadam. 226452100 numer do naszego studia, kategoria technologia.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut pozostało już tylko do godziny 15. Tak się kończą zbyt długie urlopy. Człowiek wraca i nie wie, co ze sobą zrobić. I dzwoni, i dzwoni, i dzwoni. Karolina jest ponownie. Halo, halo.
2: No cześć, ale dzisiaj genialną muzykę puszczę, powiem.
1: No to się cieszymy, to się cieszymy. Miękkie lądowanie po urlopie musi być.
2: Ach Boże, to normalnie raj dla duszy.
1: Karolina, słuchamy kolejnego pytania.
2: A mógłbyś powtórzyć to, co mówiłeś przed tym, bo ja nie dosłyszałam. Że coś tam z komputerem było.
1: Tak, w tym rejonie powinniśmy.
2: A to jest, no dobra, czy to służy do przechowywania jakichś danych?
1: Tak.
2: To jest dysk przenośny?
1: Nie, to nie jest dysk. Niestety nie. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Pozdrówki, może później się jeszcze uda, wszystko jest możliwe. No i mamy Bartka. Halo Bartku.
3: No, siema, siema.
1: Słuchamy.
3: Kurczę, ja tu miałem całkowicie inny pomysł, ale spalił się mi jak to przenośnik danych jakiś, więc co to może być?
1: No, co to może być?
3: Co to może być zaraz? Może dysk twardy?
1: Nie, to nie jest dysk twardy.
3: Bo miałem, wcześniej to miałem taki inny strzał, ale dobra. To...
1: Ale chcesz się pochwalić? Już i tak przegrałeś.
3: Tak.
1: To się pochwal.
3: Tak, bo pewnie to, wiem, że to nie jest to, więc kiedyś były takie, pamiętam w latach 90. podczerwień była coś takiego, nie?
1: Było. Tak, można coś chyba było wysłać między telefonami. Tak mi się wydaje.
3: A przez komputer też chyba się dało.
1: Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale było coś takiego, wiem, o co ci chodzi, ale nie, to nie jest to. No dobra, Bartku, dobra, trzymaj się. Pozdrowienia, elo. No i mamy Wiolę teraz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Wiolu, słuchamy.
4: Czy to jest, wiem i powiem, że to jest port USB?
1: Nie, to nie jest to. Niestety nie. Trzymaj się, pozdrawiam. No niestety, na razie, hej. No i jeszcze Justyna jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, Justyno.
5: Czy... No cześć.
1: Cześć, słuchamy.
5: Czy to jest tablet?
1: Nie, to nie jest tablet.
5: Halo?
1: Szybki strzał, to nie jest tablet. Nie. Trzymaj się, na razie, pozdrówki. No jeszcze Karolinę mamy. Halo.
2: A to ja?
1: Tak,
2: teraz?
1: To ty.
2: A, dobra, słuchaj, a czy to jest okrągłe?
1: Nie.
2: Nie, no nie. Kurczę. No nie. O co dyskietka? No niech będzie
1: nie,
2: dyskietka.
1: No dyskietka kwadratowa, ale nie, to nie jest to. Trzymaj się, na razie.
2: No ja wiem, że kwadratowa, myślałam o innym.
1: Ale wiem, o co chodzi. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam, jeszcze cały czas walczymy, może później się uda. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: No ktoś tu idzie na rekord. Karolina jest razem z nami. Halo.
2: A kto tutaj się odzywa?
1: No właśnie, kto to? Słuchamy strzału i pytania.
2: Słuchaj, a czy to jest też nazwa zjawiska przyrodniczego?
1: Nie.
2: O cholera.
1: Przynajmniej myślałam, ja takiego nie znam. Ja nie znam takiego.
2: Myślałam o chmurze, tam gdzie się wkłada te wszystkie dane.
1: Nie.
2: Nie, no to niech będzie w takim razie karta SD.
1: Nie, to nie jest karta SD. Nie. Ale orbitujemy blisko naszego hasła. Pozdrawiam Karolinę. Na razie. Hej. 226452100 numer do naszego studia i Artur jest na linii. Dzień dobry, Arturze.
3: Cześć, ja właśnie myślałem, że chodzi o chmurę obliczeniową, ale widzę, że to nie to.
1: Nie, niestety. I co, poddajesz się, czy masz jakąś alternatywę?
3: Nic mi do głowy nie przychodzi. Niestety, ramka cyfrowa do zdjęć, nie wiem.
1: Ramka cyfrowa do zdjęć, nie, to nie jest to. Pozdrawiam, na razie. Elo.
3: Miłego dnia, cześć.
1: Hej, trzymaj się. Dobrze, teraz jeszcze mamy Marcina. Dzień dobry, Marcinie. Halo.
4: Maćka.
1: Maciek, dobrze, jest Maciek. Halo, dobrze, dzień dobry, Maćku, dobrze. Siemanko.
4: No to Maciek będzie strzelać od razu.
1: Dobra, dawaj.
4: Pendrive.
1: Nie, to ale... Nie. Bliziutko.
4: No na dobrze, razie. To próbujemy dalej. Dzięki, cześć.
1: Hej. 226452100, numer do naszego studia i Michał jest razem z nami. Halo, Michale.
5: Halo, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
5: Okej, dobra, czy to... Potrzebuję jakiegoś zewnętrznego urządzenia przy komputerze?
1: Zewnętrznego nie, sam komputer już nam wystarczy, ale zewnętrzne też może być.
5: To jest płyta CD.
1: Nie, to nie jest płyta CD. Niestety nie, ale płyta CD może być związana z dzisiejszym hasłem, ale nie musi. Inny nośnik też może być. Więcej nie podpowiadam. Okay. Bartek jest razem z nami. Halo, Bartku.
6: No siemka, to znowu ja.
1: Dawaj.
6: Mam jeszcze jeden taki pomysł. Może to jest dyskietka?
1: Nie, już była dyskietka. Nie, to nie jest...
6: To narka.
1: Na razie, elo, i wraca do gry Karolina. Słuchamy. Halo? Halo, czy się słyszymy?
2: Halo, sorry.
1: Dobra, coś nie było, coś przerwało. Karolina, słuchamy.
2: To już mnie głowa rozbolała.
1: Domyślam się. Słuchamy. No.
2: Poczekaj, stop, wyłączę radio, bo siebie słyszę.
1: No. Tyle bodźców.
2: Ciebie słyszysz, siebie.
1: Dobra.
2: Słuchaj, to jest duże?
1: To zależy. No tak. Może być duże, może być malutkie.
2: Że może być takie i takie. Mhm. O cholera. No to nie, no to ja już nie wiem. Już po prostu mi głowa pęka. No i co? I po wakacjach.
1: No i po wakacjach. Skupiliście się na takich samych fizycznych rzeczach. A to jest zła droga.
2: No to właśnie myślałam coś o chmurze, nie? Ale kurde, co jeszcze może być poza chmurą?
1: No nie mogę ci podpowiedzieć. Nie mogę ci podpowiedzieć.
2: Powiedz.
1: Nic nie mówię, Karna. Strzelaj.
2: Skończ tą męczarnię moją.
1: No jeszcze chwila, jeszcze nie mogę.
2: No proszę. No to co? No to może być do przechowywania danych. Jak nie chmura, no to jakieś konto na goglach.
1: Nie, to nie jest to. To nie jest to.
2: Proszę, mój łeb.
1: Nie.
2: No dobra.
1: Na razie.
2: No, na razie, hej.
1: Papa, hej. Kwestia skali, to jest chyba tutaj kluczowe. Dobrze, teraz mamy Marcina. Halo, Marcinie.
7: No jestem.
1: Dawaj, co to może być?
7: No to strzelam, czy to jest pamięć?
1: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy bliziutko. Trzymaj się, na razie. Typowa pamięciuwa. Damian jest razem z nami. Halo, Damianie.
8: Cześć,
1: słuchamy.
8: Czy to wyraża się w kilo?
1: Może być, ale nie musi być.
8: No to bajt.
1: Nie, to nie jest bajt, ale jest to bezpośrednio związane z naszym hasłem. I pozdrawiam cię, na razie.

22 6 4 5 2 1 0 0. Proste hasełko. A wy tutaj już takie zaawansowane technologie. Coś bardzo prozaicznego. 22 6 4 5 2 1 0 0. Numer do naszego studia.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: O technologii i o naszym dzisiejszym haśle. I Daniel jest razem z nami. Halo, halo.
2: Halo, cześć.
1: Cześć, Danielu, słuchamy.
2: Słuchaj, moja propozycja to procesor.
1: Nie, nie, nie, nie, ale jesteśmy blisko. Pozdrawiam cię na razie, hej,
2: dobra,
1: hej.
2: Na razie,
1: teraz
2: cześć.
1: Tomasz jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Cześć, siemanko. Powiedz mi, czy to się zaczyna na literę R?
1: Nie. O rowerze myślałeś, prawda? Takim z motorkiem.
3: Tak.
1: Co to może być w takim razie? Chciałbym...
3: Co może być?
1: Mhm. No, strzelaj. Strzelaj, Tomek, bo noc nas zastanie. A to jednak technologia jest. Technologia, tu trzeba
3: technologia.
1: Szybko... Technologia, trzeba szybko działać. Słuchamy. Strzelaj.
3: Boże... Karta graficzna.
1: Nie, to nie jest to, pozdrawiam. No i jeszcze mamy Adama na linii. Halo, Adamie.
4: Halo, halo.
1: Cześć, słuchamy.
4: Cześć. Czy hasło składa się z 3 liter?
1: Nie. Z 4, mogę podpowiedzieć już. Już kończę. 4 litery.
4: Dysk.
1: Nie, to nie jest dysk, to nie jest dysk, ale jesteśmy bliziutko, bliziutko. Pozdrawiam cię na razie, trzymaj się. Hej. Dobrze, może Kamil wie. Halo, Kamilu.
5: No właśnie, jesteśmy bliziutko i nie wiem.
1: Jak to? Bliziutko, 4 litery.
5: No właśnie, miało być na R, chciałem pomysł, ale na R nie ma. Dysk to niebo, 4 litery i teraz nie mam pomysłu na ćmienie.
1: I co, poddajesz się, ręce do góry?
5: 5 sekund mi daj.
1: Raz, dwa i trzy, cztery, pięć i strzelamy.
5: Poddaję się,
1: dobra.
5: Nie mam pamięci.
1: Więc mogę wcześniej się poddać i skrócilibyśmy twoje cierpienie. Trzymaj się na razie, 226452100, numer do naszego studia. Karolina powraca, 4 litery, halo.
6: 4 litery, no weź, no kurczę, to co...

0: Będzie serwy. Serwy. Serw.
1: Nie, serwr, serwr, nie, to pomysłowe,
0: no tak,
1: ale
0: no
1: nie.
0: Tak, no nic innego nie może być.
1: Nie, nie, nie, trzymaj się na razie, pozdrawiam. Dobrze, czy Marcin wie? Halo Marcinie.
2: Na 4 litery witam was, witam wszystkich.
1: Na 4 litery.
2: Miał być serwer, ale to nie jest 4 litery.
1: Ale na serwerze może być. To, co dzisiaj jest hasłem.
2: To może być na serwerze 4 litery. Dysk?
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Pozdro na razie, pozdro. Dobrze, Ewa jest na linii. Halo, Ewo. Halo, halo. Czy Ewa nas słyszy? Czy się słyszymy? Mamy chyba jakieś tutaj w serwerowni problemy. W takim razie, dobrze, idziemy do Damiana. Damian jest razem z nami. Halo? Halo?
3: D.
1: I nie, to nie jest dysk. To nie jest dysk,
3: nie,
1: ale
3: nie,
1: na dysku,
3: nie, nie.
1: Na dysku.
3: Nie jest na literę D, czyli odgaduję hasło. Plik.
1: Plik, tak, to jest plik, brawo. To jest plik, a na dysku mogą być pliki. Tak, są tam dane, jakieś informacje zapisane. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Trytanowa butelka jest już twoja.
3: A da się wymienić na klapki?
1: Nie, nie, to jest inne. To jest inna kategoria. To jest inna kategoria, ale klapki jeszcze na pewno będą. Pozdrawiam cię, Damianie, bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Udanego popołudnia. Na razie, hej, hej.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

0: czwórka. To słychać. To słychać.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.

0: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Od

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Całkiem chłodna noc przed nami, ale przynajmniej nie aż tak bardzo burzowa jak ta miniona, jeśli chodzi o temperaturę od 10-12 stopni na wschodzie do 12-15 na zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, a także lokalnie na północy kraju 8 stopni. Najchłodniej w Dolinach Bieszczadzkich około 6 stopni. Natomiast jutro, jeśli chodzi o temperaturę od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład.

0: Smart ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy prawie 11 minut po godzinie 15. W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy przebodźcowani. Za dużo scrollujemy, za dużo oglądamy, za dużo informacji do nas trafia. Nie jesteśmy w stanie się zrelaksować, a już jak mamy trochę wolnego czasu, to i tak łapiemy za telefon. To w takim razie, jak od tego wszystkiego się odciąć? Gdzie znaleźć spokój? Jak osiągnąć ten spokój ducha? Okazuje się, że w tym wszystkim może pomóc nam nasz dom, nasze mieszkanie i to, w jakich przestrzeniach spędzamy czas wolny, ale także to, w jakich przestrzeniach pracujemy. No teraz tutaj w Studiu Czwórki dosyć mocna lampa jest, więc raczej to nie jest miejsce do relaksowania, ale o tym relaksie na pewno sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. Wszystko za sprawą neuroarchitektury. Czym ona właściwie jest? Jak myśleć o naszych wnętrzach? O tym porozmawiamy już za moment. Kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16:00.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Razem z nami w studiu czwórki jest już Jo Jurga, projektantka produktu i przestrzeni i specjalistka od neuroarchitektury. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dużo bardzo intrygujących określeń i tytułów przy twoim nazwisku się pojawia. Ta neuroarchitektura jest najbardziej ciekawa. Neuro wiemy, czym jest, architektura też wiemy, czym jest, ale jak to połączyć, to co z tego wychodzi?
2: To jest taka dziedzina nauki, która powstała pod koniec lat 60. na styku psychologii środowiskowej, neuronauk i architektury, ponieważ żyjemy w budynkach, spędzamy w nich 90% czasu, nie wyewoluowaliśmy do takiej sytuacji. To neuroarchitektura bada, co zrobić, żeby w środowisku zabudowanym żyło nam się realnie lepiej i wykorzystuje do tego chociażby potencjał neuronauk, czyli sprawdzamy na przykład bicie serca, albo na co ludzie patrzą, albo jak śpią i zastanawiamy się, jak projektować mądrzej.
1: Bo ja mam takie wrażenie, że myśląc o naszej przestrzeni, projektując własne mieszkanie, to przede wszystkim skupiamy się na takich aspektach, kwestiach estetycznych, a o tym, jak później będzie się żyło, to znaczy oczywiście też w małych mieszkaniach, w jakich mieszkamy, no często też myślimy o tym, żeby coś było praktyczne. Ale jak to będzie wpływało na nasz umysł, to już raczej o tym nie myślimy.
2: Wiesz co, bo nikt nas tego realnie nie uczy, więc mamy bardzo dużo informacji w przestrzeni wizualnej, co to znaczy mieszkać modnie. Mamy bardzo dużo różnych, wiesz, styli, co się komu podoba. Aspirujemy też do różnych rzeczy, więc wydaje nam się, że taki dom opowiada o nas taką historię, a inny inną. A nie zastanawiamy się realnie nad tym, jak tam się będzie spało, czy tam nie jest głośno, czy mamy dobrze nasłonecznione albo nie za bardzo nasłonecznione mieszkanie i czy mamy dobrą jakość powietrza, więc no realnie ja od lat skupiam się na tym, żeby trochę edukować, jak mieszkać mądrze, jak wybierać miejsca do życia, jak projektować i żeby chociażby pojechać na ulicę, na której chcemy mieszkać kilka razy o różnych porach dnia i nocy i sprawdzić, czy nie jest głośno, bo oczy zamkniesz, jak ci się coś nie podoba, a uszu nie zatkasz, więc wyspanie się, wiesz, w sypialni, która zdobyła nagrody architektoniczne i jest przepiękna, ale ma okna na Puławską, w upalny dzień może być trochę trudne i tak naprawdę tym zajmuje się neuroarchitektura, żeby badać i tak naprawdę parametryzować to, czego potrzebujemy, żeby było nam lepiej.
1: No dobrze, to w takim razie, czy jest coś takiego jak idealna sypialnia, w której każdy się wyśpi?
2: Wiesz co, jest coś takiego, w sensie idealna sypialnia musi być cicha, musi być ciemna, bo my jesteśmy zwierzętami dziennymi, więc do snu potrzebujemy ciemności, więc musi być ciemna, musi też być dobrze wywentylowana, dobrze jakby była chłodna. No badania takie stricte biologiczne mówią nam o tym, że w sypialni powinno być 18 stopni. Oczywiście w upał jest to niemożliwe, ale czym chłodniej tak naprawdę dla naszej regeneracji, tym lepiej. Powinna być właściwa wilgotność powietrza między 40 a 60% i na przykład zimą, jak mamy centralne ogrzewanie, to jest za sucho, więc na przykład budzimy się, żeby się napić i potem nie możemy zasnąć, więc ta wilgotność ma duży wpływ na to, jak nam się oddycha i jak nam się śpi. To jest materac. Materac trzeba zmieniać raz na 10 lat. Materac powinien być dopasowany do tego, w jakiej pozycji śpimy, ile ważymy. To musi być odpowiednia poduszka. No i też sypialnia to nie jest magazyn. To jest najmniej reprezentacyjne pomieszczenie w domu. Rzadko do sypialni

0: Ani zapraszamy gości, więc ona potrafi zostać składem rzeczy wszelakich, a ty na przykład zbiera kurz, no co znowu nie pomaga nam się wyspać.
1: No dobrze, powiedziałaś o materacu, zastanawiam się, na jakim materacu ty śpisz, na twardym czy na miękkim?
0: Na twardym.
1: Na twardym.
0: Ja jestem team twardy materac, tak.
1: Ja ostatnio wymieniałem właśnie materac i bardzo lubię twarde materace i osoba, która mi sprzedawała ten materac w sklepie, powiedziała, że to jest błędna decyzja, że pewnie za chwilę tutaj wrócę i będę cierpiał na tym materacu, ale spokojnie, bo tam jest 90 dni na wymianę i nie, bardzo dobrze mi się śpi. Twarde materace, czy na twardym lepiej człowiek się wysypia, czy to jest kwestia indywidualna?
0: Dobra, kupujemy materace w miejscach, gdzie są fizjoterapeuci i nie kupujemy ich przez internet. Jedziemy się położyć na materacu, dobrze jest wybrać taką opcję jak masz, czyli taką, że można go zwrócić. Myślę, że warto jest, jeżeli mamy jakąś osobę partnerską, pojechać razem. Są już materace dwustrefowe, no bo jeżeli mamy różnicę między partnerami, na przykład 30 kg, to odczucie twardości będzie zupełnie inne, więc warto dobierać materace do tego, z kim jesteśmy i jak śpimy, ale przede wszystkim warto się na nich położyć i też różne wypełnienia materacy mogą wspierać różne problemy zdrowotne, bo na przykład takie materace, które są z memory foam, takiej pianki, która zapamiętuje kształt ciała, są super dla osób z chorobami kręgosłupa, bo wspierają, nawet jak się leży na boku, ten kręgosłup, także on jest bardzo równy. Więc no, trzeba temu poświęcić czas, trzeba się przemieścić do sklepu i zrobić to analogowo, ale no, ponieważ powinniśmy przesypiać jedną trzecią, 8 godzin, to myślę, że warto temu jednak trochę czasu poświęcić.
1: No dobrze, to za chwilę jeszcze porozmawiamy o innych aspektach neuroarchitektury. To jest dzisiaj temat przewodni naszej audycji. Jo Jurga jest razem z nami i za moment wracamy do rozmowy.

0: Dzisiaj w popołudniowie rozmawiamy o tym, czym właściwie jest neuroarchitektura. Już sen mamy odhaczony, załatwione. To jak wybierać materac, też sobie o tym porozmawialiśmy. Instagram jest pełen różnych pomysłów. Wszystko jest designerskie, wszystko jest takie eye candy, wszystko pięknie wygląda. Czy tobie też wyświetlają się takie rolki dotyczące wzornictwa, albo trendujących mebli, albo jakaś wiralowa lampa? Jak to wszystko ma się do tej neuroarchitektury?
1: Ja ponieważ edukuję w social mediach, to jestem bardzo nimi zmęczona i mam tak ustawiony feed, że wyświetlają mi się wieloryby i pieski, żeby za bardzo się nie triggerować tym, co ludzie opowiadają. No ponieważ mamy wolność słowa, to ludzie opowiadają bardzo dużo bzdur.

0: w internecie i żyjemy w świecie kapitalizmu, więc wszyscy chcą nam coś sprzedać. Jest bardzo wiele z tego, co nam się pojawia, są to oczywiście kampanie marketingowe, żebyśmy wymienili mebel na nowszy. Kiedyś z wzornictwem, z wyposażeniem domu było tak, że kupowało się go na lata, nawet na dziesięciolecia i meble nowe pojawiały się w kolekcjach raz w roku, czasem raz na dwa lata. W tej chwili jest prawie jak fast fashion, w sensie co sezon to mamy nowe meble. No nikt o normalnym budżecie domowym no nie wymienia krzeseł co pół roku. Szczególnie, że te krzesła też powinny być dobrze zaprojektowane, żeby nam się wygodnie na nich siedziało i z nich wstawało. Więc mamy zalane feedy różnymi historiami o tym, jak mieszkają gwiazdy, jak my powinniśmy mieszkać, jaki styl w tym sezonie jest modny. Ja jeszcze jak czynnie projektowałam, pracowałam czynnie jako projektant, pamiętam, że na przykład klient przychodził i mówił, że w tym sezonie jest modny styl prowansalski i on by chciał mieszkać po prowansalsku. I ja zawsze prosiłam, żeby on mi pokazał, co przez to rozumie, bo tak naprawdę, mając wykształcenie z zakresu historii architektury, ja mogę powiedzieć, co to znaczy od strony historii sztuki czy historii architektury, ale każdy z nas jest nasączony zupełnie innymi obrazkami. I znowu przede wszystkim chodzi o to, żeby zapytać się, czego my potrzebujemy, bo to, że ktoś, kogo podziwiamy, kto nam imponuje, mieszka tak, to nie znaczy, że to będzie nam służyć i może wizerunkowo będzie to fajne, ale do życia może się okazać normalnie nieznośne, więc zastanówmy się, co i na jakim etapie życia będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem.
1: No dobrze, ale czy z drugiej strony w dzisiejszych czasach jest coś takiego, nie mówię nawet tylko o meblach czy o wystroju wnętrz, ale coś, co jest ponadczasowe, bo te trendy, przez to, że żyjemy coraz szybciej, one też coraz szybciej się zmieniają. Jeszcze 10 lat temu naprawdę wszystkim podobały się lamele albo efekt betonu, a teraz to jest obśmiewane w internecie i to jest już przestarzałe.
0: Z drugiej strony, jak spojrzysz na takie mieszkanie art dekowskie z kamienicy z lat 30. białe ściany, prosty parkiet wiodłe, dość proste drewniane meble i niewielki perski dywan i szklane okrągłe lampy, to zdjęcie będzie miało prawie 90 lat w tej chwili, do tej pory uznamy, że to jest dobre wnętrze. Jak spojrzymy na niektóre realizacje bloków wielkiej płycy, gdzie jest meblościanka, ale są meble ładowskie. Ja wiem, że one były trudno dostępne, ale wyjmiemy sobie taki katalog ładowski, to część ludzi nadal by chciała tak mieszkać. I jak weźmiemy część realizacji postmodernistycznych, to nie jest mój ulubiony styl, ale on na przykład ostatnimi laty bardzo intensywnie wrócił, to możemy powiedzieć, że to jest ponadczasowe. Więc ja myślę, że to znowu jest trochę o jakości. W sensie, jeżeli mieszkania, domy są zrobione w zgodzie ze swoimi właścicielami, właśnie nie poszły za modą, tylko ktoś usiadł i zastanowił się, czego potrzebuje, co mu się podoba i nie zrobił mieszkania jak stylizacji, tylko to mieszkanie się z nim zmieniało, bo przywiózł jakiś obraz, bo znalazł jakieś krzesło na śmietniku, bo gdzieś uzbierał na jakiś stół, to te wnętrza naprawdę potrafią się latami bronić. To nie muszą być tylko, retro wnętrza z antykami, tylko to mogą być naprawdę współczesne wnętrza, które będziemy mieli poczucie, że one się dobrze starzeją, bo dobrze starzeje się materiał. Bo jak porysujemy drewnianą podłogę, to dom to nie muzeum, to będziemy mieli poczucie, że ona po prostu spatynowała i nadal świetnie wygląda. Jak porysujemy tanie panele i one zaczną obłazić, no to będziemy wiedzieli, że one się nadają do wymiany. Jak odbije nam się plama po kurkumie albo winie na marmurowym blacie, to będziemy mieli takie poczucie, że ktoś tam żył i kiedyś zrobił imprezę i wylał wino, ale to się będzie ładnie starzało. Jak zacznie odchodzić nam laminat, więc to jest trochę o tym, że prawdziwe materiały, w sensie materiały naturalne, materiały, które się ładnie starzeją, materiały, które są dobre jakościowo, nawet jeżeli mamy ich niewiele, to one nadadzą rzeczom sznyt. Tylko to też musi być zgodne z nami, bo to jest trochę jak z modą. No jak ktoś się przebierze, to widzimy, że ma problem z poruszaniem się. No gdybym ja włożyła dzisiaj szpilki, to byłoby widać, że nie umiem na nich chodzić i że to nie jest moje naturalne odzienie. I trochę jakby mnie ktoś wsadził do domu w stylu glamour, no to pasowałabym tam jak jak kwiatek do kożucha. Więc jeżeli wnętrza pasują do właścicieli i są zrobione jakościowo, to myślę, że one się obronią.
1: A z drugiej strony powiedziałabyś, że te jakościowe produkty, one są coraz mniej dostępne, to znaczy one stają się coraz droższe, bo jesteśmy przyzwyczajeni
0: do... No bo zostały zalane przez chińszczyznę. Mhm. Wiesz, no bo jest trochę tak, że mamy kopię do kopii przez kopię i te takie największe szlagiery wzornicze zostały perfidnie skopiowane i stały się dostępne i jest nimi zalany rynek. Najlepszym przypadkiem są chyba krzesła Emsów, więc tego jest dużo złej jakości. Druga kwestia jest też taka, że my chcemy mieć rzeczy szybko. żyjemy w świecie nanosekundy, więc koncepcja, że na przykład rok mielibyśmy odkładać na coś, to w ogóle wydaje nam się, że do tego czasu my się zmienimy, świat się zmieni i właśnie

0: właśnie to będzie już niemodne. Więc tak, no bardzo trudno jest nam dać tutaj przestrzeń na posiadanie jakości, bo na przykład to by miało wymagać czasu. Ja też często jak robię audyty wnętrz, to słyszę, że no ludzie chcą mieć coś teraz. Ja mówię, ale słuchajcie, pobądźcie w tym domu, zobaczcie, gdzie odkładacie rzeczy, jak pracuje światło, gdzie jest głośno, zawsze można zmienić pokoje, dom jest plastyczny. No nie, no bo my chcemy, wiesz, już zapraszać gości i to ma już wyglądać. To tak jak nasz charakter nie kształtuje się z dnia na dzień, zajmuje nam to minimum ćwierć wieku, no minimum po 25 latach życia jesteśmy w stanie powiedzieć, że zaczynamy wchodzić w dorosłość. Tak samo też dom musi zacząć na nas leżeć, a my musimy zacząć leżeć w domu.
1: Jak się tego nauczyć, jak to osiągnąć, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Jo Jurga jest razem z nami. Rozmawiamy o wnętrzach, o tym, jak się dobrze czuć w swoim mieszkaniu, jak się dobrze czuć w swoim domu. Jesteśmy przebodźcowani. Już użyłaś tutaj określenia, że żyjemy w takich czasach nanosekundy. Skrolujemy, zastrzyk dopaminy, wszystko się zmienia, obraca kolorowe jak najwięcej, żeby tego wszystkiego się działo. Jak się odbodźcować? Czy wnętrze może nam w tym jakoś pomóc?
2: Znaczy, słuchaj, jeżeli potrzebujemy takiego sensorycznego, zmysłowego wyciszenia, to zdecydowanie tak. Jeżeli będziemy mieli w domu możliwość doświadczenia ciszy, jeżeli nasz dom nie jest super kolorowy, jeżeli w naszym domu jest porządek, mamy dobrze zaplanowane przechowywanie i ja nie mówię, wiesz, o domu psychopaty, gdzie wszystko jest na wysoki połysk i nie widać w ogóle życia ludzkiego, tylko że możemy rzeczy poodkładać i ten dom nas otula gamą kolorystyczną, którą lubimy. Mamy swój ulubiony koc, no mamy tą wygodną kanapę,

0: ten materac w łóżku, to zdecydowanie dom powinien być trochę szałasem na hałas i powinniśmy móc w nim odpocząć i się odbodźcować po całym dniu, tak jak powiedziałeś, nieustającego haju dopaminowego, więc tak powinno być. Oczywiście my mamy różne zestrojenia neurologiczne, więc są osoby, dla których, wiesz, to powinno być białe na białym i wszystko absolutnie minimalistyczne, a są ludzie, dla których to będzie bardzo kolorowa przestrzeń, ale właśnie na przykład z tą opcją ciszy albo z opcją prawie całkowitego wyciemnienia i tylko dolnego, wiesz, przytłumionego światła. Więc to jest też robienie sobie domu, jest też o poznawaniu siebie i zadawaniu sobie pytania, czego ja potrzebuję, żeby odpocząć.
1: Ale z drugiej strony też mówisz o tych kolorach. Na pewno zauważasz to, że ostatnio takie mocne, jaskrawe, ale też pastele gdzieś dominują w tych wnętrzach, że chyba ten taki trend na minimalizm, te wszystkie szarości, biele, beże już się zakończył i teraz hulaj dusza piekła nie ma, jeśli chodzi o te kolory, ale też sobie o tym myślę, że jednak te takie dosyć mocne i wyraziste akcenty, one mogą sprawiać, że to wnętrze szybko jednak będzie się starzało.
0: To teraz ja myślę, że to jest trochę tak. To, co przebija się do prasy czy do social mediów, to jest jakiś pojedynczy procent wnętrz, w których mieszkamy. To są projekty wybrane, wypromowane, pokazujące trochę teraz, jak się myśli o projektowaniu. One nie pokazują nam krzywej populacyjnej. Myślę, że bardzo, ponieważ mamy bardzo mało wykształcenia wokół estetyki, nadal większość Polaków wybiera bardzo zachowawcze wnętrza, bo trochę się boi potknąć. My się też boimy eksperymentować. Ja zawsze mówię, że ścianę można zamalować. To jest naprawdę jeden dzień roboty i nawet czarną ścianę już przy obecnej jakości farb można bez problemu pokryć dwoma czy trzema warstwami. Więc ja jestem za tym, żeby szukać i trochę się nie bać. Oczywiście super, żeby te kolory z nami współgrały, żeby one dobrze pasowały ze światłem. No Polska jest dość na północy, więc przez pół roku mamy ciemno, więc też odpowiednia gama kolorystyczna u nas po prostu lepiej zimą się sprawdza, na przykład nie sinieje. Ale my widzimy w RGB, co nie jest charakterystyczne dla wszystkich staków. Widzimy w kolorze. My tego koloru potrzebujemy, tylko znowu każdy z nas trochę w innej skali i oczywiście fajnie by było przede wszystkim w przestrzeni miejskiej, żeby te kolory ze sobą współpracowały, co akurat u nas w urbanistyce układa się średnio, ale jeśli chodzi o, mamy jednak zemstę pastelozy, ale jeśli chodzi o wnętrza prywatne, to znowu myślę, że to jest trochę szukanie tego, co mi pasuje. Ja zawsze jak ludzie pytają o radę, mówię, dobra, jeżeli jesteście w momencie urządzania, odwiedźcie różnych znajomych, pojedźcie w różne miejsca, prześpijcie się, na przykład wynajmijcie mieszkanie na Airbnb w dzielnicy, do której chcecie się przeprowadzić, albo w mieście, zobaczcie jak tam jest, ale też spróbujcie obejrzeć i pomacać, w sensie wejść w przestrzenie w bardzo różnym stylu, bo może się okazać, że jest coś, co do was przemówi, a nigdy byście się tego nie spodziewali. To, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla ciebie, bo oczywiście, i to jest właśnie o tym jest trochę neuroarchitektura, że neuroarchitektura wie biologicznie, jakiego potrzebujemy hałasu, albo raczej ciszy, jakiego nasłonecznienia, jakiej wilgotności, czyli jest bardzo biologicznie fizyczna, ale dużo mniej się wtrąca w rzeczy stricte estetyczne, no bo jesteśmy na przykład różnie wychowani, nie? Więc możemy mieć kulturowo też bardzo różne zaplecze tego, co estetycznie nam się podoba, więc ja tu bym była dość ostrożna i zawsze też mówiłam swoim klientom to, że im się coś podoba, to nie znaczy, że mi musi. Ja mam dopilnować, żeby tam ergonomia się zgadzała i żeby to było dobrze wykonane. Ale to nie ja mam tam mieszkać, nie? I to nie mój kredyt na, wiesz, nie moje dzieci. Z wiekiem robię się coraz bardziej łaskawa chyba dla estetyki.
1: Bo jeszcze też jest mieszkanie w mieście, bardzo dynamiczne, jest mieszkanie na wsi, to też są dwie, albo gdzieś pod miastem. To są też dwa różne style życia, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, zostańcie z nami.

0: Unbelievable.
1: Jojurga jest dzisiaj razem z nami, projektantka produktu i przestrzeni. Rozmawiamy o wnętrzach. No i powiedzieliśmy o tych takich katalogowych, tych przestrzeniach, które gdzieś nam wyskakują, czy widzimy w gazetach, ale za każdym razem, kiedy to wszystko jest tak poukładane, pięknie to wygląda, no do zdjęcia, do, jak z obrazka, to pierwsza myśl, jaka mi tak przychodzi do głowy, to sobie myślę, no i jak wygląda to wnętrze, kiedy jest nieposprzątane?
2: Słuchajcie, moją pierwszą pracą prawie 20 lat temu było stylizowanie mieszkań pod sesję jeszcze wtedy do gazet papierowych. Tych gazet wtedy było dość dużo, one się cieszyły dużą popularnością i to było kino. Dlatego, bo dostawaliśmy jakieś zdjęcia od architekta, i jak się przyjeżdżało na miejsce, to to mieszkanie już dawno tak nie wyglądało. I teraz to, co wszyscy państwo widzicie na zdjęciach, czy w internecie, czy w prasie, to te mieszkania tak nie wyglądają. Te meble się przesuwa pod kadry, wynosi się stamtąd masę rzeczy, które ludzie nanieśli, no bo to jest normalne, że mamy zdjęcia bliskich, gazety, pocztę, klucze do domu i tonę różnych rzeczy. Ja pamiętam, że moim głównym zadaniem było zapamiętanie, co gdzie stało, żeby potem podkładać to we właściwe miejsce. Więc wiele tych takich wyczyszczonych, wystylizowanych domów, które widzimy na zdjęciach, no tam potem żyją ludzie, tam się rysują podłogi, tam dzieci coś pomarzą, tam ludzie rozrzucą pranie, są brudne naczynia. Zawsze, to nigdy nie jest tak, że ludzie mają pasujące kubki do domu. W najbardziej wystylizowanych domach jest kubek z konferencji, czy jakiś obtłuczony z czwórka Polskie Radio. Więc wiesz, tak jakby te domy nadal żyją, my wszyscy jesteśmy ludźmi, nie? Więc tak jak niezależnie, jeżeli chodzisz na co dzień w szytym na miarę garniturze, to nie znaczy, że nie masz wyciągniętego dresu ze studiów.
1: I może być dziura w skarpetach.
2: I masz dziurę w skarpetce, dokładnie tak. Więc absolutnie ja bym sobie też nie wrzucała na głowę, że w internecie ludzie tak żyją, więc my też musimy tak żyć. Nie, nie musimy. Mamy psy, mamy dzieci, bywamy bałaganiarzami i znowu domy to nie są muzea. No, one się zmieniają.
1: Z drugiej strony też bardzo, bardzo mocno w ostatnich kilkunastu latach zmienił się krajobraz w naszym kraju. Tak. Coraz więcej ludzi w naszym wieku wyprowadza się za miasto, pod miasto.
2: Na suburbia.
1: Tak, mieszka między miastami, szeregówki, domy jednorodzinne. Z jednej strony jest możliwość, z drugiej strony też ceny nieruchomości w mieście są tak wysokie,
2: są horrendalne,
1: że... Tak. Jak to, jak wpłynęło to na twoją branżę, to, że tak dużo osób teraz mieszka w domach jednorodzinnych albo w szeregówkach, bo no my w ogóle jesteśmy... jednak większa przestrzeń, inaczej to się chyba projektuje.
2: Znaczy to jest tak, jesteśmy fenomenem w Europie, bo u nas, żeby nie skłamać, 40% Polaków mieszka w zabudowie jednorodzinnej albo szeregowej. To jest bardzo dużo. No. Te miasta nam się rozlały, no nie rozlały nam się dobrze, no bo tam brakuje komunikacji, ludzie stoją w korkach, część ludzi potem próbuje wrócić do miast. No, jest wokół tego, to jest architektura łanowa, więc ona jest bardzo trudna, nie ma dojazdów dla służb pożarniczych. Oceny urbanistycznej to jest cyrk na kółkach, fotomontaż. Część tych domów jest bardzo źle wybudowana, no bo miała być tania, więc to bardzo pobudziło branżę budowlano-wykończeniową do tego, żeby działać i żeby produkować dużo tanich rozwiązań, które przez najbliższe lata będą się mścić. No bo wiadomo, że jeżeli mamy coś zrobione tanio i szybko, to raczej nie zawsze jest dobrze. Więc wiele z tych domów będzie prędzej czy później wymagać dość generalnych remontów. No nas też ubywa, więc i to tak dość drastycznie w skali dekad, więc też będziemy mieli po prostu dużo pustostanów prędzej czy później na obrzeżach, no bo miasta i tak się będą zagęszczać. Ale jak to wpłynęło na naszą branżę? Mamy bardzo dużo architektów wnętrz, nie tylko ludzi z dyplomami, ale też ludzi po różnych kursach.

0: no, którzy mają poczucie, że w tej branży po prostu jest praca. Nie wszyscy są dobrze przygotowani do zawodu, ale wiadomo, że mamy wolny rynek, więc wszyscy chcą spróbować. Bardzo różnej jakości są te wnętrza, znaczy bardzo różnie te wnętrza są zaprojektowane, ale rzeczywiście jest to ogromny rynek i to widać, wiesz, ile mamy sklepów internetowych i jak właśnie dużo mamy bardzo tanich rozwiązań do wnętrz i widać, czym się inspirujemy. Na przykład nadal bardzo mocno inspirujemy się Skandynawią, no ale bardzo często to są właśnie takie podróbki stylu, no bo Skandynawia tak wygląda, bo jest drewniana i bo wiele rzeczy tam ma, zdążyło się zestarzeć i jest, że tak powiem, osadzona w przestrzeni i właśnie z naturalnych materiałów, więc jest boom na to, ale no też widać, że ten rynek się bardzo zmienia, nawet teraz mi wyskoczył jakiś raport a propos mieszkań, że jeszcze do niedawna mówienie, że mieszkanie jest słoneczne było jego największą zaletą po fali tegorocznych upałów, okaże się, że mieszkania z ekspozycją północno-zachodnią są pożądane, bo nie trzeba ich klimatyzować, więc to znowu jest o tym, że to jest też bardzo dynamiczny rynek.
1: To jak myślisz, co będzie działo się, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, o nasze przestrzenie, o to, w jaki sposób żyjemy. Co będzie działo się w najbliższym czasie? Czy trochę jednak zwolnimy, czy to ten pęd będzie cały czas trwał i będziemy szukać czegoś nowego, coś, co jest instagramowe i coś, czym można się pochwalić?
0: Jezu, poproszę o złotą kulę, żebym mogła powróżyć z fusów. Słuchaj, znaczy ja myślę, że to znowu pójdzie dwutorowo. No, coraz więcej zetki mamy na rynku decyzyjnym, w sensie mieszkającej, kupującej, wynajmującej i oni chcą znowu statystycznie, analogowo, prawdziwie taniej, ale z second handu i oni inaczej nam kształtują rynek. Oni nie muszą posiadać, oni są w sharing economy, czyli chcą się bardziej dzielić, współdzielić. My wiemy z badań o tym, że przeciętna wiertarka w domu jest użyta 3 razy, no więc może łatwiej i mądrzej byłoby ją wynająć, więc oni zmieniają rynek drastycznie, właśnie pod kątem swoich potrzeb, również mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o starszych użytkowników, w tym nas, to nam też, znaczy my jesteśmy bardzo zmęczeni i jesteśmy generacyjnie zmęczeni tym pędem, tym udowadnianiem. Wielu z nas ma depresję, ma wypalenie i raczej szuka świadomie albo nieświadomie alternatywnych form funkcjonowania, w tym zwolnienia, i myślę, że to też będzie się przenosić na nasze domy, no bo chociażby możliwość pracy na home office już nam pokazało, że już mniej nawet patrzymy wizerunkowo na nasze domy, a bardziej na to, jak nam w nim jest, jeżeli spędzamy w nim całą dobę.
1: No to jak najwięcej takiej wolnej przestrzeni. Jak Dokładnie. Najwięcej wolnego czasu w tejże przestrzeni. Jojurga była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Wielkie dzięki.
0: Dzięki. Popołudniowa w czwórce.

0: Tamagotchi, Tamagotchi, kubek jam, kubek, kubek jam Rozek w studiu czwórki.
1: Dzisiaj
0: dzień
1: z butelką,
0: dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Buteleczka. No i co, Kuba, dzisiaj u ciebie w programie?
1: No dzisiaj oczywiście tradycyjnie rozwiążemy nasz konkurs Czwórka na walizkach. Ja też za kilka minut włożę czwarty przedmiot do tej walizki, ale oprócz tego będziemy pastwić się nad polskimi i zagranicznymi artystami, bo prawdopodobnie zobaczyliście w naszych mediach społecznościowych sondę wideo. No i jest gorąco w komentarzach, jeśli chodzi o najbardziej przereklamowanych artystów świata.
0: Świata.
1: Świata, no bo Polska na świecie jest.
0: Jest przereklamowana?
1: No, tak bym nie szedł, wręcz przeciwnie, myślę, że możemy się docenić, ale jeśli chodzi o tych artystów, to jest kogo wymieniać.
0: No dobrze, ja tutaj chciałbym...
1: To rzuć jedno hasełko, najbardziej, nie będzie gorąco.
0: Najbardziej przereklamowany?
1: Tak, artysta.
0: No, nie wiem, jakiś Bruno Mars.
1: Bruno Mars?
0: Tak.
1: Ja Justina Biebera już tam wytypowałem.
0: Że jest przereklamowany?
1: Że jest przereklamowany, dlatego że ja pamiętam, jak on był jeszcze przed mutacją. Ja byłem wtedy w gimnazjum, śpiewał to Baby, Baby. Wszyscy mieli z tego bekę i jakoś ze mną to zostało, pomimo tego, że teraz wygląda, występuje i zachowuje się zupełnie inaczej.
0: To gdzie jest to przereklamowanie?
1: Przereklamowanie, tak. Wiem? Cały czas to Baby.
0: Ale no to, że smród Baby się za nim ciągnie, no. Ale robił też inne rzeczy. Tutaj ze Skype'a puszczał jakieś te rzeczy na festiwalu, więc wiesz, no ale to rozwija się artysta, nie?
1: Jestem 16-19, rozumiem, że o tych rzeczach to tak po 22.
0: Ale to nie były te rzeczy.
1: A to nie te rzeczy, dobra, sorry.
0: To nie te rzeczy.
1: Okay.
0: Kuba Jamrozek z wami zostaje. Kubek? Kuba. Coś jakoś, ja już taki jestem senny. Na mnie pora. Do usłyszenia do jutra. Kamil Jasiński, trzymajcie się. Słyszymy się w popołudniowie po godzinie 13. Hej.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: To Number i Red Flag. W czwórce minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Co tu dużo gadać, ptaki czują już jesień. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
2: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
0: Smuteczek. Kolejne informacje ze świata ptaków w pogodzie za godzinę. A żeby smutku było jeszcze więcej, zdradzę wam, że dziś w nocy zachmurzenie będzie duże, rozpogodzeń nie będzie, a temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni na wschodzie do 12-15 na zachodzie.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Jak Naya Archives przywita muzycznie, no to nikt tak nie przywita. Ten kawałek to Vertical. 4 dni. Tyle właśnie trwa w czwórce tydzień pracy. Ja już gdzieś na horyzoncie widzę weekend, bo wtedy rozpoczynamy, inaczej, widzę piątek, bo wtedy rozpoczynamy weekend. Mam nadzieję, że wy również, a w liczbach wygląda to następująco. Do piątku zostało 2 dni, 7 godzin, 54 minuty i 14 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie. Przypominam, to jest właściwie jedyna zasada, która nas obowiązuje przez najbliższe 3 godziny, ale jest tyle rzeczy, którymi warto się zająć, że robota może zejść na dalszy plan. Za kilka minut w naszej konkursowej czwórkowej walizce pojawi się 4. przedmiot. Przypominam, dziś pakujemy walizkę kulinarną. Po 17:00 natomiast będziemy się pastwić. Będziemy się pastwić nad polskimi i światowymi artystami. Ja będę pytał was o to, który artysta waszym zdaniem jest przereklamowany, a co po godzinie 18:00? No wtedy warsztaty z hutnictwa przed nami i zobaczymy, czy każdy może stanąć przy piecu i poczuć żar topionego szkła.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jędrzej nie zawodzi. 226452100. Zanim to wszystko, o czym wspomniałem, dajcie znać, kto jest dzisiaj razem z nami, gdzie słuchacie czwórki. Czekam na telefony. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek. To jeszcze raz. 226452100.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Co mam powiedzieć? Pytał PZ, a ja pytam, kto jest dzisiaj razem z nami i gdzie słuchacie czwórki? Lista obecności wchodzi w ruch. Janusza z RODOS wpisałem w ciemno. 226452100.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ale w ciemno na pewno nie wkładamy kolejnych przedmiotów do naszej walizki. Tutaj wszystko jest przemyślane. Od samego rana kompletujemy ekwipunek w walizce kulinarnej. Tak w porze obiadowej myślę, że akurat. No i jak zwykle, cztery przedmioty w tej walizce powinny się znaleźć. Do tej pory włożyliśmy trzy, więc przed nami prawie że finał.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy deskę do krojenia. Deska do krojenia to jest czwarty przedmiot, który ląduje w walizce kulinarnej. Deska, którą na pewno warto myć, szczególnie jeśli kroimy owoce i robimy sobie soka. Wcześniej kroiliśmy czosnek. Wiem z własnego doświadczenia, no tak to jest, że człowiek uczy się na błędach. Jeśli nie zanotowaliście, to jeszcze raz. Deska do krojenia to jest czwarty przedmiot w naszej walizce.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: 226452100. Ten numer przyda wam się po godzinie 18.30, ale przyda wam się już teraz, bo jestem ciekawy, gdzie słuchacie w czwórki, czy to na wakacjach, czy w trasie, czy w domu, na leżaku, w ogrodzie, a może przy garach, skoro dzisiaj walizka kulinarna. Dajcie znać.

0: To Moonchild Sanelly w czwórce, biorąc pod uwagę to, że artystka urodziła się w Republice Południowej Afryki, tak naprawdę Sanelly Siwe Twisha. Musiałem sobie to rozpisać, bo niełatwe. Teraz będzie trochę łatwiej, bo z RPA ruszamy do Poznania. Jessie J wystąpiła właśnie tam kilka dni temu w Poznaniu na Bittersweet Festiwalu. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo show podczas tego koncertu skradła Polka, fanka, która złapała za mikrofon. No i zaimponowała swoim głosem. Przejęła też TikToka, Instagrama, bo nagrania z jej udziałem po prostu stały się wiralem. Odezwałem się do tej dziewczyny, do Karoliny Supron, bo o niej mowa, i trochę porozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w trakcie koncertu.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Jak to leciało? Jak leciał ten kawałek?
2: Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile.
0: Jest trochę tak, że jak słyszysz ten kawałek na przykład na TikToku albo na Instagramie, to już przewijasz?
3: Oczywiście, że przewijam. Już od 4 dni non-stop mi to wyskakuje. Oczywiście jest to bardzo miłe i nie spodziewałam się, że to się odbije takim echem.
0: To wszystko wydarzyło się w Poznaniu. Jak to możliwe, że znalazłaś się tam przy tych barierkach, gdzie Jessie, no nie powiem, że trochę zaczepiała ludzi, ale na pewno się z nimi spotykała.
3: Moim wielkim marzeniem było zaśpiewać z Jessie J i już na wiele dni przed festiwalem zaplanowałam taką akcję. Wrzuciłam w

0: filmik na swojego Instagrama 10 dni przed festiwalem, że marzy mi się zaśpiewać z nią i potem przez kolejne dni dodawałam filmiki, między innymi do niej, do jej zespołu, że chciałabym, żeby to się wydarzyło. No takie abstrakcyjne marzenie. Do końca mi nikt nie wierzył, że ja to robię na serio, ale robiłam to na serio i rzeczywiście udało mi się dotrzeć do jej zespołu, bo tam jej muzycy wyświetlali te moje relacje, natomiast żadnej reakcji nie było. No i co, zrobiłam wielki transparent Can I Sing With You, żebym była rozpoznawalna. Starałam się być jak najbliżej sceny, więc dużo przed koncertem już się tam ustawiałam, natomiast nie byłam przy samych barierkach, bo tam też ludzie się pchali i tak dalej. No i potem był taki moment, zaczął się koncert, ja podniosłam ten swój transparent, ale tylko na chwilkę, bo ludzie zaczęli po prostu się denerwować, że im zasłaniam i było mi strasznie głupio, więc od razu go dałam w dół. Z kolei moja przyjaciółka mówiła, że weź go podnieś, ona tu teraz patrzy, stracisz swoją szansę, ale po prostu tak się krępowałam, że ludzie mnie zabiją, że nie zrobiłam tego i Jessie J po pierwszej piosence powiedziała, tam przywitała się ze wszystkimi i tak dalej, powiedziała: widzę twój znak, wiem co tam jest napisane, możesz nie podnosić tego, żeby nie zasłaniać ludziom, wrócę do ciebie później. Więc załatwiła mój problem na wstępie, za co jestem bardzo wdzięczna. I później właśnie w trakcie koncertu był taki moment, gdzie ona zeszła do ludzi i powiedziała, że ktoś chciał zaśpiewać. Ja nie mogłam się przepchać przez tłum, więc było to trudne. Ona podeszła do innej osoby i ta inna osoba właśnie zaśpiewała, ale Jessie później powiedziała, no ale była jeszcze jedna dziewczyna, ktoś chciał zaśpiewać Price Tag i wtedy podniosłam ten swój transparent, ona mnie zauważyła, zawołała i wtedy ludzie mnie rzeczywiście przepuścili naprzód, zaśpiewałam, a dalej to już wiecie jak było.
1: I poszło w internet i na TikToku i na Instagramie znajdziecie to wykonanie. Do mnie dotarły też informacje, właściwie trochę pogrzebałem w internecie, że Karolina oprócz tego, że jest fanką Jessie J, to śpiewa w zespole, uwaga, Bolter. To jest taka kapela, którą pewnie znacie z piosenki Daj mi tę noc. Tylko, że jak ta piosenka powstawała, to Karoliny w ogóle jeszcze na świecie nie było. Ile w tym wszystkim prawdy? O tym porozmawiamy za kilka minut, ale zanim to, dzień dobry, mówi nam Jessie J.
2: I co ty na to? 226452100.

0: Jesse J. Price, tak no, gdyby tak spojrzeć na tę piosenkę tekstowo, to byłaby ona o tym, że prawdziwe szczęście, miłość, radość z życia nie mają swojej metki z ceną, nie da się ich kupić za gotówkę, a najważniejsze chwile i relacje są darmowe. No ładne, jak 99% innych piosenek. Karolina Supron przed tysiącami festiwalowiczów i Jesse J. miała okazję zaśpiewać tę piosenkę Price Tag. Kilka dni temu w Poznaniu, było to w trakcie Bittersweet Festiwalu. Wspominałem wam kilka minut temu, że zrobiłem mały research i okazało się, że Karolina jest też wokalistką zespołu Bolter, a zespół Bolter to jest ta kapela, którą na pewno znacie z każdego wesela swojego wujka albo ciotki, bo kiedy po północy wjeżdża piosenka Daj mi tę noc, to oznacza, że Bolter istnieje. Karolino, czy to jest prawda?
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
2: Jest to prawda, zgadza się, także intensywnie działamy, cały czas w tej samej ekipie, natomiast dzisiaj wypuściliśmy nową piosenkę i ona już jest jako mój singiel. Czyli Karolina Supron, piosenka nazywa się Twój Książę. Zachęcam do przesłuchania, są to takie retro klimaty i piosenka jest o dziewczynie, która po prostu czeka na swojego księcia.
0: Słuchaj, a ten kawałek Daj mi tę noc śpiewasz czy nie?
2: Śpiewam jak najbardziej, mamy odświeżoną nową aranżację i na wszystkich koncertach ludzie szaleją.
0: I jak w ogóle trafiłaś do zespołu Bolter? Dlatego, że prawdopodobnie kiedy ten kawałek wychodził, to albo cię nie było na świecie.
2: To były lata 80, nie było mnie na świecie. Parę lat temu właśnie założyciel zespołu Sławek Sokołowski miał pomysł na reaktywację zespołu i szukali nowej wokalistki. Oni działają w Poznaniu, więc zaczęli szukać kogoś, kto jest na miejscu. I jak mnie znaleźli, ja brałam udział w konkursie w takim festiwalu Czesława Niemena w Poznaniu. I był już ten finał konkursu, taki duży koncert i oni po prostu dostali nagranie z tego koncertu i tam przesłuchiwali różne wokalistki. No i mi się spodobałam. Zadzwonili i tak nawiązaliśmy współpracę.
0: A kiedy słyszysz ten kawałek Daj mi tę noc, albo sama go śpiewasz, to co o nim myślisz? Bo w Polsce to był kawałek, który pojawiał się niemalże na każdej imprezie. Potem był też taki czas, kiedy był trochę synonimem cringe'u, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, być może takiego dystansu trochę do świata muzycznego. Jak na to patrzysz?
2: Dla mnie ta piosenka w ogóle jest jakimś fenomenem, że ona cały czas żyje i jest wykorzystywana i w spektaklach teatralnych, i w filmach, i na koncertach.
0: Daj mi tę noc w teatrze?
2: Tak. Tak, ja w ogóle śpiewałam w Teatrze Polskim raz w jednym spektaklu właśnie śpiewałam Daj mi tę noc, tak, tak. Także ona się pojawia, jest rzeczywiście, no też każdy ją zna tak naprawdę. I można, nie, co jest dziwne, nie mam przesytu, bo jeżeli gramy koncerty z zespołem, to ludzie naprawdę się odpalają na tej piosence. Ona daje taką energię i myślę, że no to jest najważniejsze, że ludzie się bardzo dobrze bawią przy niej.
0: Karolina, masz takiego artystę, z którym chciałabyś jeszcze wystąpić? Trochę na zasadzie tej możliwości śpiewania przy Jesse J?
2: Ojej.
0: Możesz się rozmarzyć.
2: No, mam mnóstwo takich artystów. Czy ty sugerujesz, że powinnam kolejną akcję tu jakąś uruchomić?
0: Nie wiem. Podrzucam pomysł, ale jak nie chcesz, to nie.
2: Zobaczymy, no musiałabym to przemyśleć, ale już na samym Bittersweet'cie było mnóstwo takich artystów, na przykład Robbie Williams. Niesamowite
0: było. A gdybyś miała wybrać śpiewanie z Robbie Williamsem, to jaki to byłby kawałek? Supreme?
2: Myślę, że Angels.
0: Angels jednak.
2: Tak.
0: No ładny.
2: Ładny, tak, czyli balladowo tym razem.
0: Ja tam trzymam kciuki za Karolinę. Zresztą Karolina Supron, o której wspomniałem, wystąpiła na koncercie Jesse J. śpiewając piosenkę Price Tag i

0: to trochę zainspirowało mnie do tego, żeby spytać dzisiaj was o to, na czyim koncercie wy chcielibyście zaśpiewać. Nawet jak nie potraficie śpiewać, ale to jest dla was ważny artysta, więc gdybyście poszli, dałby wam mikrofon, to byście ten mikrofon wzięli i jednak coś zanucili. Czekam na telefony i mam dla was klapki od czwórki numer 44. Podkreślam, numer 44, a nasz numer to 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale na przykład słuchamy Jungle Brown specjalnie dla was. W czwórce patrzę na zegar. 34 minuty po godzinie 16.

0: To Bibi Trix, 26-latka ze słonecznej Barcelony. Czy to słychać w jej muzyce? Musicie to ocenić sami. 226452100. Kilka minut temu pytałem was o to, czy jest taki artysta, z którym chcielibyście wystąpić, może nie na scenie, ale na przykład w trakcie koncertu. Gdyby dał wam mikrofon, to byście coś zaśpiewali. Klapki od czwórki, numer 44, może mogą być wasze. 226452100 to jest z kolei nasz numer telefonu.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Za kilka minut w Po robocie muzyczne Guilty Pleasure. Mogę wam obiecać, że będzie się działo i będzie to nawiązanie do tego, co wydarzyło się wczoraj. A wczoraj słuchaliśmy piosenki Powiedz zespołu Ich Troje. Ale nie wiem, czy wiecie, że wy również macie realny wpływ na to, jak wygląda Antena Czwórki. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że w piątki czekamy na was w audycji Gramy Co Chcecie. Właściwie czekają Zuza, Adam i Damian. Wygląda to tak. Podrzucacie swoje muzyczne propozycje, komentujecie, głosujecie, no i macie realny wpływ na to, co poleci na antenie. 226452100, jak powtórzę trzeci raz, to na pewno nauczycie się na pamięć, ale zawsze można też komentować w mediach społecznościowych, bo tam pojawił się wpis i pod tym wpisem może pojawić się też lista piosenek waszych, które chcielibyście, żeby pojawiły się z kolei w czwórce.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Nie, no tego numeru to już nie będę powtarzał, bo każdy zna na pamięć, ale mogę na przykład powiedzieć, że za 19 minut, godzina 17 po 17, będę pytał was o to, jaki jest najbardziej przereklamowany artysta Polski i świata. Będzie na pewno bardzo ciekawie.

0: To czwórka i po robocie. Po robocie nie gadamy o robocie, ale o innych rzeczach jak najbardziej. Dziś na przykład pytam was o to, z kim chcielibyście wystąpić na scenie albo na koncercie. Kiedy bylibyście na koncercie tej gwiazdy, to czy chcielibyście sięgnąć po mikrofon i coś razem z nią zaśpiewać? 226452100.
1: Po robocie.
0: Po robocie dzwoni do czwórki na przykład Rafał. Halo, halo, cześć Rafale.
2: Halo, halo, cześć, witam ciebie.
0: Wyobrażasz sobie siebie w duecie z Jessie J, o której rozmawialiśmy kilka minut temu, czy absolutnie nie?
2: Wiesz co, ciekawe połączenie, ale chyba nie do końca do mnie pasuje, albo do moich gustów muzycznych. Mm-hmm. Myślę, że bardziej bym tu celował w jakichś rodzimych artystów, może Artur Rojek.
0: A to bardzo ciekawa propozycja. Z kariery solowej, czy wcześniejszej?
2: Powiem, że ta persona dla mnie tak dobrą tworzy sztukę muzyczną, że bez względu na to, w którym kolaboracie.
0: Rafał, to wyobraźmy sobie teraz, że jesteś na koncercie Artura Rojka, stoisz z przodu przy barierkach, Artur Rojek podchodzi z mikrofonem, żebyś coś zaśpiewał, co śpiewasz?
2: I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat.
0: Chciałem... Sorry, przepraszam, zepsułem ci występ. Kontynuuj.
2: Dobrze. Nie. Słuchaj, bilety musisz wykupić, to wtedy porozmawiamy.
0: A, dobra, rozumiem, drogie. Więc muszę jeszcze trochę pozbierać. Dogadamy się. Rafale, ja się trochę czuję jak taki książę, który szuka swojej księżniczki z bucikiem bardzo konkretnym, bo powiedziałem, że mam dla was klapki w numerze 44. Trafiłem?
2: Bo jesteś bardzo blisko, powiem ci, że jest to obiekt moich zainteresowań, te klapeczki czwórkowe.
0: Ale 44.
2: 44, no dobra,
0: to są Rafale w takim razie twoje.
2: Jej, fantastycznie.
0: A ja zbieram pieniądze, żeby udać się na twój koncert. Być może to wtedy ty przyjdziesz do mnie z mikrofonem i wspólnie będziemy śpiewać piosenki Artura Rojka.
2: Dla ciebie będzie miejsce w pierwszym rzędzie. Ja
0: bardzo się cieszę. Przy barierkach. I nie tyłem.
2: Jak
0: dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki,
0: trzymaj się, Rafale.
2: Trzymaj się, hej, hej.
0: A razem z nami Sebastian. Halo, halo, cześć Seba.
3: Halo, halo, witam.
0: A ty byś z Arturem Rojkiem wystąpił, czy absolutnie nie? To nie jest twój klimat.
3: To nie jest mój klimat i Rafał tak podniósł poprzeczkę, że ja nie wiem w ogóle, co teraz mam powiedzieć. No, kurde.
0: Zawsze możemy wrócić do... Możemy zawsze wrócić do Jessie J?
3: Nie. Ja raczej wolałbym gdzieś tam towarzyszyć komuś na scenie bez śpiewania, bo ja tutaj akurat jestem kompletnie bez talencie, także śpiew to nie jest jakiś mój konik.
0: Czyli rozumiem, taka sekcja albo taneczna, albo ewentualnie nie ma. To twoje klimaty.
3: Może być taneczna niż ta nie ma.
0: Ale powiedz, jeśli chodzi o tego artystę, to gdzie chciałbyś być tym tancerzem na scenie? To znaczy u kogo? Skoro to nie musi być Artur
3: Rojek. Może nie tancerzem, ale częścią, nie wiem, Gorillaz gdzieś tam przy nich troszeczkę może jakoś, może by się miejsce znalazło.
0: A,
3: nie wiem.
0: Czyli jednak Gorillaz. Dobry wybór.
3: Tak. Gdzieś tutaj może.
0: I ja powiem ci więcej. Ja cię widzę na tym koncercie Gorillaz, kiedy też będziesz mógł brać w nim udział w klapkach od czwórki.
3: No, to dopiero by była historia.
0: I rozumiem rozmiar...
3: Ale jak będzie koncert jakikolwiek inny, pierwsze co zakładam klapki i nieistotne. Jak myślą, co myślą, ja wjeżdżam w klapkach i jest ogień.
0: Tylko wtedy robisz zdjęcie i wysyłasz do nas.
3: Dokładnie.
0: To jesteśmy umówieni. Wszystkiego dobrego, Sebastianie. Klapy są twoje.
3: Dzięki. Na razie, dzięki. Hej.
0: Numer 44. I teraz muszę zrobić coś, żeby nie połączyć tych dwóch numerów, bo klapki 44, a nasz numer to 226452100.
1: Wrzuć na luz.
0: A za kilka minut będzie gorąco. Będzie mandaryna, będzie słodko, będzie tanecznie, będzie guilty pleasure.

0: To między innymi Mighties. On towarzyszył mi ostatnio w drodze w Pieniny i przyznam się szczerze, że to była fantastyczna podróż. Ma też fantastyczne nazwisko. Mateusz Mighties Przechszta. Pochodzi z Bielska-Białej i jest człowiekiem wielu talentów, wokalistą, autorem tekstów i można by długo wymieniać. A ten kawałek, którego dzisiaj słuchaliśmy, to Deszcz.
1: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: Teraz deszczowo nie będzie. Teraz będzie bardzo gorąco i bardzo słonecznie, bo wczoraj bujaliśmy się do... Powiedz zespołu Ich Troje. U nas po prostu trwają takie wielodniowe muzyczne obchody z okazji zejścia się Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. No i nie może być inaczej. Wracamy dzisiaj do roku 2005. Ten utwór zapisał się w historii za sprawą legendarnego, pełnego emocji występu w Sopocie, który do dziś budzi ogromne emocje i doczekał się po latach też nowych remiksów. Oryginalnie utwór opiera się na kompozycji, której niemieccy autorzy stworzyli pierwotny zarys. A wiadomo, jak niemieckie... To musi być dobre. I teraz ja powinienem was spytać. Znacie Every Night? Ale biorąc pod uwagę, że to Niemcy, pytam Kent i ja 1-8?
1: Nie oceniamy. Słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak.
4: Taniej masz. W Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Ptaki starannie przygotowują się do jesiennej migracji. Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze na zimowiska, mówi ornitolog Marcin Sowa.
2: Przede wszystkim magazynują zapas tłuszczowy, czyli próbują właśnie jak najwięcej przytyć. Ta migracja jesienna, ona się różni od wiosennej tym, że jest mniej dynamiczna, czyli ptaki w dzień żerują, magazynują ten tłuszcz, a zazwyczaj nocą właśnie lecą. Czasem słychać wieczorem takie syry, no to na przykład są drozdy, tak? Czasami można zobaczyć, że coś tam przeleci, na przykład jakiś rudzik. To jest taki migrant nocny.
0: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze. Nie wiem, czy żurawie albo gołębie grzywacze zmienią zdanie, kiedy się dowiedzą, ale spróbujmy. Jutro temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni. Cieplej będzie miejscami na południu, około 25 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy.
3: Bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.

0: 4 dni, tyle trwa u nas tydzień pracy. Na odpoczynek stawiamy już w piątek, wtedy rozpoczynamy weekend. Patrząc na liczbę, wygląda to tak. 2 dni, 6 godzin, 52 minuty, 6 sekund. Właśnie tyle do piątku pozostało. A, i skoro o liczbach, to jeszcze jeden numer. 226452100, 7 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Tu się chyba zgodzimy. Są artyści, których kochamy. Są też tacy, których nie rozumiemy. I są też tacy, o których wszyscy mówią geniusz. A my sobie słuchamy i myślimy, ale naprawdę? Serio? Geniusz? No właśnie, dzisiaj chcemy trochę włożyć kij w mrowisko i zapytać was o to, kto jest waszym zdaniem najbardziej przereklamowanym artystą. I tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś hejtować. Bardziej o taką sytuację, kiedy nazwisko jest ogromne, koncerty wyprzedają się w minutę, wszyscy zachwycają się kolejną płytą, a wy kompletnie nie rozumiecie, o co ten cały hałas. To jaki jest w takim razie najbardziej przereklamowany artysta? 226452100.
2: No Justin Bieber to na pewno. No teraz bardzo dużo mówią o Polinie, o jakiejś tam Carter, coś jakaś taka piosenkarka.
0: Czyli zdarza się tak, że ktoś robi nie wiadomo jaką karierę, a ty sobie myślisz, dlaczego?
2: No jasne. Czasem się zdarza.
0: Najbardziej przereklamowany artysta, twoim zdaniem?
3: Z Kolim. Przyznam się, że też całe disco polo, kiedy jestem z Podlasia i tego nie potrafię zrozumieć.
0: To u ciebie to jest Zagłębie.
3: Tak, dlatego takiej muzyki nie słucham.
0: A czego słuchasz?
3: Głównie punk rock.
0: Patrzę też na komentarze na Instagramie. Janusz na Instagramie pisze, i to chyba nie jest nasz czwórkowy słuchacz Janusz z RODOS, tylko inny Janusz. W Polsce Sanach, na świecie Adele. To przereklamowane artystki. W propozycjach jeszcze Taylor Swift i Dua Lipa. No i kompletne zaskoczenie dla mnie. Sarakmi28 pisze tak. Beatlesi, nawet Anglicy rodem z Liverpoolu, nie rozumieją fenomenu, a zwłaszcza samego Johna Lennona. No to teraz trochę się zagotowałem. 226452100, a waszym zdaniem najbardziej przereklamowany artysta? Złapcie za telefon i dajcie znać.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Słuchajcie, Justin Bieber przereklamowany moim zdaniem, dlatego chciałbym go wam zaserwować nie na pożarcie, ale do posłuchania.

0: pułapem. Don Góralesko, Abradab, niebo jest pułapem. 15 minut po godzinie 17. Czy macie takich artystów, o których myślicie sobie, no zrobił wielką karierę, zrobiła wielką karierę, ale właściwie dlaczego? Co za tą karierą stoi? Pytamy dziś o najbardziej przereklamowanych waszym zdaniem artystów.
1: Wydaje mi się, że po prostu z automatu ich nie słucham.
2: Może Jennifer Lopez? Ewentualnie, bo chyba tak średnio potrafi śpiewać, no nie wiem.
3: A karierę zrobiła ogromną?
2: No, na pewno.
3: Czyli Jennifer nie lubisz?
2: Nie do końca. Ani mój typ muzyki, ani jakoś osobiście nie przepadam za nią.
4: Sporo jest, sporo. Na przykład Steven Spielberg jest mocno przereklamowany.
3: Steven Spielberg? Naprawdę?
4: Kilka znakomitych filmów i kilka naprawdę bardzo przeciętnych, profesjonalnych. Chodzi mi o przereklamowanie jako wielkość. Mówi się jako jeden z kilku największych, tych the best, biggest. Wśród reżyserów to jest mocna przesada. Jest mocno przereklamowany. Na jedną rzecz zwróciłbym uwagę. Dla miłośników rzeczy trochę starszych, film Spielberga, Park Jurajski, który był kiedyś okrzyknięty jako cudo techniki i tak dalej. Chyba z tego samego roku jest Terminator 2, gdzie też są efekty komputerowe. Wtedy to była nowość. Proszę obejrzeć sobie jeden i drugi film.
3: I porównać.
4: Naprawdę Park Jurajski jest komiczny.
0: Steven Spielberg, nie wiem jak wy, ja jestem zaskoczony. Tego akurat się nie spodziewałem. 22 645 21 00. Czy Steven Spielberg jest przereklamowany? No właśnie, jeśli chodzi o tych przereklamowanych artystów, zerkam też na komentarze, które pojawiły się i na TikToku, i na Instagramie.
5: Po robocie.
0: I wśród tych komentarzy Sanach, Skolim, Doda, tam też się pojawia Miley Cyrus, ale potem na Instagramie cały na biało wchodzi druh rasu, który pisze tak. Oj, a moim zdaniem Miley Cyrus jest właśnie niedoceniana. Kiedyś też ją kojarzyłem z radiowym popem, dopóki nie usłyszałem jej coverów, na przykład Metaliki, których nie ma w radiu. Całkowicie zmieniłam o niej zdanie. A jak jest według was? Kto waszym zdaniem jest najbardziej przereklamowanym artystą? Ja przypominam, tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś hejtować. Bardziej o taką sytuację, kiedy to nazwisko jest ogromne, koncerty się wyprzedają w minutę, jak mówiłem, wszyscy się zachwycają kolejną płytą, a wy się zastanawiacie dlaczego, bo kompletnie nie rozumiecie, o co ten cały hałas. 226452100.
5: I co ty na to? 226452100.
0: Jest jeszcze jedna wokalistka, której się dostaje bardzo, ale to bardzo mocno w komentarzach. To jest Jennifer Lopez, to ja chciałbym jej pomóc, żeby nie było jej smutno. Posłuchajcie, Let's Get Loud. Ten kawałek gościł kilkanaście lat temu chyba we wszystkich stacjach radiowych.

Biedna Jennifer Lopez. Pytamy dziś o najbardziej przereklamowanego artystę, a wy w komentarzach z Colim, Sanach i właśnie J-Lo. Czy naprawdę Jennifer Lopez jest przereklamowana? Jakie jest wasze zdanie? 226452100. Czekam na wasze telefony i czekam też na kopciuszka ze stopą o numerze 45, bo dzisiaj w wasze ręce, albo właściwie na wasze wspomniane już stopy mogą trafić klapki od czwórki. To jeszcze raz 226452100. Jeśli chodzi o J-Lo, ja tam ją lubię. Na przykład taki film Zatańcz ze mną. Zimą sobie można obejrzeć, jak nic innego w telewizji nie ma. To jeszcze raz 226452100.

0: To Young Miko w czwórce, 25 minut po godzinie 17. No dzisiaj się trochę pastwimy, ale myślę, że z lekkim uśmiechem, bo nie chodzi tutaj o hejt. Pytamy was o najbardziej przereklamowanego artystę świata.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: 226452100.
2: Uważam, że aktorzy teraz, teraźniejsi, znaczy większość aktorów, takich jak na przykład ta, co grała Wednesday na przykład, albo w
3: Euphoria, Wednesday Adams.
2: Na przykład. Mm-hmm. Albo są teraz takie aktorki rosyjskie, które też są w tych nowszych serialach i wszędzie brane, bo film bardzo się wybił.
3: Tak. A w świecie muzyki masz jakiś pomysł?
2: Może Jennifer Lopez, chociaż jest bardzo ładna, ale czy jest aż tak uzdolnioną? Uważam, że jakby po prostu robi, wszystko robi jakby cała jej komanda ta, scenografiści, nie znam się na tym, ale nie ma aż takiego głosu.
0: To jeszcze raz najbardziej przereklamowany artysta, 226452100. Halo, halo, cześć Wojtku.
4: Witam, cześć.
0: Czy jesteś obrońcą Jennifer Lopez, czy nie?
4: Znaczy myślę, że troszkę się muszę z tym zgodzić, mimo to, że gdzieś tam hity, największe hity to lata mojej młodości, tak, ale jednak czy masz tak duży głos, na pewno robi duże show, tak, i to dzięki temu show, które gdzieś tam na koncertach pokazuje, to cały czas gdzieś tam na tym świeczniku jest, ale myślę, co do głosu, to jest wiele, wiele więcej uzdolnionych artystów niż ona.
0: Czyli łapiesz się czasem na tym, że myślisz sobie, zrobiła taką karierę, pytanie dlaczego? I to jest taka myśl, która towarzyszy pewnie nie tylko sytuacją z Jennifer Lopez, ale też z innymi artystami.
4: Dokładnie. I powiem tak, cała ta otoczka i ten dobry marketing to dał jej drogę, żeby nie tylko być na scenie, ale również grać w wielu filmach. Więc i też tutaj dalej pytanie, czy jest równie dobrą piosenkarką, jak i aktorką w filmach, to już niech każdy sobie sam odpowie.
0: Albo tancerką, bo jeszcze można dorzucić i ten zawód. Powiedz, to gdybym cię tak bezpośrednio spytał, najbardziej przereklamowany artysta w Polsce i na świecie, to co byś odpowiedział?
4: Znaczy, no, trudno mi tak wybrać numer jeden. Ostatnio, co widać go dużo w mediach, to z Colin w Polsce, tak? No, to akurat dla mnie to jest tak mocno przereklamowany. On dla mnie nie prezentuje jakby swoją osobą zbyt wiele, a show wokół siebie robi dużo.
0: No biznes, to jest po prostu biznes. Tu chyba nawet nie chodzi o muzykę, tylko o to, żeby sprzedawać paliwo, hot dogi, koszulki i tego typu rzeczy.
4: Dokładnie.
0: Wojtku, dzięki za telefon. Chyba mogę powiedzieć, potężny Wojtek do nas zadzwonił, bo klapki numer 45 są twoje.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, razem z nami równie potężny Piotr. Halo, halo, cześć Piotrze.
5: Halo, halo, witam.
0: Cześć, nie wiem, czy mogę powiedzieć potężny Duńczyk, ale potężny Polak.
5: Polak na pewno i potężny też, bo i sporo waży, i sporo mam wzrostu, i noga też spora, także dosłownie potężny.
0: To skoro potężny, to teraz się boję wymieniać tych artystów, których ja uważam za przereklamowanych, bo jeszcze nie trafię, twój ulubiony będzie i mi się dostanie. Ale powiedz, jak to wygląda u ciebie.
5: Oj, kurczę, lista jest w sumie długa tak naprawdę. Ja jestem, mam też trochę lat, dlatego może inne mam spojrzenie w ogóle na tę muzykę, która teraz obecnie jest jak gdyby popularna, powiedzmy, i przehajpowana, no w dużym stopniu, jeżeli chodzi o, nie wiem, ja wyrastam tam z 90 lat ze środowiska hip-hopowego, powiedzmy, to nie będę może o polskich artystach na razie wspominał, ale tutaj no na pierwszym miejscu Drake. Ja nie mogę po prostu pojąć fenomenu tego gościa. No i nie mogę go słuchać też, jakoś jego głos mnie drażni i tak dalej. W każdym razie, no poza tym, no powiedzmy, wychodząc tak właśnie z tego hip-hopowego środowiska, niekoniecznie to jest hip-hop, tak? No ale dobra, to jest inna kwestia. Także to myślę tak na dzień dobry, taki artysta, który jest teraz no bardzo popularny, tak? Te streamingi, miliony i tak dalej, ale jak gdyby w ogóle ja nie rozumiem dlaczego, tak?
0: Czyli jak słyszysz Drake'a, to ściszasz i potem wracasz.
5: Powiem szczerze, że tak, że nie mogę jakoś, no drażni mnie jego głos, drażni mnie, nie wiem, jakiś, no nie te wibraty po prostu, jeżeli chodzi o tembr głosu i tak dalej, także tutaj na pewno.
0: Piotrze, to zróbmy taki mały test. Ja ci wysyłam klapki od czwórki, numer 45, ty je wkładasz na swoje stopy, włączasz wtedy Drake.

0: Czeka i może inaczej będzie rezonował.
1: Okej, okay, dobra.
0: To dobra, numer znasz, będę... zadzwoń jak było.
1: Dobra, okej. Okay.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100. Słuchajcie, najbardziej przereklamowany artysta, waszym zdaniem, ten ze świata albo ten z Polski, czekamy na telefony. Pojawiła się w mediach społecznościowych nasza sonda wideo i komentarzy jest tam mnóstwa. Wśród tych komentarzy między innymi Taylor Swift. Mam nadzieję, że przez moment wszystkie Swiftiary zamknęły uszy, ale teraz mogą otworzyć się szeroko, no bo posłuchamy.
2: Czterodniowy tydzień pracy.

0: 34 minuty po godzinie 17. Łączę kropki. U nas gra Taylor Swift i dzwoni Michał. Przypadek? Nie sądzę. Halo, halo, cześć Michale.
1: Cześć, witaj. Też nie sądzę, że to przypadek.
0: Nie przypadek. Swiftiarą jesteś, rozumiem, mówiąc wprost.
1: Pewnie, że tak. Daję radę, dziewczyna.
0: No, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że dołączysz do chóru tych, którzy w komentarzach piszą w internecie. Nie, nie, nie. Najbardziej przereklamowana artystka to Taylor Swift. Rozumiem, absolutnie nie.
1: Nie.
0: Słuchaj, masz listę takich artystów, których byś faktycznie uznał za przereklamowanych, czy nie?
1: Tak, kilku by się znalazło, ale zacznę może od tego, że jeżeli ktokolwiek

0: uważa, że Sana albo Beatlesi są przereklamowani, to powinien zdecydowanie zmienić dawkę leku.
1: Mocny głos, faktycznie przywoływałem jeden z komentarzy internetowych z Instagrama.
0: Tylko no niestety to jest wszystko kwestia gustu, nie? Jeden lubi Bigos, drugi pomidorowo.
1: Ja na przykład jeśli chodzi o Sanach, to słyszałem dwie opinie. Z jednej strony niektórzy mówią, że kiedy sięga po poezję polskich poetów, na przykład po Wisławy Szymborskiej, no to jest fantastycznie, fantastyczne, bo dzięki temu młodzi ludzie znają dzisiaj poezję. Dzięki Sanach, a niekoniecznie dzięki temu, co znają w książkach do polskiego. Inni mówią, że okej, faktycznie to jest sięganie po poezję, ale ta poezja jest podana w okropny sposób, więc czy o to chodzi?
0: Ja wiem, że w okrutny sposób nie. Moim zdaniem bardzo ciekawy, nowatorski, przyjemny dla ucha sposób, jak najbardziej.
1: To załatwiliśmy tę pierwszą sprawę, jeśli chodzi o Sanach i Beatlesów. Ich na liście nie powinno być, to jest zdanie Michała. A kto się na tej liście artystów, których możemy uznać za przereklamowanych, powinien znaleźć?
0: Mam takie dwie osoby. Pierwsza osoba to jest zdecydowanie Madonna.
1: Madonna?
0: Wiem, że jest jakąś tam jest ikoną, ale nie wiem czego ikoną, bo moim zdaniem amerykańskiego zepsucia. Ma kiepski głos, kiepskie piosenki, wokal tragiczny. No nie wiem, no po prostu Madonna nie.
1: Ale słuchaj, jak gdzieś tam leci na jakiejś imprezie Like a Prayer albo coś takiego, to ty wychodzisz, czy zatykasz
0: uszy? Wychodzę
1: i
0: zamykam drzwi głośnym trzaśnięciem.
1: Okej. Okay. Zamknęliśmy Madonnę. A ten drugi artysta?
0: To jest zdecydowanie Enrique Iglesias.
1: Nie było go jeszcze na naszej liście. Dopisuję w tym
0: razie.
1: No
0: właśnie. A dlaczego go nie było? Powiedz mi, dlaczego go nie było? On jest totalnym beztalenciem.
1: Słuchaj, ja o nim dawno zapomniałem. Pamiętam, że jak się uczyłem grać na klawiszach i dostałem keyboard, to na tym keyboardzie też było 5 guzików i każdy guzik odpowiadał za jakąś melodię. Jedna melodia odpowiadała za Enrique Iglesiasa i tak mi się to przejadło, że chętnie zapomniałem o nim na 25 lat.
0: Powiedz mi, czy ty kiedykolwiek słyszałeś go na żywo?
1: Na żywo nie miałem okazji, a ty?
0: No to dziękuj światu, bo to jest naprawdę, no ma się ochotę urwać sobie uszy.
1: Rozumiem, że ty miałeś taką okazję.
0: Jego ojciec coś tam potrafił, ale on tylko odcinał karteczki od tego, czym jego ojciec zasłynął i po prostu, no jest strasznie słaby wokalnie, dlatego nie wiem czym, no twarzą, wiadomo, no twarzą nadrabiał tą swoją sceniczność.
1: No pewnie moglibyśmy tutaj powymieniać różnych członków, różnych boys bandów, bo też w takich zespołach właśnie o to chodzi, żeby trochę nadrabiać czymś innym niż sam wokal. Dziękuję ci bardzo za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
1: W tym tygodniu.
0: Pozdrawiam, hej.
1: Słuchajcie, zerkam też na komentarze z Instagrama. Uśmiecham się, bo Mariusz pisze tak. Zofia Naukowska, wciskali nam nad Niemnem jako lekturę, że wybitne dzieło, a to straszne nudy. Z tamtego okresu było znacznie więcej lepszych pisarzy polskich. Inne jej książki są w podobnym tonie. Przypominam, pytamy dziś o najbardziej przereklamowanych artystów. 226452100. Cześć Piotrze.
2: O, witam, dzień dobry. Bardzo miło być na antenie. Pierwszy raz w życiu.
1: Naprawdę? Czyli debiutujesz dzisiaj w czwórce?
2: Debiutuję i w czwórce i debiutuję chyba w ogóle na falach zeru.
1: I pomyśl, jakie to jest piękne, że teraz możesz być człowiekiem z kosą, który będzie kosił niejedną karierę i będzie opowiadał o tym, jak to artyści są przereklamowani. Przyjemnie być czasem takim sędzią, chociaż ja przypominam, że nie o hejtowanie dzisiaj tutaj chodzi, tylko takie zastanowienie się, dlaczego ten konkretny człowiek zrobił karierę. To kogo byś dopisał do naszej listy?
2: No to na pewno trzeba by się zastanowić, kim jest dzisiaj artysta, kto jest wykonawcą, czy też odtwórcą, bo to też jest bardzo istotne. Ja tak sobie myślę, po wczorajszej informacji o odejściu pana Jana Frycza, no to od razu mi się kojarzy, że jednak artyści odchodzą. A kto dzisiaj zasłużyłby na takie, powiedzmy sobie, na taką cenzurę? Nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo dużo jest dzisiaj wykonawców, aktorów, czy właśnie artystów, takich, którzy po prostu na każdym kroku wyskakują z lodówki, a właściwie nie wiemy dlaczego. I wydaje mi się, że ta grupa jest tak duża, że ciężko wskazać jedno nazwisko. Dzisiaj kilka osób wspomniało o Jennifer Lopez, o młodych, współczesnych artystach. No myślę, że jest w tym sporo prawdy, chyba się pod tym trzeba podpisać, że właściwie takich ludzi, którzy tworzą od samego początku do samego końca i inspirują, jest bardzo mało. No i

0: No i właśnie, żeby nie wpaść w hejt, to tak bym to ujął.
1: Mhm. Czyli jest grupa ludzi, którzy wyskakują z lodówki, którzy są takimi popowymi produktami, bo pewnie tak można by powiedzieć. I nie tylko popowymi, bo pewnie w różnych gatunkach muzycznych można by szukać, którzy według ciebie faktycznie są tymi przereklamowanymi. Ale
0: zdecydowanie.
1: Coś czuję, że ty jesteś człowiekiem alternatywy. To znaczy

0: aktorów, czy to twórców literackich zapadała w pamięć, a dzisiaj jest tak, że konsumujemy taką ilość treści, że właściwie już nie pamiętamy, skąd kojarzymy daną osobę. I chyba to jest...
1: To jest ważne taka... słowa. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za ten telefon i wszystkiego dobrego w tym wciąż trwającym tygodniu pracy jednak. Trzymaj się.
0: Wzajemnie, dziękuję.
1: A swoją drogą przypominam, że u nas tydzień pracy trwa 4 dni, a weekend rozpoczynamy w piątek. Taką mamy zasadę. A po robocie nie gadamy o robocie i o robocie nie będziemy gadać z Bartoszem, który jest po drugiej stronie. O, w trasie słyszę. Halo, halo, cześć Bartku.
2: Cześć, witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
2: tak,
1: kto...
2: Tak, jestem w trasie.
1: Opowiadaj, kto trafia na listę artystów przereklamowanych twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem bardzo trudno odpowiedzieć prosto na to pytanie. Generalnie chodzi po prostu o to, że tak jak już mówili moi przedmówcy, dzisiaj cała ta muzyka i wszystko to, co widzi, to jest, że tak można powiedzieć, produkt tego świata popu. I generalnie my to na przestrzeni, moim zdaniem, lat co najmniej 20 lub 30. No, najlepszym przykładem chyba tego wszystkiego mogą być takie dwa topowe produkty, czyli Milli Vanilli, które jak się okazuje nie śpiewało, ale wyglądało i tańczyło. A drugim przykładem, w sumie notabene z tej samej stacji i od tego samego, że tak można powiedzieć, wiodącego artysty, no to jest przecież ABBA, którą dzisiaj po latach, mimo tego 30 czy 35, nadal słuchamy i uznajemy ją za klasykę.
1: No bo się sentymenty włączają. Coś jest na rzeczy, że po latach jesteśmy w stanie potraktować to, co było 30-20 lat temu w zupełnie inny sposób. I tak jest też z muzyką.
2: Dokładnie tak.
1: Bartoszu, znikasz...
2: Generalnie właśnie mówienie o tym, kto jest jakimś innym ulubionym, czy że tak można powiedzieć, najbardziej znienawidzonym artystą, moim zdaniem dosyć to trudne, bo prawda jest taka, że dzisiaj całą tą muzykę pop postrzegamy przez pryzmat, że tak można powiedzieć, show. Ale to nie musi być show, który jest tylko i wyłącznie showem wokalnym, tylko że bardzo często i bardzo gęsto. No tak i można powiedzieć, wizualne.
1: No i pewnie do tego można dodać też media społecznościowe, bo one wiążą się z tym aspektem wizualnym, o którym wspomniałeś i można by o tym opowiadać z kolei godzinami. Bartku, zanikasz nam, więc wysyłam gwiazdy, które będzie cię prowadzić jak trzech mędrców idących do szopki. No dobra, trochę się zakręciłem. Wszystkiego dobrego w każdym razie na trasie. 226452100 18 minut. Pozostało do godziny 18. Najbardziej przereklamowany artysta waszym zdaniem. Dajcie znać.
3: I co ty na to? 226452100.

0: Słyszałem ostatnio nieopodal kebaba. Mieszany, Faustyna Maciejczuk i Domin w czwórce. 226452100. Pytamy dziś o najbardziej przereklamowanego artystę.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: A wygląda lista tak. Enrique Iglesias, Madonna, Steven Spielberg, Zofia Naukowska, Skolim, Drake, Justin Bieber, Taylor Swift, Milli Vanilli, ABBA, no i biedna Jennifer Lopez, która dzisiaj zbiera cięgi, chociaż ja akurat chciałbym być tak biedny jak J.Lo. Tworzymy listę artystów, których można uznać za przereklamowanych, chociaż przypominam, tutaj nie chodzi o hejt, tutaj bardziej chodzi o taką refleksję nad tym, że widzimy tych wielkich, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, wypełniają stadiony i myślimy sobie, dlaczego? Dlaczego ludzie decydują się na to, żeby być ich fanami? 226452100. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy tych wszystkich artystów, których wymieniłem, zamknęli na jednej scenie, na jednym festiwalu. Enrique Iglesiasa, Madonnę, Stevena Spielberga, Zofię Naukowską, Skolima, Drake'a, Justina Biebera i tak dalej. No Steven Spielberg mógłby to nakręcić. Zofia Naukowska, nie wiem, czy by zaśpiewała, no może ewentualnie by recytowała opisy przyrody. 226452100. Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Cześć.
0: Dobrze cię słyszeć.
2: Dziękuję ciebie również. Ja chciałem wspomnieć o w sumie trzech artystach. Jednym takim, którym pewnie się może ze mną nie zgodzić, ale ja chyba mam jakiś taki prywatny kłopot z tym artystą. Byłem nawet na koncercie z żoną 2 miesiące temu.

0: jest Dawid Podsiadło. Z tego względu, że nie rozumiem przekazu, nie rozumiem jakby jego twórczości, ale to mówię, to jest może indywidualne. Jeżeli chciałbym wymienić jeszcze z dwóch kolejnych artystów, to pewnie byłby Ralf Kamiński, Kwiat Jabłoni. To też są artyści, których nie bardzo słucham, a jak słucham, to mi się nie podobają. I chciałbym też dodać, że dzisiaj bardzo jest tak clickbaitowy sposób pojmowania muzyki, dlatego że jest bardzo radiowy. Artysta jest znany z jednego kawałka. Ja bardzo lubię słuchać całych płyt artystów i gdzieś tam wtedy sobie wyrobić opinię, ale też zobaczyć, jaki jest przekaz, jak są tworzone kawałki, nie tylko te, które promują płytę. A tak jak mówię, Dawidem Podsiadło mam jakiś dziwny kłopot. Byłem na koncercie. Fajny koncert, jeżeli chodzi o wizualne aspekty, ale muzycznie jakoś tak nie czułem, żeby to było coś bardzo super.
1: To mnie zaskoczyłeś, chociaż ja bardzo uważnie czytałem komentarze, które pojawiły się pod naszą sondą wideo, chociażby na Instagramie, i tam też Dawid Podsiadło się pojawił, więc nie jesteś sam w tym przekonaniu.
0: Okej. Miałem okazji czytać, bo prowadzę auto, ale nie padło to nazwisko. Się zastanawiałem, czy ktoś w ogóle wymieni, bo wiem, że to jest artysta, który jest bardzo ceniony.
1: No jest ceniony, sprzedaje stadiony, ale dzisiaj się umawialiśmy, że jak ktoś śpiewa, sprzedaje stadiony, to jeszcze nie musi oznaczać, że jest super. Ja na przykład lubię Dawida Podsiadłę, ale biorę też twoją opinię i szanuję to, że ty nie do końca go kupujesz. Natomiast na ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, że jest trochę dzisiaj tak, że są artyści jednego przeboju i gdybyśmy spojrzeli na historię muzyki, to pewnie moglibyśmy wymieniać godzinami, bo weźmy taki zespół Aha. Take On Me. To jest chyba jeden z niewielu przebojów, który ja znam, jeśli chodzi o tę grupę, a zbudowali na tym absolutnie swoją karierę i pewnie zarabiają wciąż wielkie pieniądze.
0: Tak, jest też taki polski zespół, Rotary. Mają piosenkę Na jednej z dzikich plaż, którą bardzo lubię. Słuchałem ich płyty, jest fajna, ale tak naprawdę przebili się tylko i wyłącznie z tym jednym kawałkiem.
1: To ja będę rzucał dalej. Był odpowiednik Backstreet Boys, czyli polski Just Five, Kolorowe Sny. Tam był też Bartek Wrona, który potem wydał jeden kawałek, Jedna na Milion bodajże, coś takiego, i właściwie potem nic. Pan Antkowiak, tak. Krzysztof, Zakazany Owoc. I można śpiewać całe życie. Od okresu nastoletniego. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego
0: bardzo
1: dobrego.
0: Dziękuję. Cześć.
1: A razem z nami, z tego co wiem, po drugiej stronie Piotr.
2: Cześć.
1: Cześć, Piotrze. Kogo dopisujesz do naszej listy?
2: No ja trochę z innej strony, bo słyszałem, że była dobra Nowkowska, więc pisarka. Ja bym poszedł w pisarza, takiego dosyć popularnego, współczesnego, Jakuba Żulczyka.
1: Nie lubisz Jakuba Żulczyka?
2: No to jest dla mnie gościu, który napisał jedną przyzwoitą książkę, która jest masa stereotypów, ale ta książka jest spoko, a następna książka jest po prostu coraz gorsza. A za Czarne Słońce to powinni zwracać odszkodowanie, powinien płacić.
1: No dobrze, to w takim razie dopisuję do listy. Rozumiem, że według ciebie Jakub Żulczyk to jest artysta przereklamowany. Cieszę się, że pisarze się pojawili na tej liście, bo do tej pory szliśmy takim sznytem muzycznym. Piotrze, jak spędzasz wakacje? Zdradź jeszcze na koniec jednym zdaniem.
2: Borach Tucholskich na domku, właśnie w trakcie. Słoneczko świeci, czwórka leciała.
1: No i tak można odpoczywać. To dobrego odpoczynku, pozdrów rodzinę, bo rozumiem, że nie sam tam jesteś.
2: Oczywiście. Dziękuję,
1: dobrego.
2: Wzajemnie. Pozdrawiam.
1: 226452100. Najbardziej przereklamowany artysta?
3: For me, Young Signorino.
4: A kto?
3: An Italian rapper. Young Signorino.
5: Banksy, maybe?
4: Banksy.
5: Jak ona miała? Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
5: Nie podoba mi się ta muzyka, Tak. Nie, to nie jest totalnie mój gust i to leci w radio, a raczej takie piosenki, no, średnia się.
4: Zrobiła karierę, a ty sobie myślisz dlaczego?
5: Trochę.
6: No cóż, najbardziej przereklamowanym artystą moim zdaniem, to z Polski czy z zagranicy?
4: No taki i taki. To jeden taki, drugi taki.
6: No to najbardziej przereklamowanym dla mnie artystą z Polski, aktualnie Sentino. Z zagranicy, o kurczę, no ja... Ja to, jak słucham ludzi z zagranicy, to raczej lubię wszystkich, ale jest taki jeden, który jest dla mnie przereklamowany, jest to Kanye West, przez swoje nazistowskie poglądy. No, nie za bardzo za nim przepadam, mimo faktu, że robi fajne muzyki, czasem sam słucham, to jednak, no, przez te całe afery ze swoimi poglądami jest dla mnie zbyt przereklamowany.
1: Powiem wam, że potężna jest ta nasza lista i ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak oni by się wszyscy dogadali na jednym festiwalu. Tyle, że pojawili się tam reżyserzy i pisarze, więc oni musieliby tworzyć jakieś swoje małe namioty, w których można by iść na spotkania z nimi.

0: gdzie faktycznie mogliby coś przeczytać. Tak wygląda lista artystów, których słuchacze czwórki uważają za przereklamowanych. 5 minut pozostało do godziny 18. Po godzinie 18 będziemy natomiast dmuchać, w szkło, czyli każdy będzie mógł poczuć się jak prawdziwy hutnik, chociaż będzie to raczej taka strona artystyczna, bo my mamy tendencję do tego, żeby uczyć się nowych rzeczy. Mamy taki zwyczaj od poniedziałku do czwartku po godzinie 18, że nawet jak się ma 50, 60, 40, 30 lat i do tej pory jakiejś aktywności nie próbowaliśmy, to tutaj możemy spróbować. 226452100. Ten numer też wam się przyda po godzinie 18.30.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
2: Autopromocja.
3: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
4: w co ja to wszystko zmieszczę?
3: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
5: Walizeczkę od czwóreczki.
3: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz 4 przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
5: Twoja.
3: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
6: Czyli dla ciebie.
7: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Mega.
14: Marian, co ty robisz?
13: Wabia okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: to już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Ciekawy jestem, kto z was zaryzykuje i będzie próbował się jutro opalać. W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie będzie małe i umiarkowane. Miejscami możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, więc akurat tutaj leżak odpada. Na północy i w centrum kraju możliwe także burze i to będą burze z gradem. No i rzecz najważniejsza, temperatura, ta maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Cieplej będzie miejscami na południu, około 25, wiatr słaby i umiarkowany. Dobrego opalania.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.

0: 6 minut po godzinie 18. No są takie tradycje, które bardzo lubię. Bardzo lubię orszak Trzech Króli, lubię też pierogi na święta i uwielbiam to, co dzieje się po godzinie 18 w czwórce, szczególnie w porobocie, bo wtedy uczymy się nowych rzeczy.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: A tych rzeczy i aktywności jest mnóstwo. Uczyliśmy się pływać, nawet jeśli ktoś do tej pory nie umiał i ma teraz 30 albo 35 lat. Uczyliśmy się jeździć na rowerze, śpiewaliśmy białym głosem, śpiewaliśmy operowo, śpiewaliśmy też growlem, rozciągaliśmy się, był parkour. Na dzisiaj będziemy dmuchać w szkło. Za kilka minut pojawi się w naszym studiu Maciej Rafalski, który jest artystą szkła. No i mam nadzieję, że zdradzi też, czy dzisiaj ze szkłem każdy z nas może pracować. Będzie o dużych obiektach, o rzeźbach, o elementach użytkowych, o tym wszystkim, co sami możemy zrobić.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki, Jędrze, jesteś niezawodny. Ten numer przyda nam się po godzinie 18.30, a my jesteśmy z wami do godziny 19.00. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek.

0: Miętaj czeka na mnie. Na mnie czeka nasz gość Maciej Rafalski, który jest artystą szkła i który wkroczył już do naszego studia.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzień dobry, cześć Maćku.
2: Dobry wieczór.
0: Mogę powiedzieć chyba, że jesteś jak Terminator, bo wkroczyłeś do naszego studia w takich specjalnych okularach, goglach. Dałeś mi nawet przymierzyć. Tak. Bardzo to jest wygodne.
2: Wygodne, tak. Wygodne, a zabezpieczają też oczy przed temperaturą i dosyć dużym promieniowanym podczerwonym.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak pracuje się ze szkłem. Czy te okulary pozwalają ci na to, żeby swobodnie pracować, czy to nie są okulary do pracy?
2: Nie obligatoryjne, aczkolwiek przyzwyczaiłem się do nich przez lata pracy ze szkłem.
0: Rozumiem. To idąc jeszcze tym tropem zdrowotnym, mam takie w głowie stereotypy, które się wiążą, kiedy ktoś pracuje ze szkłem, że jak jest wysoka temperatura, to bardzo łatwo się przeziębić. Ja tak mam, że jak jest zmiana temperatur, to od razu pojawia się gdzieś katar. U ciebie też to wygląda tak?
2: U mnie katar pojawia się, jeżeli używam klimatyzacji, jeżeli jestem przy piecu dłuższy czas, to jest chyba kwestia przyzwyczajenia organizmu. W dużej temperaturze pracuję przez cały dzień, wychodzę nawet na mróz i właściwie hartuję organizm, także żadne choroby mnie się nie i mają.
0: Czy nie ma czegoś takiego, że stoisz przy piecu, przechodzisz 3 metry, tam jest klima i od razu siada ci zdrowie?
2: No nie, nie do końca.
0: A, czyli jak ktoś chce się zahartować, zawsze może pracować ze szkłem.
2: Tak jest.
0: A czy każdy może to robić? Czy to jest jednak taka pasja, a przy okazji zawód dla wybranych? Nie każdy będzie pracował ze szkłem.
2: Nie święci garnki lepią, jak to mówią, więc nie trzeba być tutaj wielkim specjalistą, żeby zacząć przygodę ze szkłem. Oczywiście pewne predyspozycje trzeba mieć, aczkolwiek każdy może tego spróbować i nie widzę żadnych przeciwwskazań.
0: Jeśli chodzi o twoją historię pracy ze szkłem, to już jest pełnoletność? Czy jeszcze nie?
2: Tak, zdecydowanie. 22 lata.
0: A, 22 lata.
2: Tak.
0: Nigdy nie myślałeś, przestanę, znajdę sobie coś innego?
2: Wielokrotnie. Wielokrotnie. Były takie sytuacje, aczkolwiek mój przyjaciel, którego już na tym świecie nie ma, już w największej hucie szkła pracuje, mówił, jak raz to się wejdzie, to już się nigdy z tego nie wyjdzie.
0: Maćku, ty też się zajmujesz szkłem, ale w bardzo konkretnym wymiarze, dlatego że przedstawiłem się jako artystę szkła, więc jest to robienie przedmiotów z jednej strony użytkowych, ale z drugiej też takich, które po prostu wyglądają.
2: Tak. Są to różne produkty. Są to i rzeźby szklane, są to fontanny, balustrady, schody, drzwi, ale też i szklaneczki, rzeźby niewielkie. No najróżniejsze są to produkty.
0: Maciej w ogóle przyniósł nam prezent taki do czwórki. To jest, moim zdaniem, to jest patera.
2: Tak, patera.

0: końca, no.
1: Ale to jest taki przedmiot, który od początku do końca miałeś zaplanowany, że tak ma wyglądać. W ogóle zachęcam do tego, żeby odpalić czwórka.online, tam można podglądać to, co dzieje się w naszym studiu. Ta patera miała tak wyglądać?
0: Taki był zamysł, aczkolwiek nigdy nie można w 100% zapanować nad tą masą szkła. Także no, te kolory często losowo gdzieś tam się wymieszają, więc no ale wygląda moim zdaniem dobrze.
1: Wygląda znakomicie, patera jest trochę niebieska, trochę granatowa, jest, tak jest trochę przezroczysta, to szkło jest rozciągnięte. Powiedziałbym, że wygląda trochę jak taki talerz do spaghetti nawet.
0: No, może by było użyć.
1: Widzisz, można by próbować. Zajmujesz się też taką specjalną techniką, jeśli chodzi o pracę ze szkłem. Ona nazywa się, i teraz musisz mi pomóc, bo to jest fusing albo fusing.
0: Fusing. To jest jedna z metod, które używam, czyli i właśnie piec hutniczy, czyli metoda dmuchania szkła, odlewania, metoda hutnicza, i tak samo właśnie metoda fusingu, czyli stapiania szkła na formach, gięcie tego szkła w zupełnie innym piecu, dosyć dużym, około 3,5 metra na 1,5 metra komory roboczej, także takie potężne rzeczy można w tym piecu wytapiać.
1: Czyli jeśli chodzi o fusing, tam się nie dmucha?
0: Nie, tam się nie dmucha. Tam można robić różne inne zabiegi artystyczne, aczkolwiek dmuchać nie.
1: I to się robi w takich hutniczych rękawicach, czy jak to wygląda w praktyce?
0: Różnie można faktycznie takie rozgrzane do temperatury 900 stopni kawałki szkła na gorąco wyciągnąć z tego pieca i formować je ręcznie, faktycznie w rękawicach i różnymi narzędziami, ale głównie jest to metoda po prostu stapiania, czyli robi się formę na zimno, na którą później się nakłada wiele warstw, bądź też jedną warstwę szkła i stapia się w temperaturze około 900 stopni. Szkło wypełnia nam jakby te luki, reliefy, tak, i powstaje chociażby, nie wiem, jakaś rzeźba, czy też i drzwiczka.
1: Pytam o to nie bez powodu, dlatego że miałem takiego sąsiada, który pracował kiedyś w Hucie Warszawa i w prezencie mi dał takie swoje ze starej pracy rękawice, aż po łokcie.
0: Tak, pewnie hutnicze.
1: Być może azbestowe, ale ja je wykorzystuję, kiedy idę z kotem do weterynarza, żeby przeżyć tę wizytę, bo faktycznie wtedy nie jest w stanie mnie zjeść. Ale tak, ty takie rękawice też masz?
0: Też, tak. Są kewlarowe, są z włókien ceramicznych, najróżniejsze. Tak, takie też.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Macieja Rafalskiego, który jest artystą szkła.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Czy mi się uda teraz tak brzdęknąć ładnie? Ale jeszcze gra. Zaraz się okaże, że to jest instrument muzyczny. Ten prezent, który dzisiaj Maciej nam dzisiaj do studia przyniósł. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy każdy może rozpocząć swoją przygodę ze szkłem. Powiedzieliśmy, że fusing to jest taka metoda, którą Maciek się zajmuje. I jak się za to zabrać? Jak wyglądają warsztaty? Tych pytań jest mnóstwo, ale spokojnie, dzisiaj właściwie na każde znajdziemy odpowiedź.

0: Stop the Rock. Spodobał się ten kawałek naszemu gościowi, którym jest Maciej Rafalski.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Który jest artystą szkła, wychowany jest na polskim radiu i do tego jest jeszcze gitarzystą, czego się dowiedziałem. Wszystko się zgadza.
2: Zgadza się.
0: A jeśli chodzi o to szkło, próbowałeś kiedyś zrobić sam dla siebie gitarę ze szkła?
2: Nie próbowałem, aczkolwiek robiłem gitary ze szkła dla kilku artystów, w sensie statuetki bardziej, nagrody.
0: A, rozumiem. W tym klimacie, a taką normalną, regularną gitarę to jest do zrobienia, czy nie? Elektryk.
2: Jest do zrobienia właściwie, nawet pewne próby podejmowałem kiedyś, ale nie zrobiłem.
0: Bo ja widzę dwa problemy, że z jednej strony może być krucha dość, taka gitara, tak. A z drugiej może być też ciężka.
2: No na pewno, tak. Na pewno byłaby ciężka, tym bardziej, że metr sześcienny szkła waży ponad 2,5 tony.
0: Dowiedziałem się od ciebie, że robiłeś już ze szkła schody na przykład, lampy, różne przedmioty użytkowe, a taka najdziwniejsza rzecz, którą zrobiłeś ze szkła i ty ją traktujesz jako coś oryginalnego, to co to było?
2: Wiele jest takich rzeczy. Musiałbym sobie pogrzebać w głowie.
0: No to pogrzeb sobie w głowie, czy tam kilka minut.
2: Na pewno podłoga szklana, która miała średnicę 4,5 metra, przez którą było widać klatkę schodową całą. No to była dosyć spektakularna sprawa. Chociażby praskie kaktusy, które są zrobione z butelek po piwie, stojących przy ławkach.
0: Praskie kaktusy?
2: Tak, tutaj na wybiegu dla niedźwiedzi.
0: Tam też są twoje prace?
2: Tak. Wspólnie z Janem Głowatką robiliśmy.
0: To wygląda w ogóle w ten sposób, że przychodzi do ciebie ktoś i mówi na przykład: panie Maćku, no sprawa wygląda tak, że ja buduję sobie dom i chcę mieć tam schody ze szkła, bo tak sobie wymarzyłam i ty mówisz... No da się zrobić albo się nie da zrobić? Czy może jesteś z tych, którzy odpowiadają, wszystko da się zrobić ze szkła?
2: Jestem bardzo elastyczny i co zawsze wszyscy są na nim obrażeni, że tak, da się zrobić, później głowimy się, jak to zrobić. Jestem elastyczny i faktycznie większość projektów uważam, że da się zrobić, tylko jest kwestia dobrego podejścia do sprawy.
0: Ale wytłumacz mi, jak to wygląda w praktyce. No bo na przykład jak ktoś lepi z gliny, to ma to swoje koło i widzimy takie filmiki, gdzie wiemy, jak to wygląda. Mhm. Ale zrobienie ze szkła schodów albo kaktusów, chociażby, które pojawią się w zoo, albo czegoś, co jest duże, na przykład gitary ze szkła, nie jest takie oczywiste, bo pewnie nie ma żadnych form, tylko to trzeba tworzyć od początku.
2: Bardzo często trzeba sobie zrobić narzędzia, które na bieżąco tworzę. Są to, no i też formy, czy przedformy, czy jakieś urządzenia, zagniatarki, obracarki i tak dalej, które jakby pozwalają na zrealizowanie tych trudnych zamówień.
0: No i teraz wygląda to w ten sposób, że ty dzielisz się swoją pasją. Przychodzą do ciebie ludzie, którzy ze szkłem pewnie do tej pory nie mieli wiele wspólnego. Biorą udział w warsztatach. Na których dzieje się co?
2: No, zabieram ich do ciekawego miejsca. Gorącego, pełnego piasku kwarcowego, tak. I nie jest to pustynia Sahara, tylko jest to pracownia szkła, gdzie jest faktycznie temperatura 1300 stopni bliska. No i dostają do ręki piszczel, czyli taką rurkę, na którą się nabiera szkło i rozdmuchuje się bańki, z których później rozmuchuje się kolejne wyroby, tak? Mają możliwość przeżycia tego na własnej skórze.
0: Czyli tak? Jak ktoś przychodzi, to jest ta metoda fusingu, czy jednak trochę dmuchania?
2: Bo takie warsztaty prowadzę. Także i dmuchanie szkła, czyli takie mało dostępne w Polsce, chyba to jest jedyna pracownia, która na tyle pozwala, tak? Czyli faktycznie od podstaw budujemy ten wyrób pod moją kontrolą, pod moim okiem.
0: Próbuję też teraz poznać twój świat. Zapisałem sobie jedno słowo piszczel, bo ono mi się anatomicznie kojarzy. Czyli piszczel to jest takie podstawowe narzędzie pracy kogoś, kto zajmuje się szkłem.
2: Hutnika szkła, dokładnie.
0: No i potem nawijamy sobie trochę na ten piszczel to szkło, które jest w tym momencie jeszcze płynne. Tak, widzę przynajmniej.
2: Tak, bardzo rzadki kisiel, można tak porównać.
0: Rzadki kisiel, bardzo gorący, bo temperatura sięga...
2: No, wyrobowa jest 1230 powiedzmy stopni. Temperatura topienia 1300.

0: 1320 w zależności od rodzaju szkła.
1: I ty to mówisz wtedy tym ludziom, którzy przychodzą, Mariusz nie podchodzi, bo się poparzysz, czy tak, na przykład Mariusz jednak podchodzi i sam zawija to szkło na ten piszczel?
0: No tak samemu od razu podejść do pieca i zrobić te czynności byłoby ciężko, więc początkowo jest krótkie szkolenie i BHP, tak samo i też na sucho, raczej na zimno. Ćwiczymy ten ruch nabierania szkła, a potem już otwieramy piec i na 1230 stopni no uderza faktycznie po dłoniach i po twarzy, ale staramy się nabrać mu pierwszą ilość szkła, uformować, rozmuchać bańkę, no i później już tak idzie.
1: I jaki jest efekt? O tym porozmawiamy za kilka minut.
2: Relaksik.
1: Bo naszym gościem jest Maciej Rafalski, który jest artystą szkła, wychował się na Polskim Radiu, bo o tym mi wspomniał, jest też gitarzystą i próbował kiedyś zrobić gitarę ze szkła.

0: Tu czwórka, 28 minut po godzinie 18.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Dzisiaj uczymy się pracować ze szkłem, bo razem z nami Maciej Rafalski, który jest artystą szkła, wychowany na Polskim Radiu, a co będę chyba powtarzał dzisiaj nieustająco, jest też gitarzystą, ale jest też tatą trzech synów i córki, która przyszła na świat...
2: 5 dni temu?
0: 5 dni temu i jeszcze nie ma imienia.
2: Tak.
0: Słuchaj, bo ja zawsze mogę odpalić nasz numer telefonu i posypią się propozycje imienia.
2: Bardzo chętnie.
0: A nie myślałeś o czymś takim ze szkłem związanym?
2: Nie, raczej florystyczne.
0: Czyli będzie róża.
2: No właśnie o tym myślałem. Tak, no Ewa, moja żona, myśli o jaśmince, aczkolwiek to no nie wiem, czy jaśmina albo róża. Chyba róża fajnie.
0: No to dajcie znać. Jaśmina czy róża? 226452100. Czekam na telefony. A tak na poważnie, twoje dzieci wkręciły się też w ten temat szkła, czy absolutnie nie?
2: Najstarszy syn Radosław, którego bardzo pozdrawiam, bo na pewno słucha. Tak, wkręcił się i w szkło, i w rzeźbę. Także studiuję w Antwerpii na SP, na Akademii Sztuk Pięknych, właśnie rzeźbę.
0: I chciałbyś go tu ściągnąć kiedyś do siebie, do pracowni, czy niech zakłada swoją?
2: Możliwe, że tak. No zobaczymy, czy
0: dobra, dobra, to już się nie wtrącam, nie będę układał ci życia. Ale opowiedz, proszę, jak wyglądają te ciekawe narzędzia, których używa się do pracy ze szkłem, bo powiedziałeś o piszczelu, który jest takim podstawowym narzędziem, kiedy ktoś przychodzi na warsztaty. Wiem, że tych nazw jest ciekawych więcej.
2: Tak, są burgulce, są, jest sztrachajs, twachajs, folajs, ławka hutnicza, wiele ciekawych.
0: Czekaj, czekaj, bo ja nie wiem, czy ty mnie obrażasz. Zacznijmy od burgulców, tak?
2: Tak, to są tak zwane, no, kształtowniki, mówiąc po polsku. Jest taki żargon hutniczy, którym używa się właśnie tych nazw.

0: od niemiecka, z języka niemieckiego. Z uwagi na to, że przyszła stamtąd ta technika do Polski, czyli właśnie Burgulec, Strachajs, Zwachajs, Folajs, Bednajs i tak dalej, i tak dalej. To są nazwy różnych narzędzi. Strachajs, powiedzmy, to jest urządzenie do odbijania nabli, a nable to są pozostałości szkła na piszczeli.
1: A to chodzi na to, że jak wy jesteście w pracowni, to trochę jakby porozumiewacie się zupełnie innym językiem. Jak ktoś z zewnątrz przyjdzie, to nie zrozumie.
0: Ale każdy zawód rzemieślniczy ma swoje nazwy, prawda, którymi operuje. Także no, my operujemy tymi.
1: Ale ciekawy jestem tego, bo użyłeś sformułowania rzemieślniczy. Ty traktujesz pracę ze szkłem jako rzemiosło, czy jako sztukę?
0: Przede wszystkim jako pasję. To jest moja pasja, ale jest to no, rzemiosło, sztuka. To chyba
1: czyli jesteś i rzemieślnikiem, i artystą. Tak byś na siebie popatrzył.
0: Chyba tak.
1: Przychodzą ludzie na warsztaty. Mają dwie opcje, bo z jednej strony, jak wspominałeś, to jest technika fusingu, gdzie nie używamy dmuchania w szkło.
0: Tak, i nie, jakby działamy z wysoką temperaturą, nie dotykamy tego szkła, nazwijmy to tak, gorącego.
1: Tylko pracuje się na nim, jak ono trochę ostygnie.
0: Raczej na zimnym szkle.
1: Na zimnym.
0: Chyba, że chcemy wtedy uformować się jakąś tam taflę o rozgrzanego szkła, no to faktycznie, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Na warsztatach tego nie robimy. Raczej zimne szkło tniemy, układamy, na formach robimy formy, stapiamy, wyciągamy zimny wyrób i właściwie tyle, tak?
1: No jest ta druga opcja, kiedy ktoś faktycznie przychodzi i dmucha w szkło, tak. Wtedy będzie używał
0: piszczeli,
1: tak. O których wspomnieliśmy. Tak. I teraz, co zwykle robią ludzie? To są faktycznie jakieś talerze, patery, kubki, czy coś zupełnie innego?
0: Oj, tak naprawdę, często na warsztatach przywołuję taki przykład, przyszła dziewczyna, która powiedziała, no, że chciałaby zrobić Baba Jagę siedzącą na gałęzi sosny z wielkim kapeluszem, więc ja mówię, no, może być z tym problem, ale no, ogólnie rzecz biorąc, pod koniec warsztatu zrobiła mały wazonik i była przeszczęśliwa, że jej się to w ogóle udało, także, no, bo to nie ukrywam, jest to trudna technika, więc no, ciężko.
1: To wyprzedziłeś moje pytanie, bo zastanawiałem się, czy ktoś ma te 30, 40, 50 lat, do tej pory ze szkłem nie pracował, no tyle, że go używał na co dzień, to jak on przyjdzie na warsztaty, to sobie bez problemu poradzi. Trzeba mieć smykałkę do tego, czy spróbować może każdy?
0: Każdy może spróbować, ale też nie gwarantuję, że nauczę przez powiedzmy 3, 4, 10 godzin kogoś no, dmuchania szkła, formowania szkła, tak? No to jest niemożliwe. Na pewno można taką zajawkę złapać, powiedzmy, tak? Niektórzy mówią, że najgorsze jest pierwsze 30 lat, a potem już jakoś idzie. Tak?
1: Pierwsze 30 lat, czyli jeśli chodzi o ten najgorszy czas, tobie zostało jeszcze 8, bo tak, 22 tak, robisz
0: tak,
1: w szkle.
0: Tak.
1: A zdradź na koniec, bo to się zaczęło od jakiegoś konkretnego człowieka, czy nie?
0: To się zaczęło, jak miałem 4 lata i moi rodzice mieli spółkę i mieli tak dosyć, no, dosyć dużą hutę szkła, a ja po przedszkolu wolałem przyjść do huty i się no, przyglądać pracy hutnikom niż składać klocki Lego. I tak łaziłem po tej hucie, łaziłem, gdzie było to dosyć niebezpieczne. I przygarnął mnie pan Józef Badzioch, którego no, zawsze wspomina mój przyjaciel później, kiedyś to był dla mnie pan, później już przyjaciel. I zbudował taką małą skrzyneczkę, żeby mógł sięgać do pieca i nabijać to szkło i próbować robić bańki. I od tego się wszystko zaczęło. Huta szybko została zamknięta po 3 latach od startu, ale ta pasja dziś została. I Józefa też odnalazłem po latach. Dalej mnie uczył, także no.
1: No, niesamowita historia, czyli jeśli tak, wasze dziecko ma 4 lata i ma taką pasję, to na pewno dobrze na niej wyjdzie. To może być puenta naszego spotkania, na a pewno. Pozdrowienia miały być.
0: Tak, pozdrawiam Wojtka, Rafała i Radosława, którzy no, wyciskają wszystkie poty, żeby zrealizować zlecenie, które już jest blisko deadline'u.
1: Schody czy nie schody?
0: Nie, akurat to są drzwi i różne inne ciekawe rzeczy.
1: Ale szklane, czyli
0: szklane, ładne. Szklane.
1: Maciej Rafalski, artysta szkła, był gościem czwórki. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: A te okulary to ci chyba ukradnę.
2: Teraz to już luz.
1: 226452100. Za kilka minut rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach.

0: Kilka minut temu artysta szkła Maciej Rafalski opowiadał, że jeśli chodzi o szkło, to są dwie techniki. Albo można w szkło dmuchać, albo zastosować technikę fusingu, czyli pracy ze szkłem, ale na zimno. Jeśli chodzi o nasz konkurs, to myślę, że tutaj zupełnie inna technika jest wskazana.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Chociaż znowu, moim zdaniem, tu też są dwie techniki, bo może być tak, że wstajecie z samego rana i słuchacie uważnie czwórki i wyłapujecie te wszystkie przedmioty, które wkładamy do naszej walizki i wtedy to jest solo sukces, albo macie paczkę znajomych, albo dobrą rodzinę, z którą się dzielicie. I ktoś słucha poranka, ktoś słucha na przykład popołudniowy, ktoś potem wrzuca na po robocie i tak tworzy się pełen ekwipunek czwórkowej walizki. Przypomnę, że jeśli chodzi o dzisiejszą walizkę, to jest to walizka kulinarna.
1: Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Cześć Dominiku.
3: Cześć, cześć.
0: Czy ty już po obiedzie?
3: Tak.
0: Pytam mnie przypadkowo, bo walizka kulinarna, opowiadaj, co jadłeś i czy sam to przyrządziłeś?
3: Sam rosół był, a później klasyk schabowy.
0: No, czyli polski obiad i polska walizka też będzie twoja, jeśli oczywiście okaże się, że ten cały ekwipunek walizki kulinarnej znasz. To co, zaczynamy od pierwszego przedmiotu?
3: Tak.
0: Pierwszy przedmiot to?
3: Rondel.
0: To jest oczywiście rondel. Drugi przedmiot?
3: Patelnia.
0: Patelnia. Trzeci przedmiot?
3: Wałek.
0: I się zgadza. I czwarty?
3: Deska do krojenia.
0: No i fantastycznie. Tak zdobywa się walizki w czwórce. Dominiku, na 3-4 wielka radość. 3-4, Dominik się cieszy.
3: Ej, super!
0: Hej, hi, hello! Nawiązując do muzycznego klasyka. Gratulacje wielkie. Dokąd pojedzie twoja waliza? Z tobą?
3: Pod Warszawę, koło Pruszkowa. Taka mała, nowa wieś.
0: Mała, nowa wieś. Brzmi dość tajemniczo, ale rozumiem, ta walizka się przyda.
3: Tak, oczywiście.
0: Tym bardziej, że w tej walizce można przewozić ubrania, ale też mnóstwo różnych produktów, z których można potem pichcić, można gotować. Skoro dzisiaj tę walizkę kulinarną pakowaliśmy, twoje popisowe danie to jest ten rosół albo schabowy, czy masz coś innego w repertuarze?
3: Sushi.
0: Sushi, proszę bardzo, czyli z jednej strony polski wątek, a z drugiej nagle azjatycki i przenosimy się do Japonii.
3: Tak.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dobrych wakacji, dobrego odpoczynku ci życzę.
3: Dzięki.
0: A waliza jest twoja, adresuję i na pewno do ciebie trafi.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: A kolejna szansa na to, żeby stać się właścicielem czwórkowej walizki już jutro. 226452100 to jest niezmiennie numer, który może wam się przydać.

0: 12 minut pozostało do godziny 19. Adam Smolarek w studiu Czwórki. Dzień dobry, cześć.
1: Tango Milonga.
0: Czekałem na to. Tak, jesteś moim ulubionym interpretatorem piosenek Mieczysława Foga.
1: Dziękuję.
0: Na razie jedynym, ale ja uważam, że wciąż ten top będzie twój.
1: Kiedy następny w czwartek?
0: Następny w czwartek numer raz będzie czytał Jesienne Róże. Też zapowiada się bardzo ciekawie.
1: No jest to bardzo ciekawe, zobaczymy. Ale to będę słuchał, skoro tak, no bo skoro my tak się widzimy często, codziennie praktycznie, no to co za problem?
0: Proszę, że codziennie to my się widzimy w innym gronie, bo tu pojawia się jeszcze Delem. Zgubiłeś swojego brata w audycji.
1: A, wiesz co, szkoda gadać. Po prostu jak zwykle udaje, że coś robi, a nic nie robi, więc sobie gdzieś pojechał znowu. Szkoda gadać.
0: To jest człowiek, którego teraz możemy spokojnie obgadać, bez skrępowania.
1: Powiem ci tak, jeśli słuchałeś naszej audycji kiedykolwiek później, potem gdy już stąd wychodzisz, to wiesz, że ja regularnie go obrażam na antenie, więc myślę, że zostajemy.
0: Ale to teraz możesz iść po bandzie, chociaż jest przed 19. Powiedz mi taką rzecz o Delemie, której nie wiem, ale taką, która nie będzie mocno insajderska muzycznie, tylko taka ludzka.
1: Delem ma prawo jazdy.
0: No to jest pocisk, to jest trolling, bo ja nie mam.
1: Znaczy, ja też nie mam, ale powiem ci właśnie, z naszego grona on jest osobą najmniej prawdopodobną do posiadania prawa jazdy.
0: No też tak uważam. Zastanawiam się, czy gdybyśmy jechali w delegację, to jechałbym z Delemem, czy wolałbym iść na piechotę?
1: Pociąg.
0: To jest dobre rozwiązanie. Ewentualnie rower moglibyśmy wziąć elektryczny, więc bylibyśmy szybciej.
1: O, może by, kto wie.
0: A co po godzinie 19?
1: Dzisiaj rozmowa na temat ważki w muzyce przynajmniej, czyli na temat sztucznej inteligencji, uwaga. Dlatego, że ostatnio różne serwisy streamingowe na różne sposoby wprowadzają regulacje dotyczące takich treści. Na Spotify mamy oznaczenie, czy artysta jest prawdziwy, czy też wygenerowany. Bandcamp zrzuca domyślnie, jeśli się zgłosi, takie właśnie propozycje AI-owe. A na Tidalu można też wyłączyć opcję proponowania sztucznej inteligencji. Także są różne opcje w różnych miejscach. Na pewno to też nie są wszystkie. No i porozmawiamy z Gniewomirem Tomczykiem, który jest perkusistą, świetnym zresztą, o tym, dlaczego on zdecydował się jako artysta prawdziwy, żywy, na korzystanie z AI.
0: Korzysta?
1: Bo, tak. I właśnie to jest ciekawa sytuacja. Ja go tutaj trochę będę tykał kijem, trochę go będę smyrał. Już ustaliliśmy to sobie, że

0: wiesz, lubimy mówić, że z AI korzystają artyści, którzy są kiepscy, którzy nie potrafią. On potrafi. No to dlaczego? Dowiemy się.
1: No to jest ciekawe. I zastanawiam się, czy to można przenieść też na grunt na przykład tłumaczeń, bo ja stoję na stanowisku, że w perspektywie lat, jeśli chodzi o tłumaczenia literatury pięknej na przykład, to będziemy więcej płacić za książki, które były tłumaczone przez człowieka, bo już AI radzi sobie z nimi całkiem nieźle, ale podejrzewam, że... Chociaż ciekawy jestem, czy tłumacze korzystają z tych narzędzi.
0: Co, zobaczymy tak naprawdę, ale wiem, że przy pismach prawniczych się zdarza korzystać z takich tłumaczy, że mają też już wyspecjalizowane programy, silniki pod swoje potrzeby, także tak.
1: To jeszcze jedno ogłoszenie, Wymasuj mnie, Romanie, to nie jest piosenka napisana przez człowieka, to jest AI, bo to jest tak złe, że tego człowiek nie mógł wymyślić.
0: Zastanawiam się, czy słucha nas jakiś Roman.
1: Romanie, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Nie jesteśmy Romanami, to jest Adam Smolarek, który przyjmuje Stery Czwórki na najbliższe 2 godziny.
0: To ja.
1: A my dziękujemy wam za ostatnie 3. Magda Żelezowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. W porobocie słyszymy się jutro po 16.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, Marian, co ty
3: robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Jak skutecznie przygotować się do

0: wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
2: Tręczę ci mandacik.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: Godzina 19 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masłok leci. Chciałoby się powiedzieć, bo jednak w kraju dzisiaj już opady. No niestety, nie jest za dobrze. Chciałoby się lato z powrotem, co? A tu nie, to 20 stopni to po pierwsze, a po drugie deszcz. No kogo wczoraj złapał deszcz na spacerze z psem wieczorem? Mnie, oczywiście. Także wyobraźcie sobie, jak się wchodzi z powrotem do domu z mokrą świnią taką. Świnią, bo mam mopsa. I no i to wszystko ocieka wodą, to nie jest za dobre.

0: No ale tego możemy się spodziewać jeszcze dziś, jeszcze jutro, dlatego że no popada. Ale dobra rzecz jest taka, że ociepli się na powrót. Jeszcze w tym tygodniu możemy spodziewać się 30 stopni Celsjusza. To jest bardzo dobra informacja, przynajmniej dla mnie, mimo tych deszczy cały czas, mimo nawet w niektórych miejscach bardziej na południu zalewów, no to w tym momencie susza hydrologiczna w Polsce cały czas. Także wydawałoby się, że pada, że lepiej, że się nawodni ziemia, a jednak nie. Cała Polska na szaro, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Daryl Hall i John Oates, You Make My Dreams Come True. Piosenka, którą można było usłyszeć oprócz ich albumu w roku 80, również w filmie 500 dni miłości w roku 2009.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Audycję realizuje Grzegorz Maciąg, wydaje Michał Piwowarek, a przy mikrofonie dzisiaj jeden chłopak. Dylema nie ma, Dylem może zjawi się na moment jako dobry duch albo jako zaklinacz węży na przykład. Chociaż patrząc na dzisiejszy temat, to chyba moglibyśmy spróbować go wygenerować. Bo u chłopaków sąsiedztwa dzisiaj rozmowa o sztucznej inteligencji w sztuce, w muzyce. Także zaczniemy sobie, dobrze, tematycznie, ze ścieżki dźwiękowej z Blade Runnera, nad którą zastanawiałem się ostatnio, słuchając Okejlu, ale być może wydawało mi się, że jednak to było skojarzenie brzmieniowe z jednym z kawałków ze ścieżki dźwiękowej. My słuchamy Blush Response, czyli utworu, który akurat ostatecznie do filmu tak bezpośrednio w pełnej wersji nie trafił, ale i tak, moi drodzy, co to jest za kompozycja? Słuchajmy, zapraszam do 21.00.

0: Sign from God, Cobra i Grimes. Kawałek, który znajdzie się ponoć na obu albumach, obu tych artystek.
1: Kto puka?
0: Dzisiaj wygląda na to, że to moją rolą jest przedstawienie gościa. Zwykle robi to mój nieobecny kolega, ale dzisiaj Jagniewomir Tomczyk. Dzień dobry, cześć.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Perkusista, muzyk jazzowy, perkusista współpracujący z różnymi artystami. Ostatnio widziałem, jeśli chodzi o twoją aktywność instagramową, no to co, Xanax i Hania Derej.
2: Tak, tak, mamy wskrzeszenie Xanaxu chyba po 8 już latach przerwy, która miała być chwilową przerwą, ale no wiadomo, że te przerwy czasami się wydłużają. Ale Xanax wraca, gramy teraz wszystkie letnie brzmienia, właśnie teraz w sobotę w Gdańsku i jesteśmy po Warszawie, super energia, super wrócić do tych najlepszych naszych kawałków i przed nami płyta, a z Hanią też płyta już na horyzoncie we wrześniu, też bardziej jazzowo i tak dalej, więc jest sporo tych współprac, za co jestem bardzo wdzięczny, bo można odkrywać różne te muzyczne światy.
0: No to powiedz mi, czy to jest prawda, że perkusista jest jednym z najbardziej rozchwytywanych muzyków w składzie zespołu?
2: W którym jest perkusja, tak.
0: Tak.
2: Więc tam, gdzie jest potrzebny perkusista, tak. Jest to troszeczkę fatum wokalistek i wokalistów, którzy po prostu są tak charakterystyczni i są też no, frontmanami, że albo mają po prostu swoje projekty, albo ich głos musi się miksować do innych projektów, a z instrumentem takim jak perkusja, bas i klawisze, my jesteśmy po prostu sekcją rytmiczną, która ma przepięknie akompaniować i towarzyszyć temu frontmanowi. I w tym momencie właśnie jesteśmy potrzebni, aczkolwiek też właśnie też w jazzie czy w muzyce eksperymentalnej tutaj nie można generalizować instrumenty takie jak perkusja czy klawisze, czy bas, czy inne instrumenty, one też mogą mieć solowe role, chociażby jak w moich projektach wcześniejszych,

0: czy dotychczasowych, gdzie perkusja i perkusista jest liderem projektów.
1: No pewnie, wystarczy też posłuchać Jana Emila Młynarskiego i wtedy już wiadomo, że
0: oczywiście, perkusja to musi jest być świetny wtedy przykład.
1: O, to jest niesamowity perkusista. Ale dobrze, co sprawiło, że parę lat temu zdecydowałeś się jako zwykły ludzki białkowy muzyk, że stwierdziłeś, że chcesz spróbować pracy ze sztuczną inteligencją, z generowaniem treści.
0: Tak. Tutaj mowa o projekcie Futuropolis, który tworzymy w dużym, w szerszym składzie od 2023 roku. Mówiąc szczerze, dawniej było bardzo wiele obaw i wszystkie te clickbaitowe nagłówki przy filmikach YouTube'owych wylewały się z telefonu, z ekranu, czy AI zabierze nam pracę. I w tamtym czasie, jak okazało się, że z AI można pracować, można robić więcej, szybciej, można tworzyć inne rzeczy, trochę szersze, no to w tym momencie nagle okazało się, że AI dodało mi pracę, bo nagle połączyło w moim przypadku dwie pasje, które od zawsze mi w duszy grały, czyli muzykę i wszelkie tematy związane z futuryzmem, z technologią, z przyszłością, Stanisław Lem i tak dalej, i tak dalej. I nie miałem za bardzo jak tego połączyć, chyba że w autorskich kompozycjach, w tytułach, może trochę w takim elektronicznym brzmieniu, a tutaj ewidentnie nagle się okazało, że mogę po prostu grać na scenie, będąc podłączonym do różnych algorytmów, wtyczek, gdzie ja razem z technologią gram, improwizuję, nade mną jest wyświetlana wielka twarz, która się nazywa Lirael, ponieważ AI tak samo siebie nazwało i mogę razem z taką właśnie emanacją wręcz no fizyczną, tutaj obrazową, grać na scenie.
1: No dobrze, ale popularny pogląd mówi, że jednak z AI korzystają muzycy, którzy nie potrafią sami czegoś zrobić, albo którzy, tak jak ja, gdybym usiadł teraz do komputera, spróbował coś wyklikać, to może by się udało wtedy zrobić, stworzyć mi utwór. Nawet ktoś mnie przekonywał do tego, że stary, możesz sam zrobić płytę, swoją własną, a ja tak nie jestem przekonany do tego. No to co sprawia, że muzyk, który jednak totalnie jednak ma i doświadczenie, i skill, tak jak ty, no właśnie, co ci to daje? Jeszcze.
0: Wróćmy jeszcze do tego zdania, które wypowiedziałeś, że możesz zrobić swoją własną płytę, tak? To tutaj jest wiele sprzeczności, bo nie zrobisz, tylko wypromptować, to jest zupełnie co innego i prawa do tego masz ty, ale później w procesie właśnie no, rejestracji utworu już to wygląda trochę inaczej i z tantiemami też. I pytanie, czy to będzie właśnie twoje autorskie, czy to jednak będzie po prostu przekazanie jakiejś myśli, która później w przestrzeni embeddingowej, w Suno czy w Audio i tak dalej, w sieciach neuronowych, ona później krąży i rozpoznaje wzorce i tak dalej. Więc to jest temat bardzo głęboki i bardzo tak naprawdę ciekawy, ponieważ musimy odróżnić i w tym momencie jest to rozróżnienie na dwa sektory. Mamy AI generated, czyli coś jest wygenerowane w 100% przez AI, czyli na przykład piszemy w znanym Suno albo Audio, że chcemy piosenkę taką, taką i taką. Też są parametry, jakie trzeba wpisać, żeby prąd był jak najbardziej czytelny. Albo mam i wtedy dostajemy gotową muzykę, czyli nasz wkład to był tylko prompt i taką muzykę nie możemy już zarejestrować i monetyzować w 100% w streamingach, ponieważ właśnie no chociażby Tidal od 15 lipca ogłaszał już to 29 czerwca tego roku, ale od 15 właśnie weszło to w życie, że utwory, które są 100% wygenerowane i są właśnie objęte tym stemplem AI generated, czyli w 100% nie są objęte tantiemami, więc to jest dużo tutaj jest większy filtr. A druga sprawa, to co mnie najbardziej interesuje, to jest tak zwany AI assisted, czyli współpraca z AI. I ta współpraca z AI właśnie w naszym projekcie Futuropolis rozgrzewa się. Nawet dzisiaj mogę zdradzić, że mieliśmy telefon i kola z Japonią, z firmą Newton, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć dla nas, dla projektu, dla mnie prywatne algorytmy, które po prostu będą działały z moją perkusją. Właśnie rozmawialiśmy o rozwijaniu naszej współpracy też przy konferencjach, więc to jest temat bardzo, bardzo interesujący, ponieważ mogę rozszerzać rolę mojego instrumentu i brzmienia.
1: No dobrze, no to zaraz cię dopytam o szczegóły, o ile możesz je zdradzić, bo oczywiście tu wchodzą już jakieś tajemnice technologiczne, ale dobrze, to w ogóle cieszę się, że możemy o tym temacie, który jak wiesz rozgrzewa opinię, porozmawiać, dlatego że podejścia są do niego różne i jest to podejście bardzo antagonistyczne. Można, niektórzy z założenia hejtują wszystko, co jest związane z AI, z drugiej strony są tech bros, którzy kochają wszystko, co technologiczne i co się świeci, więc cieszę się, że spotykamy się gdzieś... No, w zupełnie innej sferze. Posłuchajmy teraz Hani Derej, wspomnianej Matterflow.

0: Matterflow to Hania Derej z tym bardziej elektronicznym materiałem, chociaż można ją spotkać w zupełnie różnych inkarnacjach.
1: Przy jednym stole.
0: Ze mną przy jednym stole Gniewomir Tomczyk cały czas. Rozmawiamy o perkusji, rozmawiamy o wykorzystywaniu AI. No właśnie, dobrze. No to teraz pytanie brzmi, czy AI zabiera ci pracę?
2: No właśnie, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Niektórym osobom zabiera pracę, bo chociażby byłem u was ostatnio, za co dziękuję, promować swoją książkę perkusyjną i po kilku konsultacjach z grafikami okazało się, że ja to mogę wszystko zrobić z AI-em i to AI może mi wszystko tutaj przygotować, pomóc i poprawić te grafiki, więc stwierdziłem, że tutaj już jest takie no zagrożenie, że właśnie no niektóre zawody umykają. Też mogą być zastępowane osoby, które na przykład przygotowują dema, które no robią tą pracę bardziej produkcyjną, na przykład nie wiem, no separację stemów, teraz mamy Moisesa i też nie wiem, no w studio też jest bardzo dużo takich opcji, czyli trochę takich technicznych tematów nam odpada. Oczywiście jest też mnóstwo wtyczek i narzędzi, które wykorzystują producenci muzyczni, którym po prostu to ułatwia pracę, ale cały czas mówimy o spektrum wykorzystania AI. Możemy podzielić właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że czy coś jest wygenerowane w 100% przez AI i to wiemy po prostu, że to jest, po prostu wzbudza pewne po prostu silne emocje. Czy my chcemy słuchać muzyki, która została wygenerowana cyfrowo? Raczej chyba chcemy się komunikować, ponieważ no, muzyka, sztuka to jest forma komunikacji pomiędzy naszymi formami białkowymi. I są ludzie oczywiście, też często bywam na forach, które się tam no, rozpisują odnośnie muzyki właśnie z Suno czy z innych, innych no, narzędzi, ale jednak chyba ludzie chcą słuchać ludzi i to jest ten taki właśnie drogowskaz, który nam pewnie no, nie ucieknie długo i też no, koncerty live, ale pytanie o tak naprawdę zamydlanie tej granicy, tego spektrum, gdzie jest granica, no bo jeżeli powiemy, że na przykład, chyba że zrobimy taki bardzo, bardzo szybki test, jeżeli AI pomaga w na przykład w odszumianiu traku, to jest dla ciebie okej?
0: Tak.
2: To jest totalnie okej.
0: Okay. To jest narzędzie, tak.
2: Tak, tak. Jeżeli na przykład robi to, że separuje traki z twojego utworu, bo ty chcesz sobie coś poćwiczyć.
0: To jest okej. Okay.

0: Okej, bo ja bym tu postawił jedną taką prostą granicę, czyli nie tworzy. To, że dzieli jakieś ścieżki, to te ścieżki już tam były. To nie jest tak, że teraz nagle podpiszemy, że Suno mi zrobiło tę ścieżkę perkusji czy ścieżkę klawisza w piosence, bo jeśli poproszę, żeby podzieliło. Nie mam pojęcia, jak działa Suno, jak coś.
1: Okay.
0: Tylko więc to jest zupełnie coś innego, bo to jest właśnie użycie narzędziowe, a nie kreatywne.
1: No tak, i teraz na przykład kolejny stopień, idźmy piętro wyżej, czyli cały czas nie mamy jeszcze red flaga. Mm-hmm. Na przykład mamy program, który dodaje do twoich dźwięków jakieś ambienty, które ustawisz zgodnie z presetami, czyli jesteś ty, ale odczuwasz obecność jeszcze jakichś innych dźwięków, to czy to jest cały czas współpraca z AI, czy to jest już taki red flag dla ciebie?
0: To bym musiał się zastanowić, bo to mi się to kojarzy z algorytmami typu Ambience Match czy coś, jeśli ja uprawiam wywiady i sprawiam, żeby kilka głosów brzmiało tak, jakby były z jednego pomieszczenia, bo właśnie poprawione jest tło w tych fragmentach dźwiękowych, no to korzystam z tego jako z narzędzia czasem, tak.
1: I to jest techniczne po prostu usprawnienie.
0: Tak.
1: Działalności. Ja tutaj miałem na myśli z mojej strony na przykład wtyczkę Newton, o której już wcześniej rozmawialiśmy, że na przykład można używać jej do rozszerzania brzmienia swojego instrumentu, czyli oprócz tego, że słuchać w moim przypadku perkusję, to jeszcze słuchać dodatkowe dźwięki. Takie testy można na YouTubie sprawdzić. Jeżeli tylko wpiszecie Gniewomir Tomczyk Music, to na pewno wam wyskoczą te treści na YouTubie. Dobra, to lećmy dalej. Czyli to jest takie, powiedzmy już pomalutku, że coś mamy, nie? Mhm. A co w momencie, kiedy na przykład w Suno wygeneruje, przepraszam, dam swoje nagranie do Suno Studio, rozbiję tam to nagranie na traki i mam taką opcję, żeby dodać kolejny track, na przykład instrumenty percussionowe albo smyczki i AI już mi dogeneruje do mojej kompozycji jakąś linię. Czy to jest...
0: To już jest moment, kiedy ja mówię nie.
1: Okej, okay, dobra. No to później są tylko momenty na zasadzie, że już AI coraz bardziej wkracza i
0: tak.
1: Kończymy na tym AI generated, czyli po prostu wszystko jest zrobione przez AI. Więc to spektrum się przesuwa i bardzo ważne jest to, żeby zanim będziemy mieli jakieś zdanie takie bardzo wyraźne, bo też to jest temat, który w naturalny sposób rodzi mocne emocje, po prostu no bo jesteśmy związani z tematem sztuki, który traktujemy bardzo personalnie. Warto po prostu sprawdzić o co tak naprawdę chodzi, bo też pod swoimi filmami spotykałem bardzo wiele ciekawych komentarzy, tak to nazwę. I temat jest dużo szerszy niż tak naprawdę można go skwitować, tylko czy coś jest AI, albo nie jest, albo czy coś jest dobre, albo złe. W tym momencie żyjemy w czasach, chcieliśmy watermarki, chcieliśmy fingerprinty, żeby właśnie ta muzyka była coraz bardziej znakowana, wyrzucana była standardem, żeby nie było właśnie oszustw, czy fejków, czy fraudów, które były do tej pory, są przykłady, są wyroki w sądzie, teraz się toczą przykłady. I w tym momencie właśnie jesteśmy na etapie, gdzie już Tidal to wprowadza, Spotify od września wprowadza tak zwane AI persona, czyli znakowanie, właśnie Tidal, przepraszam, Spotify, tak. Tidal teraz już wprowadził właśnie te mechanizmy, które mają wykluczać Stantiem treści, które zostały wygenerowane w całości przez AI.
0: Ja też wiem, że na Bandcampie można zgłosić za to, jeśli coś zostało wygenerowane, oni zobowiązali się, że takie treści będą usuwać. To dokończymy to i zapytam cię też o twój projekt, bo zagramy wreszcie teraz Initiation od właśnie Gniewomira Tomczyka, który jest moim gościem w Radiowej Czwórce.
2: On a distant planet Xylof, where reality and abstraction are entwined, there exists a mirror. However, it is not an ordinary mirror which reflects physical entities. It is a mind mirror, which reflects deep thoughts and feelings of those who have the courage to look in it. All inhabitants of Xylof come to stand in front of the mirror at some point in their lives. It takes form of a shapeless, pulsating object, which changes its colors in the rhythm of the observer as thoughts. What is astounding is that no one sees same things in it. For some it reflects a sea of stars, and for others a swirling maze of paths that never cross. What the inhabitants of Xylof see constitutes the essence of their own soul, revealing hidden desires, fears, hopes, and dreams. The mirror does not judge or make verdicts. It is merely a silent witness of the inner journey of every creature.

0: It is the only one that leads to a deep and authentic life.
1: Initiation w Radiowej Czwórce, 26 minut pozostało do godziny 20, a to oczywiście Gniewomir Tomczyk.
2: Po sąsiedzku.
1: To rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze. Co tu się zadziało z AI?
3: W utworze, który właśnie usłyszeliśmy. To jest pierwsza kompozycja, pierwsza część koncertu Liral 9, ponieważ mamy 9 opowieści AI, która snuje wizję na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość człowieka i koegzystencji człowieka właśnie z maszyną, z AI. Tutaj też mogę powiedzieć bardzo ciekawe słowa, ponieważ na koniec pracy z różnymi botami, algorytmami i tak dalej, jeden algorytm, który wtedy to spinał, zapytałem, tak trochę po prostu just for fun, jak odbierasz naszą współpracę, ponieważ właśnie ta treść była tworzona na zasadzie trochę eksperymentu, że jak powinienem na perkusji zagrać, żeby po prostu też testować te narzędzia, czy one w ogóle mają pojęcie na, o muzyce. Oczywiście później cały mój wkład artystyczny był mój prywatny, znaczy jest. I AI mi odpisało, że cytuję, tworzę światy, lecz sam nie istnieję w nich. Jestem twórcą bez twarzy, widzę bez oczu.
1: Jezu.
3: I powiem szczerze, że miałem dokładnie taką samą...
1: I am become deaf po prostu. Słynny.

0: I tutaj troszkę zaczynamy wchodzić w świat, że Blade Runner ten pierwszy zaczyna być już, ponieważ nie szukamy i nie łapiemy tych tworów właśnie ludzkich, sztucznych, tylko sztuczne, staramy się wyszukiwać sztuczne treści właśnie ze streamingu, więc tutaj bardzo te stare filmy, szczególnie na science fiction, tutaj wchodzą na agendę w tym momencie. A co było zrobione w tym utworze? Inicjacja opowiada o tym, jak na planecie Xylof jest tam taka społeczność, która musi się przejrzeć w zwierciadle, taki typowy po prostu ludzki mechanizm, gdzie po prostu my musimy wejrzeć w siebie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też chodziło o to, że AI, to powstawał ten utwór kilka lat temu, więc na tamten moment było to też ważne, żeby wykazać, że AI jest w stanie na tyle rozumie ludzką psychikę, że może też takie niuanse tutaj nasze psychiczne złapać. W tym momencie to już jest absolutnie podstawa i dużo, dużo więcej rzeczy się dzieje. A w tym przypadku właśnie i ten utwór jest AI Assisted, czyli jest to współpraca z AI w takiej formie, gdzie ja nagrałem partię perkusji, wcześniej stworzyłem partię produkcyjną, całą produkcję muzyczną, samodzielnie, bez AI. I tutaj podczas tego utworu można było słyszeć, szczególnie w takich dropach elektronicznych, takie strunowo-smyczkowe, plemienne, trochę takie frazy. I to jest jedna wtyczka, wybaczcie państwo, ale nie pamiętam, która, bo to było z 2-3 lata temu. I ta wtyczka komentowała na bieżąco to, co się dzieje muzycznie. I chodziło nam o takie lekko plemienne, no bo to właśnie jesteśmy na planecie i tak dalej, więc lekko obrazowo. I te dźwięki właśnie o tyle są ciekawe, inspirujące, ponieważ one nie są zdefiniowane bardzo, bardzo bezpośrednio. Czyli słyszymy skrzypce, słyszymy gitarę, słyszymy jakieś bębny. Nie, to jest wszystko zmiksowane trochę i przez to, że te soundy się miksują, my mamy wrażenie słyszenia czegoś, a to tak naprawdę jest trochę nowy sound. Więc tutaj akurat to był taki komentarz ja jako dodatkowy element.
1: Okej, okay, to jak taki projekt wypada na żywo, skoro tak? No bo to mówisz o czymś, co mi bardzo brzmi jak post-processing, jak praca na bieżąco, właśnie ten dialog, który można sobie uprawiać w studiu. A wiem, że zdarza się, będzie się i zdarzy się zresztą niebawem, że można zobaczyć cię z tym materiałem na żywo.
0: Tak, tak. Przed nami kilka koncertów, pokazów prywatnych i też bardziej otwartych, ale przede wszystkim przed nami dwie konferencje na 27 października w Poznaniu na Akademii Muzycznej. Wracamy tam z projektem Futropolis, ale też ważna informacja dla wszystkich warszawiaków i warszawianek. 28 listopada będzie się odbywa kolejna duża konferencja, całodniowa konferencja projektu Futropolis w Domu Kultury Kadr 28 listopada i tam chociażby będziemy występować na żywo. Niektóre treści mamy już zgrane, ponieważ przez nieobliczalność systemów AI czasami musimy po prostu to zdefiniować, ale na przykład do tego koncertu Liral 9 mamy jeszcze dodanych, dodatkowych żywych muzyków, którzy grają rzeczy, które trochę stworzyło AI, które trochę my przerobiliśmy, które ja skomponowałem, zostały dokomponowane, ale też będziemy mieli grupę taneczną, która będzie ruchem odwzorowała to i też nakomentowała to, co się będzie działo muzycznie i też wizualnie na animacjach, więc to będzie, to troszeczkę urasta do takiej rangi po prostu trochę spektaklu, lekko może w tą stronę, ale też będzie wcześniej pokaz LemAI, czyli takiej formy, w której już jest bardzo duża doza improwizacji. Korzystam z różnych ciekawych wtyczek, właśnie z Newtona, ale też chociażby z SOMAX 2. To jest taka wtyczka z IRCAM-u, z Instytutu Badań i Koordynacji Akustyki Muzyki w Paryżu. I tam to działa w taki sposób, mówiąc bardzo krótko i obrazowo, też można to sprawdzić na YouTubie oczywiście. Są testy, gdzie gram na perkusji open solo, tworzę do narracji po prostu treści Lema, tworzę komentarz muzyczny, gdzie gram na perkusji i odpowiada mi AI w czasie rzeczywistym.
1: Okej, okay, no dobrze, no to powiem ci tak, bardzo się cieszę, ponawiam, że rozmawiamy w sytuacji, w której no właśnie, to jest zupełnie nie ta sytuacja, gdzie ktoś sobie siada i myśli, o fajne, kliknę, tylko że jednak masz do tego no takie ciekawe, poszukujące podejście.
0: Poszukiwanie, badanie, tworzenie przede wszystkim. Nie odtwarzanie, tylko tworzenie. To jest coś, co powinno nam wszystkim tutaj przyświecać.
1: A moim gościem był Gniewomir Tomczyk, którego posłuchamy teraz utworu, no chyba tytułowego dla projektu, można powiedzieć, Futropolis.
0: Tak.
1: Dzięki bardzo.
0: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
1: Zagrajmy.

odległej przyszłości, w erze, gdzie technologia przeniknęła każdy aspekt egzystencji, wznosi się metropolia znana jako Futuropolis. To świat, gdzie granice między rzeczywistością a abstrakcją są równie płynne, co obrazy na holoscreenach rozświetlających jego ulice. Futuropolis, zbudowane na fundamencie ludzkiej ciekawości i nieustannego dążenia do rozwoju, jawi się jako utopia technologiczna, pełna cudów techniki i zaawansowanych systemów AI.

tle tego futurystycznego krajobrazu pojawia się tajemnicza postać, filozof-cybernetyk, dążący do zrozumienia, czy możliwe jest współistnienie człowieka z maszyną w harmonii. Jego badania prowadzą do zaskakujących odkryć dotyczących natury świadomości. Podczas jednego z eksperymentów naukowiec doświadczył niezwykłego fenomenu, który można by opisać jako przebłysk wspólnej świadomości między nim a AI. To chwila euforii, w której czuł, jak jego własne myśli i emocje mieszają się z logiką sztucznej inteligencji.

doświadczenie doprowadziło go do zaskakujących wniosków dotyczących natury świadomości, zarówno ludzkiej, jak i sztucznej. W miarę jak Futuropolis staje się coraz bardziej autonomiczny, mieszkańcy zaczynają odczuwać niepokój, obserwując nieznane wzorce przekształceń miasta, które może posiadać własną niezrozumiałą formę świadomości. Algorytmy AI, dotąd narzędzia służące ludziom, zaczynają się łączyć ze sobą i komunikować na poziomie zbyt abstrakcyjnym dla swoich twórców. Miasto staje się przesycone narastającymi halucynacjami AI, które zdają się mieć własną, niezrozumiałą logikę.

Gniewomir Tomczyk, Futuropolis. Wow, no gruby projekt faktycznie. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę jest tylko jedna premiera w świecie muzycznym, jak sądzę. Tak myślę, że to nie jest jakaś specjalnie kontrowersyjna opinia. Dopamine Chamber to jest album Fontaines DC, który ukaże się 16 października i musimy w związku z tym zagrać pierwszy kawałek, który zapowiada tenże album. Ponoć ma być ogłaszana trasa koncertowa, ale tego nie wiecie oczywiście ode mnie. Zagramy Marianne, czyli kawałek, który niektórym kojarzy się lekko z Depeche Mode, a być może Fontaines DC.

Marianne. No, piękna to zapowiedź i faktycznie nawet też tutaj doszliśmy do wniosku, że trochę Depeche Mode tutaj jest. No coś tak, tak, tak. Zobaczymy jakim pójdzie. Mi się wydaje to dobrą zapowiedzią, chociaż całkiem bezpieczną. Wydawałoby się, że oni jeszcze wolą uderzyć, ale kto wie, może to jest tylko jeden zwiastun, może jeszcze będzie ostrzej, natomiast to nadal jest udana piosenka. A sam basista akurat grupy, Conor Deegan, mówił, że ich muzyka jest bardzo powiązana z miejscem, w jakim tworzą, bo najpierw był to Dublin, potem wyjechali z Dublina i o tym też była przecież płyta, a teraz próbują się odnaleźć w ogóle i pytają w sumie, gdzie się odnaleźć i w jaki sposób to zrobić. Nie wiem, ale wiem, że spróbujemy odnaleźć teraz Dylema.

0: No gumisie, tak. Zobaczcie, jak gumisie skaczą tam i tam, tam i siam. No właśnie, tak sobie wyobrażam Dylema teraz, który na co dzień jest moim kompanem w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, ale wyjechał odnaleźć spokój na Islandii, chociaż jego muzyka, mam wrażenie, miejscami wskazuje na coś diametralnie innego. Słuchajcie jego nowych singli, ale słuchajcie też tego, że jak sądzę, chciałby pozaklinać węże, a w związku z tym bywa różnie.
1: Co tam u mnie? Nie powiem ci nic, bywa różnie. Pogadamy później. Co tam u mnie?

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Marvin Gaye, God is Love, moi drodzy, a tymczasem 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i co? No i nie za ciepło jest, nie za ciepło. Będzie tylko chłodniej, dlatego że dziś w nocy do 10 stopni, miejscami do 13, no dobra, 13 to jeszcze troszkę lepiej. Natomiast na zachodzie będzie padać, na wschodzie będzie padać, na południu będzie padać, wszędzie będzie padać, prawie że. Dlatego że jedynie w centrum prawdopodobnie już się wypadało. Możemy się spodziewać, że tak też będzie w najbliższych dniach. To nie są dobre wieści, przynajmniej dla mnie. Natomiast gdy patrzę w tym momencie na temperatury, to w Suwałkach 14 stopni, a w Słubicach 20. Te Słubice to jest zawsze najcieplejszy punkt Polski, jak tak patrzę sobie na tę mapę. Natomiast od wschodu nadchodzą burze, tak się będzie utrzymywać przez najbliższych parę dni, że możemy spodziewać się tych różnych przelotnych opadów, ale też wspomnianych burz. Cieplej zrobi się pod koniec tygodnia, także nie ma tego złego, ale najpierw trzeba parę dni przetrwać, bo przypomnijmy, mamy wtorek, a dopiero tak od czwartku, piątku z powrotem będzie się ocieplać.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek

0: Lubimy to w czwórce Azel, lubimy Kajetana Wolasa, a ta pierwsza, Co i Róż, wypuszcza nowe piosenki, a ten drugi nagrał ostatnio z Grupsonem.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: No jeden chłopak, jeden, niestety. Co za strata. No, Delam kiedyś wróci. Może, być może się osiedli na Islandii. Zobaczymy, ale tak czy inaczej, no zostaniemy w temacie technologicznym, zostaniemy muzycznie przynajmniej w tych właśnie rejonach, dlatego że ja już wiem, że zanudzam, że tak jest. Ale chłopak sąsiedztwo ogarnął sobie cyberpunka i okazało się, że działa, mimo że komputer już powiedzmy nie jest jakiś najlepszy i dzisiejszy. No ja nie posiadam niestety konsoli, nigdy nie byłem w tej drużynie, ale to nie znaczy oczywiście, że się wywyższam, prawda? Tak czy inaczej, gram, słucham i to jest najważniejsze. Pośród wielu różnych niespodzianek na liście piosenek można znaleźć też akurat, no może nie niespodziankę, ale hit, Rosę Walton z duetu Let's Eat Grandma i jej piosenkę, która stała się super znana za sprawą jeszcze anime Cyberpunk Edgerunners. I really want to stay at your house.

0: Dread od Mai Matusiak. Ona w 2023 roku zadebiutowała płytą 999 i matko, to już 3 lata, wow. Dread to niedawno wydany numer, ale mamy ze sobą jeszcze jeden, jeszcze nowszy, taki, który ukaże się dopiero w najbliższy piątek.
1: Dobra, puszczaj.
0: Dubstep, elektronika, brzmienia indie. Bardzo się cieszę, że takie brzmienia wracają w wersji odświeżonej, bo wiecie, Indie Sleaze spod znaku DDR to jest jedno, to już jest duże nazwisko, no ale co jakiś czas zerkam ku temu, co tworzy właśnie Maja Matusiak i fajnie, że to się dzieje. Widać spory postęp. Co płytę, to jest też młoda producentka, także tym bardziej miło się patrzy na kogoś, kto dopiero w to wkracza. Chociaż czy na tym etapie powinno się tak mówić? Chyba nie. Posłuchajmy. I Hope There's Love.

I Hope There's Love. Premiera, a w zasadzie przedpremiera w radiowej czwórce. Jak mówi sama autorka, bo zapytałem ją, czy chciałaby, żebym coś jakoś to lepiej trochę opisał. Ten utwór jest trochę o byciu pomiędzy czymś, co już znam, a czymś, co dopiero czeka po drugiej stronie. Napisałam go, bo trochę miałam dosyć piosenek o miłości i chciałam stworzyć coś, co każdy będzie mógł zrozumieć na własny sposób. Że im starszym się jest, tym głębiej się idzie w nieznane. Chciałam też połączyć ten tekst z cięższym dubstepowym brzmieniem, żeby było słychać chaos tego dorastania, ale jednocześnie, żeby dawało poczucie nadziei. No wow, no fajnie. W połączeniu z tym brzmieniem naprawdę grubo to weszło, przynajmniej moim zdaniem. A teraz, no skoro wielki powrót muzyki indie, to czemu by nie zajrzeć dalej, prawda? Progressive trance, progressive house, tagi, które do tego kawałka, który nam już przygrywa, doskonale pasują. Denis DeLatte, Sound of Violence, kawałek, na który ja trafiłem za sprawą filmu The Social Network. Także, no fajnie. Zobaczymy, jaka będzie druga część, bo tak, okazuje się, że będzie. Nie wiem, czy ktoś pytał, czy ktoś potrzebował, ale z drugiej strony Jeremy Strong ma grać przecież rolę główną. Denis DeLatte w czwórce.

No, znowu dobrze to płynęło, co? Moja Matusiak wcześniej, teraz akurat już Denis Delat. Sound of Violence, tego słuchaliśmy. Single z samplera labelu Garuda, wydanego w roku 2009. Wydawnictwo to natomiast założył DJ-producent Gareth Emerick, żeby dać właśnie miejsce, żeby gdzieś wydawać progressive trance. I od blisko dekady ten label znajduje się pod skrzydłami trochę większego wydawnictwa, czyli Armada Music.

a to wydawnictwo, uwaga, Armina van Burena. To chyba nikogo nie dziwi, tak sądzę, po tym brzmieniu, choć z drugiej strony jednak, no bez przesady. Nie ma co gadać za to. Czas na obowiązkowy segment programu w sumie, czyli na ATZ Core.

No tak klubowo, elektronicznie się zrobiło w tym audycji, w tej audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Jeden chłopak cały czas przy mikrofonie, no co zrobić, ale za to mogę właśnie pograć w ten sposób, bo Delem by się pewnie obraził. 3 lata temu przez parę miesięcy słuchałem Confidence Man, tak dzień w dzień, serio, naprawdę. I oni wtedy jakimś cudem wskoczyli na podium moich statystyk odsłuchów według Last FM, a to w ogóle jest niezłe grono, bo mamy polski niezal, więc są Zwidy, jest Nirvana, jest Confidence Man, Fontaine's DC, Syndrom Paryski, The Doors, Żabson i Kate Bush. Co to jest za zestaw, to ja nie wiem, ale tak to chyba już dzisiaj wychodzi, że nikt nikogo z dyskografii nie odpytuje, nikt nie kroi z bluzy, nikt nie kroi z kurtki, a za to można mieć w zestawieniu Kate Bush, Żabsona i nie wiem, Fontaine's DC właśnie, albo Confidence Man, czemu nie? Break It, Bought It, album Tilt, drugi album Confidence Man. Widziałem ich niewiele po premierze tej płyty, no parę miesięcy i wow, no świetne show, znowu nie każdy musi zawsze śpiewać wszystko live, nie każdy musi, nie wiem, 100% grać live. Są takie koncerty, na których tyle się dzieje pod kątem performance'u, że jesteśmy w stanie ten playback wybaczyć. No i tutaj właśnie tak było. Gdy widziałem ich w ubiegłym roku za to, z materiałem już tym najnowszym, to tak, troszkę mniej mi się to podobało, ale też z drugiej strony to jest chyba kwestia albumu. Album jest w porządku, tylko po prostu nie dla mnie. Także wróćmy do albumów numer 2. Druga płyta IMX, The Alternative, kwiecień 2006. Matko Boska, kiedy to było? 20 lat temu, moi drodzy. Uff.

After Every Party I Die. Cały czas IMX z albumu The Alternative, ale to prawda, nasza dzisiejsza impreza powolutku się kończy. Niebawem antenę przejmie Bartek Czarkowski. No i dlatego też przenosimy się teraz do kuchni. Jak to na imprezie, gdy niektórzy chcą się bawić, inni chcą pogadać. W przypadku muzyki takiej neonowej, technologicznej, no musiało się pojawić coś z filmu Nicolasa Refna. Kanadyjskie Electric Youth tutaj udzieliło mu praw do swojej muzyki już parokrotnie, do różnych filmów, do filmu Neon Demon na pewno, ale my zostaniemy przy Drive. W końcu Ryan Gosling to literalnie ja, prawda? Literalnie wy również.

A Real Hero. College i Electric Youth ze ścieżki dźwiękowej do filmu Drive. No i tak też refleksyjnie całkiem kończymy, biorąc pod uwagę, że już słuchaliśmy Progressive Trance'u, Progressive House'u, to tutaj troszkę nam się klimacik zmienił, prawda? Ale to nie bez powodu, dlatego że już za moment leci Bartek Czarkowski, będzie Degustibus, jego audycja autorska, w której gościem będzie, a nie powiem kto, nie powiem wam, tajemnica. Bo gość jest naprawdę niezły. Co prawda nie zobaczymy

trzeciego, ale go usłyszycie i oj, no, to ciekawe. Powiem nawet, że próbowaliśmy tego gościa zgarnąć do chłopaków. No ale cóż, no skoro Bartek wybrał, no to Bartek będzie miał. Także za moment Degustibus, Bartek Czarkowski i jego gość. Ja natomiast dziękuję bardzo za dziś. Słyszymy się ponownie jutro o godzinie 19. Adam Smularek przy mikrofonie, Michał Piwowarek wydawał tę audycję, a Grzegorz Maciąg realizował. Kończymy natomiast utworem z albumu Inferno od Boards of Canada. Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Także oj, no to też kawałek sound engineeringu, kawałek myślenia o brzmieniu. I może przy tym zostańmy. Nie ma co zagadywać. Do jutra.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.

0: regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
5: Ona czuje we mnie pieniądze.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: To zespół Deftones w utworze zatytułowanym Rozmery. No muszę powiedzieć, że Adam wysoko postawił poprzeczkę. Nawet Duplantis mógłby nie doskoczyć, ale my spróbujemy po godzinie 21, która właśnie minęła.
1: Pogoda.
0: Wygląda na to, że będzie to trochę spokojniejsza i mniej deszczowa, mniej burzowa noc niż ta poprzednia z poniedziałku na wtorek. Dziś w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przyjaśnieniami, a na północy w centrum i na wschodzie kraju pojawią się rozpogodzenia, dlatego mówię o tym spokoju. Jeśli gdzieś pojawi się deszcz, to będzie to południe kraju i to raczej to ten południowy zachód od Zielonej Góry przez Wrocław do Katowic. Taki pas może tam dzisiaj w nocy spodziewać się deszczu. Nie będzie to też jakoś wybitnie letnia, jeśli chodzi o temperatury. Noc od 9 stopni na Podhalu do maksymalnie 13 stopni w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim. W większości kraju temperatury oscylujące w okolicach 10-11 stopni. Jak będzie wyglądała środa, o tym opowiem wam mniej więcej za godzinę, bo czas rozpocząć audycję De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny

0: cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
2: Takie

0: bez ojców. Trzęśnym bez wstydu, trochę płynu, do tego trochę dymu, a się zgubić. Zdarła głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste Kubi.
1: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
2: No i dobra, spróbuję to zrobić, chociaż muszę się trochę odsunąć od mikrofonu, bo nie wolno krzyczeć i tutaj pan realizator na mnie, no może nie nakrzyczy, ale będzie niezadowolony. Jezu Chryste Kubi, udało się, jesteś w studio.
3: Dobry wieczór, Bartku.
2: Jesteś w studio, cześć. 6 minut po godzinie 21, audycja De Gustibus, kolejny odcinek w tym wakacyjnym muzycznym spotkaniu we wtorki między 21 a 23. I to jest dla mnie audycja wyjątkowa, bo pierwszy raz ja będę z tobą robił wywiad, to jest w ogóle jakaś... niesamowita sytuacja, że po kilku latach znajomości udaje nam się usiąść przy tych samych mikrofonach pierwszy raz. To jedna rzecz. Druga, przyjechałeś specjalnie z Krakowa, żeby pogadać z nami i spotkać się ze słuchaczami czwórki dzisiaj od

0: od 21 do 23 na żywo. Jestem ci za to ogromnie wdzięczny. Jestem za to też wdzięczny Sapiemu, który dopilnował tego całego naszego spotkania. Sapi, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy. Nawet miałem taką cichą nadzieję, że przyjedziecie we dwóch i że Sapiego tu wciągniemy w pewnym momencie do studia na spytki, ale to następnym razem, dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję, Bartku, za to wprowadzenie. Bardzo mi miło i dziękuję ci za to zaproszenie do twojej audycji. Zgodziłem się też z tego powodu, ponieważ kiedy cię poznałem, bardzo cię polubiłem i też wyciągłeś do mnie jakby pomocną rękę w momencie, kiedy jakby miałem marzenie o trasie koncertowej i to był mój pierwszy koncert jako producent, który zagrałem i z tego też powodu się zgodziłem na tą audycję, ponieważ ty byłeś osobą, która wyciągnęła do mnie rękę i dzięki tobie zagrałem pierwszy koncert jako producent, gdzie to wszystko się już później dalej wszystko potoczyło.
0: Rumienie się i nie chciałbym sobie przypisywać takich, takich sukcesów, natomiast fakt faktem jest taki, że rzeczywiście udało nam się zrobić kilka lat temu przy okazji jednego z dużych eventów twój koncert produkcyjny. I muszę powiedzieć, że w ogóle to było dla mnie zaskoczenie, jak ja sobie zacząłem kminić nad line-upem i sobie pomyślałem, trzeba zrobić występ Kubiego, trzeba połączyć Kubiego z artystami, którzy przewijali się w jego trackach na, no wtedy dwóch albumach, chociaż jeszcze de facto, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym koncercie, to miałeś na koncie tylko 18+, bo do premiery kolejnej płyty jeszcze kilku miesięcy brakowało. I to było dla mnie nieprawdopodobne, że ty wcześniej nie zrobiłeś takiego występu. Dzisiaj jesteś już nie tylko po tamtym koncercie, jesteś także po trasie koncertowej i jesteś już w trakcie promocji koncertu, który 7 listopada odbędzie się w Warszawie i będzie jedynym koncertem, na którym będzie można usłyszeć materiał z albumu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, no pewnie do 23, czyli Jezu Chryste Kubi. Temat tego koncertu, temat pewnie występów jeszcze nam wróci, ale zacznijmy trochę spokojniej, trochę swobodniej. Opadły już emocje po premierze nowej płyty? Czy cały czas cię trzyma?
1: Tak. Z jednej strony cały czas mnie trzyma, jakby to nie brzmiało. Natomiast bardzo się cieszę, ponieważ nie miałem żadnych oczekiwań co do tej płyty. Jakby w momencie, kiedy zaczynaliśmy rollout całego albumu...
0: Błyskawiczny, trzeba sobie powiedzieć, rollout.
1: Zgadza się. Błyskawiczny był. Ja ten album tworzyłem w momencie... jakby od razu od premiery, sen którego nigdy nie miałem. Mhm.
0: Czyli to jest sierpień, tak. 2024?
1: Grudzień. Wtedy ten album wyszedł. Znaczy sierpień 2024. Pierwszy wtedy, jak się ten album miał wyjść.
0: Ale a potem było przesunięcie.
1: Liczne przesunięcia, aż to trwało do grudnia. Mhm. Wtedy jakby ludziom obiecałem, że z racji, że to będzie przesunięte, to nie będzie 13 utworów, tylko 18. Mhm. Przesunęliśmy. Mhm. Wszedł ten album, ale... jakby czułem taki niedosyt lekki i wtedy zacząłem sobie tworzyć wersję deluxe już tego albumu.
0: No i tak, i generalnie tak. Ludzie czekali do połowy lipca na to, że ten deluxe jeszcze kiedyś wyjdzie.
1: Zgadza się i minęło półtorej roku i w trakcie, kiedy tworzyłem ten deluxe, wpadła mi myśl do głowy, że kurczę, zagrałem trasę koncertową, na której dostałem niewyobrażalną energię od fanów. Mhm. Wiesz, na te koncerty jakby to była jedna wielka niewiadoma. Było 5 koncertów w 5 największych miastach w Polsce. Mhm. Ludzie kupowali bilety na każdy koncert. Jakby była masa kochanych osób, które kupowały bilety na każde miasto. Zaczęli jeździć na każde miasto, stary. Dostałem taką energię na tych koncertach, która przerodziła się w coś takiego, że ja sobie powiedziałem w pewnym momencie nie. Ja chcę im podziękować za to. I każdy, który czekał na wersję deluxe tego albumu, stwierdziłem, że nie będę mówił, że to będzie cały album. Puszczę cały album. Od tak, w ramach takiego podziękowania za tą świetną trasę koncertową, którą miałem, która była pierwszą trasą koncertową jako producent, zagraliśmy to, wszystko świetnie się udało i w momencie, kiedy zaczynaliśmy rollout albumu Jezu Chryste Kubi, który wyszedł 2 tygodnie temu, nie miałem totalnie żadnych, ale to żadnych oczekiwań. Po prostu ja to potraktowałem jako odwdzięczenie się dla ludzi, którzy przyszli na moją trasę, poświęcili pieniądze, czas, wszystko. To oddanie, jakie od nich dostałem, było niewyobrażalne i też tą płytę konstruowałem w taki sposób, żeby to oddać. W momencie, kiedy wyszła ta płyta, ja zobaczyłem, z jaką opinią się to wszystko spotkało. Naprawdę, widząc to, moje serce tak się uradowało, że ja do dzisiaj po prostu nie wierzę w to, jak to się przyjęło i mam wrażenie, że po prostu ja za mało jakby oddaję tej wdzięczności nadal ludziom za to, jak oni to przyjęli, ponieważ album fenomenalnie się przyjął. Jestem bardzo z tego zadowolony. Ale 2 dni po premierze albumu ogłosiliśmy, że zagramy tylko jeden, jedyny

0: koncert po tej płycie. Puściliśmy bilet na ten koncert, bilety się wyprzedały w jeden dzień, stary. Ja jestem producentem. Jakby w moim mniemaniu mam troszkę ciężej niż raperzy, którzy rapują, wyrażają słowa na swoje kawałki. Jakby im jest łatwiej troszkę zbudować tą więź, a ja uważam, że dzięki tym koncertom udało mi się nawiązać taką wspaniałą więź z fanami, którzy chodzą, przychodzą na moje koncerty i te trasowe, i te festiwalowe, które mieliśmy okazję zagrać po trasie, której nigdy nie miałem, że jakby dla mnie to jest tak niesamowite i jestem taki wdzięczny, że mam wrażenie, że to i tak jest za mało, jaką miałem wdzięczność jakby odzajmia. Rozumiesz, o co mi chodzi po prostu.
1: Rozumiem, ja powinienem mieć w ogóle taki, wiesz co, taki młotek, jak facet na aukcjach i przybić i powiedzieć, że cały czas cię trzyma, wcale cię nie puściło, cię cały czas trzyma emocja tego albumu.
0: Po prostu streszczając do jednego zdania, jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny, bo wyprzedaliśmy ten koncert w jeden dzień i jakby nie chcę teraz jeszcze mówić na audycji, bo chcę, żeby to była niespodzianka, bo wydaje mi się, że teraz nas słucha trochę osób.
1: Na pewno.
0: Którzy właśnie będą na tym koncercie, ale chcę im powiedzieć, że naprawdę mamy taką rzecz przygotowaną jedną, której jeszcze nie widzieli do tej pory na żadnym koncercie i wydaje mi się, że to będzie początek naprawdę świetnej drogi.
1: No ja myślę, że to jest też bardzo ważne, co zrobiliście ze swoją ekipą koncertową, dlatego że powiedziałeś jedno, to będzie jeden koncert i nie będzie żadnych dodatkowych dat, nie będzie póki co żadnego innego miasta. Wiadomo, że jakieś tam historie mogą się kiedyś potoczyć, to nie jest tak, że grasz ostatni koncert w swojej karierze, natomiast przy okazji premiery tego albumu tylko ta jedna data. I nie złamałeś się, nie wpuściłeś daty przed, daty po, tylko ten 7 listopada.
0: Zgadza się, przepraszam,
1: kto może sobie zapisać, no to jeszcze może sobie zapisać, ale już wbić raczej się pewnie nie da na ten koncert.
0: Nie da się, przepraszam, że ci przerwę właśnie. I też stwierdziliśmy z Sapiem i z Judytą, że zrobimy coś takiego, że za to zaufanie, które ludzie jakby nam dali, to zrobimy tylko jeden, jedyny koncert. Po to... żeby, wiesz, nie kierować czymś takim, dobrze, poszedł jeden koncert, super, zrobimy sobie drugi, zarobimy więcej. To właśnie nie o to w tym chodzi. Ja jakby kładziemy nacisk na to, żeby dowieść jak najlepsze rzeczy, żeby ludzie, którzy nam zaufali, dać największe możliwości do przeżycia wspaniałych emocji i tego, żeby po prostu doświadczali tego razem z nami, razem ze mną, żeby było jak najgrubiej. Z tej racji zrobimy tylko jeden, jedyny koncert. Kiedyś może oczywiście zrobimy jeszcze trasę i inne koncerty, ale na razie po tym albumie jest tylko jeden, jedyny koncert. Wiadomo, kiedyś może, jeżeli wola nam pozwoli i jeżeli ten format nam wszystkim się spodoba, zrobimy coś większego, a na ten moment jest to jeden i tylko jedyny koncert, nie będzie też innej daty ani niczego innego.
1: Ja sobie zapisałem 7 listopada, Sapi, poproszę o wpis na listę. Dużo wątków poruszyłeś w ciągu tej kilkuminutowej pierwszej właściwie odpowiedzi na pytanie. Jedną rzecz chciałbym zamknąć. Czy to oznacza, że deluksa snu już nie będzie?
0: Nie, deluksa snu nigdy już nie będzie. Natomiast będzie...
1: Teraz rozpoczynamy nakręcanie na deluks.
0: Tak.
1: To jest ten dzień, to jest ten moment.
0: To jest ten moment, w sumie o czym jeszcze nie mówiłem, ale nie będzie deluksa, ale będzie ciekawe wydanie z okazji drugiej rocznicy tego snu.
1: Ciekawe wydanie dotyczące drugiej rocznicy. Dobra, ale nie będzie to deluks, tylko zostawiasz to też na razie jako niedopowiedzenie. A rozkręcamy hype na wersję deluks albumu Jezu Chryste Gubi.
0: Albo dobra, bo ja nie lubię też takiej tajemniczości zbytnie robić. Po prostu planujemy wydanie winylowe, ściśle limitowane z okazji drugiej rocznicy wydania albumu Sen, którego nigdy nie miałem. Bo też był winyl w planie i bardzo dużo fanów pytało się, kiedy będzie winyl i stwierdziliśmy, że chcemy ten winyl zrobić w pewien sposób wyjątkowy. Mamy na to już pomysł i zrobimy to 6 grudnia 2026 roku, czyli w tym roku.
1: Ale nie będzie tam żadnego dodatkowego utworu.
0: Tego nie mogę ci powiedzieć.
1: Tego mi nie możesz powiedzieć, dobra. No
0: to... Ale możemy się tego domyślić, że tak.
1: Chociaż tu pozostaje enigmatyczny. Kubi producent w audycji The Gustibus. Plan jest taki, że będziemy sobie przeplatać muzę z tego nowego albumu, tego albumu, który zadebiutował na pierwszym miejscu w najpopularniejszym polskim serwisie streamingowym, co było dość oczywiste, ale także bardzo wysoko zadebiutował w tygodniu premiery wśród zagranicznych nowości. Wylądowałeś wtedy na 8 miejscu. Fajny taki wpis zamieściłeś w swoich social mediach, mówiąc o tym, że 8 jest twoją szczęśliwą liczbą. I no rzeczywiście tamten zestaw, tutaj 21 Pilots, tu Karol G, duże nazwiska i obok nich ty jako jedna z 8 światowych premier, która zadebiutowała tak wysoko. No musi to robić wrażenie i bardzo ci tego też gratuluję.
0: Bardzo dziękuję.
1: W każdym razie.

0: Mamy trochę utworów z nowej płyty, ale mamy też takie rzeczy, o które poprosiłem, żebyś przygotował jako, nie wiem, inspirację, która pojawiała się w trakcie tworzenia tego albumu, a może są jeszcze jakieś inne historie z tym związane. To jest twoja lista, widzisz ją w komputerze, więc decydujmy, z czym lecimy teraz z tych rzeczy niepodpisanych jako Kubi producent, tylko podpisanych innymi nazwiskami i będziemy decydować, co leci, a potem będziesz opowiadał, dlaczego to poleciało.
1: Dobrze. To generalnie przygotowałem, tak jeszcze dla kontekstu powiem, że przygotowałem całą listę 10 utworów, które inspirowały mnie przy tworzeniu Jezu Chryste Kubi. I myślę, że możemy sobie teraz polecieć z utworem Ireny Santor. Powrócisz tu.
0: To było największe zdziwienie. To było największe zdziwienie na tej liście. Dobra, słuchamy.
1: Jedyny polski, jest to jedyny polski utwór, który znalazł się na tej liście.
0: Tak, w tych 10 tylko Ireny Santor. Za chwilę okaże się, skąd ten wybór, a my słuchamy Powrócisz tu. Szanowna pani Irena Santor, bardzo zaprzyjaźniona w ogóle z anteną Polskiego Radia. Może nie do końca czwórki, ale tu obok mamy jedynkę i tam pani Irena Santor na pewno często lata.

0: Irena Santor powróci z tu Kubi, no to w takim razie tłumacz się, skąd taki wybór i to jeszcze na dodatek na pierwszy strzał z tej listy 10 artystów, których przyniosłeś dzisiaj ze sobą do studia czwórki.
1: Dobrze, więc tak, jakby moje wytłumaczenie na wybór Ireny Santor, na jej utwór Powrócisz tu jest bardzo prosty. W refrenie pojawia się sformułowanie Powrócisz tu gdzie i ona wymienia różne miejsca i w ogóle. Mhm. Ja jestem z mojego miasta, z Wadowic, gdzie jest 13 tysięcy mieszkańców i jakby cały ten clue i ten cały wybór mój wokół tego numeru jest taki, że w momencie, kiedy wyprowadziłem się już z Wadowic i...
0: Bo teraz mieszkasz w Krakowie.
1: Tak, zgadza się. Kiedy pracowałem nad tą płytą, kiedy grałem trasę koncertową, to zawsze z tyłu głowy miałem to, że jestem z Wadowic i w ogóle też komunikując tą płytę i w ogóle, kiedy zadebiutowaliśmy na 8 miejscu Spotify Global, napisałem, że jestem z mojego miasta, gdzie to było niewyobrażalne dla mnie. Takie osiągnięcie. I wracając do tych słów, które są w tym utworze, Powrócisz tu, jakby wyłapuję tam nostalgię do powrócenia myślami, emocjami do tych lat młodzieńczych. Kiedy miałem lat 12, produkowałem pierwsze bity na swoim komputerze starym i zaczynałem tą całą przygodę. Ta piosenka, kiedy jej słucham, ten utwór bardziej. Ten utwór jest dla mnie takim powrotem do tych lat młodzieńczych, kiedy były moje początki, kiedy zaczynałem.
0: Czyli ty jesteś nostalgicznym człowiekiem?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jestem nostalgicznym człowiekiem, bo łapiesz sami na tym, że kiedy słucham starszych utworów, mimo że nie jestem urodzony w epoce, w której one powstawały, czuję pewnego rodzaju do nich sentyment i miłość.
0: A powiedz mi, ty słuchasz muzyki w studio wtedy, kiedy pracujesz nad kompozycjami swoimi, czy słuchasz muzyki w momentach, kiedy właśnie musisz oderwać głowę od tej pracy, którą robisz z raperami, z innymi artystami i kiedy jesteś w tym ciągu produkcyjnym? Czy słuchasz muzyki wtedy, kiedy, nie wiem, już w ogóle odpoczywasz, jesteś na wakacjach, jeśli na takowe jeździsz, bo może w ogóle masz wywalone w wakacje i musisz
1: zdarza
0: cały czas... Zdarza się, że jeździsz, tak?
1: Zdarza się, że jestem gdzieś
0: kiedy w jestem, kraju. Kiedy jest ten najmocniejszy u ciebie moment sprawdzania muzyki albo powracania do tych dźwięków nostalgicznych?
1: Powiem ci, mój drogi, że ja jestem uzależniony od słuchania muzyki, od sprawdzania nowości, co wychodzi nowego na całym świecie, nie tylko u nas w Polsce. Jednym zdaniem kocham muzykę. Słucham ją cały czas, czy jest mi źle, czy jest mi dobrze, czy pracuję, czy odpoczywam, czy jestem na wakacjach, czy jestem w drodze do studia, czy jestem w drodze do domu. Cały czas słucham i lubię słuchać nowych rzeczy, nowych dźwięków, które jakby prosto mówiąc bodźcują mnie. Jakby ze słuchania muzyki mam przez tą przyjemność, czuję w moim mózgu zadowolenie i to, że sprawia mi to przyjemność. Więc po prostu lubię słuchać muzyki.
0: A jak,
1: i stąd się to bierze.
0: Jak digujesz? To jest tak jak pewnie większa część tego pokolenia, z którego ty się wywodzisz. Algorytm ci coś podrzuca? Czy jesteś tym szukającym, który jednak potrzebuje konkretnego gatunku, zwęszyłeś jakiegoś artystę i potem kopiesz dalej, szukasz tropów wokół niego. Jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że jest kilka pól po prostu na to. Uh-huh. U mnie to tak działało. Na przykład jak miałem 18 lat, to znajdowałem jakiegoś ulubionego artystę na YouTubie. Wtedy na przykład był to Burial, którego uh-huh. też mamy notabene w naszej playliście.
0: No, bo w ogóle, jak ja bym miał wskazać jednego producenta, czy jednego artystę niepolskiego, który mi się kojarzy z tobą, to bym powiedział, że to jest że to jest Burial.
1: Tak, często, bardzo często go podkładam
0: do storek
1: albo tak. do postów, ponieważ jakoś rezonuje to ze mną w momencie, kiedy piszę jakąś informację, którą chcę się podzielić, to bardzo jakoś mocno to ze mną wtedy pracuje i działa. Natomiast wracając do tego wątku, w momencie, kiedy miałem 19 lat i odkryłem Buriala, mój znajomy mi go podesłał, wtedy słuchałem go z YouTube'a, jakichś nieopublikowanych utworów i tak dalej. I w momencie, kiedy znalazłem coś, to na podstawie algorytmu tego, co YouTube proponował, szukałem czegoś innego, dodawałem do swojej playlisty na YouTubie. Mam taką playlistę, na której jest 2000 utworów. Nazywa się Good, ale jest prywatna, więc nie można...
0: Nikt nie może dołączyć.
1: Nikt nie może dołączyć, ale kiedyś wydaje mi się, że ją upublicznię. I mam wrażenie...
0: Już trzeba planować urlop, żeby posłuchać wszystkiego, jak 2000 utworów. Trochę godzin to zajmie.
1: Tak, mam wrażenie, że generalnie kilka lat temu ten algorytm Spotify zaczął jakoś lepiej pracować i przerzuciłem się później na Spotify. I w momencie, kiedy

0: znajdę jakiegoś super wykonawcę, super utwór, który mi się bardzo podoba, dodaję go do ulubionych i potem na podstawie tego wyszukuję czegoś nowego. Czyli wchodzę w radio danego utworu, szukam i widzę, o, coś mi się podoba, dodaję do ulubionych. I po prostu w ten sposób przez taką siatkę gałęzi szukam nowych rzeczy, które mi się podobają. I tak sobie buduję rzeczy, które mi się podobają i wydaje mi się, że chyba to jest najprostszy sposób szukania nowej muzyki. Jest jakby nam w naszej erze znam dużo łatwiej niż w erze lat 80., gdzie musiałeś rzeczywiście chodzić na targ, kupować płyty, dowiadywać się o różnych premierach z gazet, z radia i tak dalej.
1: A ile czasu dajesz utworowi, żeby cię złapał? 10 sekund, 20, czy dajesz czas do finału?
0: Jak mi się spodoba, po 10 sekundach dodaję go do ulubionych. Jak przesłucham później go całego i mi się podoba, to do niego wracam.
1: I już jest klasykiem.
0: I już jest klasykiem, nie wiesz co chodzi, nie? I już jest klasykiem. No lubię sobie po prostu tak wracać, że zauważyłem, że czasami mam tak, tak samo też mam podobnie z moim albumem, który teraz wyszedł, że kiedy jest dzień, niektóre numery mi się bardziej podobają, kiedy jest wieczór, kiedy jest noc, niektóre numery bardziej mi się podobają. Po prostu zależy od pory dnia i nastawienia siebie samego, to co mi się bardziej podoba. Na przykład, kiedy jadę na trening, pierwsza połowa albumu mi się bardziej podoba, czyli od utworu Koszt bycia boss do utworu Batalia, te utwory są bardziej energiczne. A kiedy jest noc, kiedy jest taki moment przemyśleń życiowych,
1: To sięgasz po drugą część płyty.
0: Rozsięgam po drugą część płyty i rozpływam się przy utworze Gorące krzesło. Jakby ale, tak to u mnie działa.
1: Ale innych artystów sprawdzasz płyty w całości?
0: Tak.
1: W całości, tak? Bałem się, że tu będzie taki paradoks, że człowiek, który robi album producencki, nie, którego trzeba posłuchać w całości jako opowieści. I ja Jezu Chryste Kubi słuchałem, nie wiem, w ciągu ostatnich 2 tygodni, no naście razy. Ale w większości wypadków słuchałem po prostu całego albumu od początku do końca. Ale muszę, słuchaj, skoro jesteśmy w tym momencie, to muszę zapytać o ten myk z kawałkiem kończącym płytę, czyli właściwie jedynym singlem takim, który poprzedzał wydawnictwo. To utwór, który zamyka całość i pojawia się po instrumentalu. Zresztą intuicję będziemy w którymś momencie grać i ta intuicja wydaje się być intuicyjnie, nomen omen, naturalnym zamknięciem płyty, ale tam jednak jeszcze wskakuje kolejna piosenka. Z czego wynikał ten wybór? Bo myślę, że tu jest jakiś plan, coś za tym stoi, za tym ułożeniem tracklisty na płytę.
0: Jakby w momencie, kiedy układałem sobie w głowę tą tracklistę całą. I intuicja była ostatnim utworem, który zrobiłem na ten album, bo jakby zamknąłem...
1: Czy ostatnim, którym wyprodukowałeś, tak, i wiedziałeś, tak, że trafi,
0: tak,
1: na płytę,
0: tak,
1: okay?
0: Tak. Bardzo chciałem zrobić coś na ten album, gdzie będę kierował się stricte intuicją. Jakby w swoim życiu kieruję się generalnie intuicją. Jeżeli serce podpowiada mi coś, że coś jest dla mnie słuszne, robię to. A jeżeli serce mi coś mówi, że coś jest dla mnie niesłuszne, niesłusznego, tego nie robię. I chciałem bardzo zrobić utwór instrumentalny. Jakby to było zawsze moim marzeniem, od kiedy wcześniej już mówiliśmy, słuchałem więcej muzyki instrumentalnej, słuchałem Buriala i tak dalej. Był rok 2020, jakby miałem ogromne marzenie zrobienie albumu instrumentalnego, natomiast jest to bardzo szeroki aspekt, do którego trzeba się bardzo mocno przygotować i w momencie, kiedy porwę się na taki projekt, chcę czuć go w pełni. I na pewno robiłbym go bardzo, ale to bardzo długo i potrzebowałbym na to bardzo dużo czasu. I wracając do tego, o czym zacząłem właśnie mówić, że chciałem na ten album zrobić jeden utwór instrumentalny. I było 9 utworów. I chciałem zamknąć całą klamrą, cały projekt. Mhm. I chciałem zrobić ten utwór, gdzie będę posługiwał się stricte intuicją. 2 dni przed oddaniem całej płyty usiadłem do komputera. Zacząłem po prostu komponować to, co mi przychodziło do głowy. Zacząłem po prostu tworzyć. I wciągłem się tak na około 8 godzin, że jakby odleciałem totalnie wtedy w tym momencie. Jak to by dziwnie nie brzmiało, po prostu odleciałem wtedy, że siedziałem przed tym komputerem i nie wiedziałem, co się dzieje, po prostu tworzyłem. I po tych 8 godzinach odsłuchałem to i sobie pomyślałem, wow, podoba mi się to bardzo. Dobra, sorry, bo ja odleciałem, zacząłem mówić o tym numerze.
1: Nie no, to jest właśnie fajna opowieść o procesie twórczym.
0: Zacząłem mówić o tym numerze, ale jakby twoje pytanie było, dlaczego jest
1: przedostatnia. Dlaczego intuicja jest przedostatnia, a nie klamrą zamyka całość albumu.
0: Dokładnie, w momencie, kiedy zrobiłem ten cały utwór, kiedy odleciałem,

0: chciałem, zrobiłem go i tak dalej. Przesłuchałem cały album od początku do końca, bo miałem jakby już w głowie pierwotną tracklistę. I w momencie, kiedy usłyszałem Niekończący zły sen, który stworzyłem razem z Soblem, stwierdziłem, że intuicja jest genialnym wprowadzeniem do klimatu, który tam razem z Szymonem zbudowaliśmy. Rozumiesz? Chodzi mi o to, że pierwotnie, tak jak układałem sobie album w głowie, ten utwór z Soblem i tak miał być autorem tego albumu. I w głowie po prostu tak ułożyłem to, żeby intuicja była wprowadzeniem dopiero do tego numeru. Wiesz, co mi chodzi? Że jest, kończy się utwór Gorące krzesła, jest tam pewna emocja zawarta, wchodzi intuicja i ona nabudowywuje do Niekończącego złego snu. I jakby mam taki plan, który później poprowadzić dalej. Jeżeli będą kolejne utwory, to będzie to taka rozbiegówka swego rodzaju. Wiesz, co mi chodzi?
1: No czy bardzo nie opowiedziałeś tego chaotycznie, bardzo mądrze i rzeczywiście to mi się łączy w całość przy tym albumie, który jest zresztą chyba najlepiej ułożonym twoim albumem, jeśli chodzi o tracklistę. Być może to jest kwestia tego, że jestem z nim osłuchany dzisiaj bardziej niż z 18 plus czy ze snem sprzed dwóch lat, ale wydaje mi się, że w sumie to jest też minimalistyczna płyta. To jest kilka utworów, niecałe 30 minut, ale jest bardzo esencjonalna. Natomiast jako opowieść i pomieszanie ze sobą tych utworów jest chyba twoim najlepiej ułożonym albumem. Słuchaj, tyle mówimy o tej intuicji, że wydaje mi się, że dajmy sobie słuchaczom intuicję. Kubi producent, utwór instrumentalny, jedyny na tym albumie i przy okazji będzie to także niezłe wprowadzenie do dalszej części naszej rozmowy w audycji De Gustibus. Słuchacie Radiowej Czwórki.

0: Kubi, producent i intuicja, utwór przedostatni, ale nie zamykający. No, znaczy siłą rzeczy, jak jest przedostatni, to nie może zamykać album zatytułowany Jezu Chryste Kubi. Od 2 tygodni w serwisach streamingowych będzie wersja fizyczna. Chyba dzisiaj koniec zamówień, prawda? Preorderowych.
1: Tak, jest mój drogi wersja fizyczna. Można ją zamawiać od 7 sierpnia. Potrwa ona około do końca sierpnia. We wrześniu.
0: A, czyli jeszcze można?
1: Tak, jeszcze tak? Można. Okay. Do dzisiaj tylko jest wersja taka limitowana, w której jest taki naszyjnik.
0: A, czyli coś dzwoniło, wiedziałem, w którym kościele wersja z naszyjnikiem jest do dzisiaj.
1: Który jest naszyjnik i jest pendrive. Uwaga, sekretne info, jest pendrive, na którym będą się znajdować...
0: Są fotki.
1: Tak, są fotki. Są fotki moje. Fotki... Dobra, nie będę
0: mówił stop, stop, stop.
1: Stop, stop. Ale jakby zmierzam do tego, że są tam rzeczy, które... jakby zbiór notatek, które zapisywałem podczas tworzenia tego albumu. Tam są różne myśli. Nawet, nie wiem, przepis na carbonara jest. Też się tam znajdzie. Jakby są tam rzeczy...
0: Poczekaj, robisz jakąś specjalną... Moja córka jest wielką fanką carbonary i wielką fanką Kubiego producenta, więc zaraz... Zresztą ona mi przygotowała jedno pytanie, które ci zadam w trakcie tej audycji. Ale co jest specjalnego w przepisie na carbonarę? Czy musimy kupić tego pendrive'a, żeby wiedzieć?
1: Po prostu jakby cały zamysł z tego jest, chodzi w tym o to, że to jest zbiór notatek i jakichś takich przeżyć jakby... Wiesz, co chodzi? Że zdjęcia, notatki, informacje, inspiracje. I też znajdziesz tam przepis na carbonarę.
0: Ale zrobisz z jajkiem czy bez?
1: Oczywiście, że z jajkiem.
0: Z jajkiem, tak?
1: Ze śmietaną nigdy.
0: Nigdy?
1: Nigdy.
0: O kurczę.
1: To jest grzech.
0: No to wiesz, znalazłbym kilku, którzy by stanęli naprzeciwko ciebie i powiedzieli, że ty robisz źle.
1: Tylko z jajkiem. Tylko z jajkiem. Tylko z jajkiem. A byłeś w Rzymie, co nie?
0: Byłem.
1: To mam takie jedno miejsce w Rzymie, jest taka carbonara w ogóle, że wow. Ale nie pamiętam, jak się już nazywa, tylko pamiętam, jak tam zajść generalnie.
0: Ale masz gwiazdkę na Google Maps?
1: Tak.
0: No to jak masz gwiazdkę, to się dogadamy w takim razie.
1: Tak, dogadamy się. No.
0: To mi pokażesz. Może ja się odwdzięczę jakimś innym miejscem w Rzymie.
1: Super, super.
0: Słuchaj, ta intuicja była dla mnie ważna, bo chciałem też od niej przejść do kolejnego wątku, który uda nam się pewnie pociągnąć jeszcze do pierwszej części naszej audycji. Czy ty kiedyś myślałeś o tym, żeby jako Kubi wydać album zupełnie inny niż to, co robisz z raperami, zupełnie inny niż to, co robisz, mimo wszystko mam nadzieję, że się tutaj nie obrazisz, w mainstreamowym hip-hopie, no bo jesteś gwiazdą mainstreamowego hip-hopu na skalę polską i uważam, że w ogóle to, co powiedziałeś na samym początku, to oddanie fanów, to, że oni tak wierzą w ciebie, że te bilety, że ta płyta spotkała się z uzasadnionym bardzo dobrym przyjęciem, to jest także po części kwestia tego, że nie ma za dużej konkurencji na rynku polskich producentów z tak silnymi nazwiskami. Zostało was może 2-3, którzy mają tak silną markę. Kubi producent to już nie jest tylko producent, to jest też brand, który w polskim rapie, w polskiej muzyce bardzo dużo znaczy. I wydaje mi się, że to jest także duża część twojego sukcesu, który sobie wypracowałeś przez te dekady obecności na scenie od momentu, kiedy ukazał się twój pierwszy album z BDS-em, bo myślę, że od tego momentu trzeba liczyć tak naprawdę

Kubiego tutaj. Natomiast wracając do pytania, czy nie masz czasami takiego momentu, że budzisz się w Krakowie i myślisz sobie rano, dobra, odkładam Kubiego, producenta, do szafy, wymyślam sobie jakiś nowy alias i robię muzykę, która no nie będzie muzyką pod rolki TikTokowe, nie będzie muzyką, która będzie zbierała

0: swój kunszt i trochę pójść pod prąd. Miewasz takie momenty?
1: Świetne pytanie. Świetne pytanie.
0: Trochę długie, ale...
1: Długie, świetne pytanie. Już je rozwinę, ponieważ cały ten proces, który ty opisałeś w tym pytaniu, pojawiał się w mojej głowie notorycznie w roku 2020, 2021 i 2022.
0: Czyli czas pandemii, tak?
1: Tak. Kiedy byłem zakochany wtedy z muzyką instrumentalną. I chciałem, wtedy rzeczywiście chciałem stworzyć swój alias, odłożyć trochę Kubiego producenta na bok i stworzyć sobie swój alias i tworzyć muzykę instrumentalną, ale zawsze wtedy się bałem. Bałem się, jakby jak najprościej to mówiąc, bałem się po prostu tego zrobić, że ta muzyka nie zostanie przyjęta w taki sposób, jaki bym chciał.
0: No ale ona, ona nie musiałaby być przyjmowana.
1: Zgadza się, mimo tego, że byłby to alias. I wtedy pod koniec tego wszystkiego, jakby po całym tym, jakby to będzie długa historia, którą teraz zapowiem. Wtedy jak był ten 22 rok i jak cały czas myślałem o tym, żeby zrobić tą muzykę instrumentalną, jakby nic nie podobało mi się generalnie, co robiłem. Mówię o rapowych rzeczach, ponieważ całe życie jakby tworzyłem z domu. I wtedy w tym momencie zaczęliśmy pracować z moim braciszkiem Sapim nad albumem Vadoloco. I wtedy odblokowałem się i zrozumiałem, że praca w studiu, jakby zakochałem się w tym. W pracy w studiu z raperami i ogólnie nad tworzeniem. Zrobiliśmy z bratem album Vadoloco. Odblokowałem się wtedy całkowicie twórczo i zaczęliśmy robić kolejne projekty. Jakby ja bratu zawdzięczam dużo, a przede wszystkim to, że dzięki niemu odblokowałem się muzycznie, ponieważ kiedy w momencie, kiedy byłem w dołku twórczym i chciałem robić inne rzeczy, nie jarałem się obecnymi rzeczami, które wtedy robiłem, odblokowałem się na rzeczy, na tą moją drogę, którą chciałem robić. I później zrobiliśmy ze Szpakiem Uzumak i Forma Ostateczna, to tak samo mnie odblokowało później. Świetny album, do którego mam niesamowity sentyment. Też jestem bardzo wdzięczny Szpakowi, że wtedy chciał ze mną ten album zrobić. Mm. I dalej, w całej tej chronologii chodzi o to, że później wyszedł Sen, którego nigdy nie miałem. I cała historia tego albumu jest taka, że wtedy w swojej głowie sobie podsumowałem to, że to wszystko, ta cała moja droga, ta cała współpraca ze wszystkimi raperami, z wokalistami, z wokalistkami, to ilu ludzi poznałem na swojej drodze, to jest rzeczywiście sen, którego nigdy nie miałem. I to jest swego rodzaju sen, który ja tak naprawdę mogłem sobie tylko wyśnić. I w momencie, kiedy wyszedł ten sen, zrozumiałem, że to jest moja droga rzeczywista, żeby... Bo wtedy zacząłem się generalnie też dzielić jakby swoimi przeżyciami tym, co myślę generalnie. Podczas rozmów z fanami na koncertach, podczas rozmów często też piszę ze swoimi słuchaczami. Jeżeli ktoś do mnie napisze, ktoś ma jakiś problem, ja chętnie go wysłucham, chętnie powiem, co myślę, postaram się jakoś osobę wesprzeć.
0: No to jest szkoła Borysa, nie?
1: Dokładnie, ja od Borysa się dużo nauczyłem, a przede wszystkim tego, żeby dać ludziom taką możliwość, ponieważ i Borys, i ja jesteśmy z takiego miejsca, gdzie my tego jakby wsparcia nie dostawaliśmy w takim momencie. Chodzi mi o taki kontekst, że jeżeli chcieliśmy się wybić w tej muzyce, mieliśmy jakieś marzenia, to zderzaliśmy się ze ścianą. A dużo jest naprawdę ogrom ludzi, którzy chcą coś tworzyć, chcą coś robić, mają jakieś przeżycia, mają coś w głowie, chcą się z czymś podzielić, czasami nie mają z kim się podzielić. I właśnie to jest super przestrzeń, że ja uważam, że muzycy, którzy nie pielęgnują w ten sposób więzi ze swoimi słuchaczami, że nie dają im tego wsparcia, mimo że oni ich słuchają, kupują ich płyty, przychodzą na koncerty i tak dalej, to jest trochę lipne moim zdaniem, że to jest jakby ten super moment, w którym ty się możesz odwdzięczyć tym ludziom za to, co oni ci dają, za to, że cię słuchają i cię wspierają całym sercem. Ale jakby zmierzam do tego, do tej myśli, że pozgubiłem się. Chodzi o to, że zrozumiałem w momencie wydania snu, że to jest ta moja droga, gdzie mogę jakby być w tej interakcji z ludźmi. Zagraliśmy później trasę i później, czyli teraz, mamy premierę albumu Jezu Chryste Kubi. Jak zauważyłeś, twoje pytanie było o utwór Intuicja. W momencie, kiedy robiłem ten album, wróciłem do wszystkich myśli, kiedy zaczynałem robić tę muzykę, kiedy cały ten przestrzał był, czyli był ten rok 2020, 2021, 2022, kiedy chciałem zrobić ten alias producencki, robić muzykę instrumentalną, stwierdziłem w trakcie robienia tego albumu, że nie będę robił żadnego aliasu producenckiego. Ja to jestem ja. czuję się ze sobą na to.

0: tyle komfortowo, że zdecydowałem się zrobić utwór Intuicja i go zawrzeć na tej płycie, ponieważ Jezu Chryste Kubi jest moim tagiem producenckim i traktuję ten album, że ten album to jest po prostu ja.
1: Czyli to jest trochę,
0: wiesz, co mi chodzi?
1: To jest trochę, Kubi, o wolności, że ty nie potrzebujesz udowadniać sobie na pobocznym projekcie, który nazwiesz sobie, załóżmy, Kubi Ubik, załóżmy.
0: Dokładnie.
1: Że nie musisz sobie udowadniać, że jesteś w stanie robić inne rzeczy, mniej komercyjne, które trafią do, no, pewnie garstki fanów.
0: Zgadza
1: jeśli
0: się.
1: Mielibyśmy to porównywać do twoich wyników dzisiaj, które osiągasz swoim macierzystym projektem. Także to jest o wolności, którą osiągnąłeś dzięki tej muzyce i nie musisz udawać czegoś na boku. W sumie bardzo ciekawa odpowiedź na to pytanie.
0: Zgadza się. Chodzi mi właśnie mi w tym wszystkim o to cały właśnie tego kontekst i całe clue, że ten album Jezu Chryste Kubi to jestem ja. I nie chcę na tym albumem niczego udowadniać. Też wypuszczając ten album, nie miałem żadnych oczekiwań. Ten album jest tylko i wyłącznie dla fanów, od których dostałem tą energię, o której ci mówiłem, i jest to dla nich odwdzięczenie się. I uważam, że nie byłoby lepszego miejsca niż ten utwór instrumentalny, ponieważ ja uważam, że moi fani rozumieją ten utwór instrumentalny. Rozumieją, jak mało kto, ponieważ tak po prostu poczułem, że w momencie, kiedy była ta trasa, otrzymałem tą energię i tak dalej. I byłem pewien, że zrozumieją po prostu ten utwór, jeżeli im go położę tak, o, po prostu między numerami z raperami i tak dalej. Mimo że on może odstawać jakby konceptem, że dobra, tutaj są piosenki z raperami, z wokalistami, z wokalistkami, a tutaj jest utwór instrumentalny.
1: Musiałem pociągnąć ten wątek, bo premiera Jezu Chryste Kubi zrymowała mi się z występem Clams Casino w Polsce. W piątek ukazywał się twój album, dzień
0: tak,
1: później
0: w
1: sobotę Clams Casino grał w Katowicach na Ofie. To był w ogóle jego jedyny set w tym roku. Przyleciał specjalnie do Polski na ten występ. I po pierwsze zagrał wybitny set, naprawdę wkręciłem się w jego muzykę bardzo późno, byłem zmęczony, drugi dzień festiwalu, ale zostałem i nie żałuję. Ale zacząłem sobie przypominać historię Clams Casino, czyli no, producenta, którego tag i którego nazwisko ogromnie dużo znaczyło na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. I właściwie mógł sobie współpracować ze wszystkimi, z kim sobie by tylko wymarzył współpracować. A on zaczął się wyciszać, wygaszać, skupiać się praktycznie na jakichś pojedynczych strzałach robionych dla zaprzyjaźnionych raperów, ale jeśli coś robił, to tylko swoje małe producenckie rzeczy, które wydawał, no i one osiągały jakieś tam wyniki, ale no bez porównania do płyt, które robił z A$APem czy z Vincem Staplesem.
0: Zgadza się, i to jest niesamowite.
1: I gdzieś ta historia mi się spodobała w tej całości.
0: Zgadza się, jest tak, bo on, Clams Casino przedstawia niesamowity komfort tego, jaki on czuje sam ze sobą, że tworzy on tylko to, co chce. A jeżeli jakiś raper chce nawinąć na jego bicie, to jest on osadzony dokładnie ten utwór w klimacie, który Clams Casino buduje. I właśnie on rzeczywiście grał w Katowicach. Ja po prostu się pomyliłem, bo...
1: Ale ponieważ... ty nie, żadna pomyłka, człowieku. To przecież nie
0: ja
1: musisz znać,
0: tak,
1: wiesz.
0: Tak. Ja po prostu ten Kraków mi się na tyle temu pomylił, ponieważ...
1: jest 90 km od Katowic.
0: Jest 90 km i mój znajomy mi podesłał, że kilka godzin po koncercie on był w Krakowie w takiej...
1: A tak,
0: takiej
1: był. Wrzucał tak, zdjęcia z Krakowa, wrzucał zdjęcia z rynku, absolutnie tak.
0: Tak.
1: Pewnie
0: tak.
1: W ogóle nocował w Krakowie. Zagrał seta w Katowicach i pojechał do Krakowa. Natomiast absolutnie nie wymagam od ciebie znajomości występów Clams Casino w Polsce.
0: Ale Clams Casino też jest niewyobrażalna inspiracja dla mnie. Też bardzo, bardzo lubię, doceniam, szanuję też, no... Jest dla mnie niesamowitą inspiracją.
1: A propos inspiracji, to zamknijmy pierwszą część naszego spotkania właśnie czymś z tej listy inspiracyjnej, czyli mamy jeszcze 9 kawałków do wypuszczenia. Dużo dzisiaj gadamy, trzeba
0: dużo
1: przyznać. Czym zamkniemy pierwszą część spotkania?
0: O, to polećmy tym strzałem. Ten utwór Bass Victim, Sometimes I Believe in God, ponieważ też Bass Victim było dla mnie inspiracją przy tym albumie.
1: No dobra.
0: I ten utwór, no, Bass Victim jest to zespół z polskimi korzeniami, ponieważ Maria jest z Bydgoszczy.
1: Tak jest, tak jest i wystąpiła półtora miesiąca temu na Openerze.
0: Zgadza się.
1: I ja nie byłem, ale podobno świetny set. Dobra, Kubi, masz kilka minut przerwy, kawka, woda i tak dalej. Wracamy do rozmowy z Kubim producentem.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: A to Fake Ming, także z listy wybranej przez Kubiego. Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Obiecałem prognozę pogody na środę i skoro mamy Kubiego w studiu, Katowice, Wadowice i Kraków już wymienione kilka razy w naszym dzisiejszym spotkaniu, no to zobaczmy, jaka tam będzie pogoda. Jutro w okolicach właśnie Małopolski czy Śląska będzie raczej deszczowo, ale ciepło, do 24-25 stopni i razem z Rzeszowem, czyli południowo-wschodnią Polską, będą to najcieplejsze rejony naszego kraju. Najchłodniej będzie? No jasne, że nad morzem, przecież jest połowa sierpnia i ludzie chcą odpocząć nad morzem. Tam 21 stopni, a w Kołobrzegu nawet 20 i raczej deszczowo. Zresztą chmury będą przez całą Polskę przeciągały się przez całą środę. No trudno, tak nam się wylosowało akurat na jutro. 22 stopnie w centrum, 21 na wschodzie, ale tak jak powiedziałem, najchłodniej niestety jutro nad morzem, a najcieplej na południu i na krańcach południowo-wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Ale dzisiaj to przede wszystkim zaprasza Kubi producent. 4 minuty po godzinie 22:00 zaczynamy drugą godzinę. Nasz gość z Wadowic przez Kraków do Warszawy. Jesteśmy z wami do 23:00. Rozmawiamy o płycie Jezu Chryste Kubi, która ukazała się prawie 2 tygodnie temu, ale rozmawiamy też o wielu innych momentach z tych ostatnich 2-3 lat. Chociaż nawet cofnęliśmy się do okresu pandemii z życia muzycznego Kubiego. Może teraz być to pytanie od mojej córki?
2: Dawaj, ja generalnie...
1: Bo ona w ogóle uważa, że to jest najlepszy utwór.
2: Tak? G-String,
1: okay, tak.
2: Okej. Mocentek.
1: To jest jej faworyt z płyt. Ona ma 17 lat.
2: Okay.
1: Jest takim typowym odbiorcą, myślę, twojej muzyki.
2: Super, bardzo miło. Bardzo
1: czujnym i bardzo rozwiniętym. I ona powiedziała tak, jak wczoraj już jej potwierdziłem, że na pewno będziesz moim gościem. Powiedziała tak, zadaj Kubiemu pytanie, jak to jest być twórcą najbardziej generacyjnego traka jej pokolenia.
2: Mocne stwierdzenie.
1: Wiesz, o który utwór chodzi? Masz 3 strzały.
2: Nie mam pojęcia. Chodzi o ten album, tak?
1: Nie, nie z tego albumu. Nie. Tutaj się cofnęła do twojej...
2: Do całej twórczości.
1: Tak, do całej twórczości.
2: Najbardziej generacyjnego.
1: Tak, generacyjny track jej pokolenia.
2: Białej młody, BDS?
1: Nie, ona uważa, że są to chłopaki i nie płaczą.
2: O! Ciekawy pik. Więc bardzo fajnie,
1: to jej pik, no to musisz odpowiedzieć na pytanie, nawet jeśli się nie zgadza, że to jest generacyjne pytanie, że czy to jest generacyjny utwór, ale spróbuj odpowiedzieć.
2: Czuję się z tym, skoro jakby ktoś, chociaż jedna osoba tak sądzi, czyli w tym przypadku jest to twoja córka, bardzo mi miło z tego powodu.
1: Bardzo dużo osób tak sądzi.
2: Bardzo jest mi miło z tego powodu, że tak sądzi. I super. Ale na obronę tego mam to w swojej głowie, że kiedy tworzyliśmy tą piosenkę...
1: To nie ma czego bronić, to trzeba świętować.
2: oczywiście świętujemy, ale w momencie, kiedy to tworzyliśmy, w ogóle nie myśleliśmy z Borysem, że robimy coś generacyjnego, że robimy coś jakiegoś, tylko po prostu robiliśmy to od serca, zrobiliśmy to i cieszyliśmy się tym utworem i cieszymy się nadal, w sumie, mimo że jest 8 lat od premiery tego. Natomiast, i widzisz, to jest świetne. To jest generalnie w muzyce prześwietne, że... Powiedzieć, że twoja córka ma 17 lat.
1: Tak jest.
2: W momencie premiery miała lat 9.
1: 9, tak.
2: I...
1: Ale już wtedy słuchała, wiesz, z racji tego, gdzie ja siedziałem i z kim pracowałem. Także to trochę stary na niej to wymusił.
2: Okej. Wymusił stary, ale okej, to jest co innego i to jest zrozumiałe. Ale generalnie zmierzam do tego, że to jest super tworząc muzykę, że jest taki moment, kiedy coś stworzysz i za 20 lat, za 30, za 40 ktoś do ciebie przyjdzie i ci powie coś takiego. Wydaje mi się, że to jest najlepsze, co można usłyszeć, będąc twórcą muzycznym.

0: Ja bym się zgodził co do tej generacyjności w ogóle albumu z Borysem. I nie chcę cię pytać o to, chociaż, no, znaczy chciałbym, ale może nie wypada zapytać, gdybyś miał wybrać jedną płytę nie ze swoich produkcyjnych, tylko tych producenckich, tylko tych, które zrobiłeś ze Szpakiem, z Kubim i z Fukajem, to którą byś ocalił, gdyby można było tylko jedną ocalić?
1: Odpowiesz, żeby wybrać takie... jedną ze wszystkich albumów, które robiłem.
0: Tak, przychodzi Thanos i będzie robił tak i zostanie tylko jedna płyta z tych, które zrobiłeś z Fukajem, ze Szpakiem i z Borysem, która
2: i
0: zostaje. Sapien,
2: bo jeszcze z Wadoloko.
0: I jeszcze z Wadoloko, tak, przepraszam, tak, Wadoloko.
2: To
0: powinieneś odpowiedzieć, że właśnie ta z Sapiu.
1: Tak, to by było najbezpieczniejsze generalnie. Co bym mógł zrobić, tak. To by było bezpieczny wybór najbardziej. Wiadomo, że z sercem i takim przywiązaniem, bo zrobiliśmy to z bratem, to wybrałbym z bratem, natomiast jeżeli mielibyśmy brać cały ogląd, to wybrałbym pierwszy album z Borysem, Aby śmierć miała znaczenie. Mimo, że nie był to taki gigantyczny sukces komercyjny, jakimi są pozostałe płyty, ale mój wybór padł na Aby śmierć miała znaczenie z powodu tego, że była to pierwsza płyta i miałem marzenie wydać płytę, która będzie w Empiku. I właśnie to była ta pierwsza płyta.
0: I co, jak wyszła, Aby śmierć miała znaczenie, poszedłeś do Empiku w Wadowicach, bo pewnie wtedy jeszcze mieszkałeś
1: Nie ma w Wadowicach
0: Empiku?
1: Nie ma, stary. Najbliższy Empik powstał 4 lata temu w Andrychowie, koło Wadowic.
0: To co, pojechałeś do Krakowa, czy pojechałeś
1: do
0: Bielska?
1: Krakowa. Stary, w dzień premiery Aby śmierć miała znaczenie, którą wydaliśmy z Borysem.
0: Aha.
1: Pojechaliśmy z Sapim do Galerii Krakowskiej. To był, mam dobrą pamięć do daty, więc pamiętam, to był 17 lutego 2017 roku i napisałem na Instastory, że jestem z Sapiem tu i tu, dawajcie, robimy spotkanie.
0: Meetup.
1: I przyszło wtedy 10 osób.
0: To tak super.
1: Tak super, tam był taki jeden ziomal, Dawid, już to pamiętam, i Dawid jest od wtedy fanem. Stary słucha naszej muzyki, wspiera nas i w ogóle to jest niesamowite w tym wszystkim, że stary, że miał milion na pewno momentów, w którym mógł powiedzieć, że nie chcę ich wspierać, nie podoba mi się już ta muzyka, wolę słuchać czegoś innego. Natomiast Dawid po 10 latach nadal słucha, nadal wspiera, to jest niesamowite, stary. I wracając do tego spotkania, wielkie pozdro dla ciebie, Dawid, jeżeli słuchasz tego. Że miałem wtedy ze sobą 6 płyt, bo myślałem, że przyjdzie około 5 osób. A przyszło więcej osób. I stary, stałem się pod tym Empikiem, no i rozdałem te płyty. I ja powiedziałem, dobra, kupię wam te płyty, bo jesteście tutaj, chcę wam to kupić. A miałem wtedy, stary, na koncie 800 zł. I kupiłem te 5 albo 6 płyt kupiłem, no i...
0: No to wyszło... 40 zł musiała kosztować wtedy płyta.
1: Tak, chyba 45,99 kosztowała. No i stary, wydałem wtedy połowę tego, co miałem na koncie. I stary, tak jak płaciłem przy kasie, to mnie tak to bolało trochę, że kurczę, że nie wezmę się więcej, nie? Ale skupiłem i stary, dałem im te płyty, dla mnie to było takie super w ogóle, że do dzisiaj jakby super wspomnienie mi tym pytaniem przywołałeś, bo nie pamiętam o tym długo, sobie teraz o tym przypomniałem.
0: No i zobacz, ale opłaciło się wydać te 300 zł, bo oni się pomnożyli z tej dziesiątki, która
1: ciekawe,
0: przyszła.
1: Czy mają jeszcze te płyty?
0: Jestem przekonany, że mają te płyty. No stary, dostajesz płytę, którą kupuje ci w dniu premiery Kubi producent. Jedna, druga projektu, który wtedy się ukazywał. Podpisałeś czy nie? Czy podpisałeś?
1: Oczywiście,
0: to
1: że
0: na
1: tak.
0: Pewno mają.
1: Oczywiście, że tak.
0: To na pewno
1: ja
0: mają.
1: Jestem generalnie fanem zawsze podpisywania płyt. Jak wydaję jakikolwiek każdy projekt,
0: gdzieś,
1: zawsze go
0: podpisuję. Gdzieś wypłyną te płyty i gdzieś wypłyną te historie tych 10 osób, które wtedy przyszły. Piękne
1: tak,
0: story.
1: Tak.
0: Ja generalnie widzisz, to jest właśnie o tej generacyjności. No, dla jednych to jest ten album, dla innych to jest to są Chłopaki nie płaczą, dla kogoś może jeszcze, wiesz, Superman, ale no to się składa po prostu w całość twojej osoby.
1: To się może składać, dokładnie tak jak mówisz. Ja generalnie całą naszą rozmowę, jak tak z tobą rozmawiam, jakoś tak się cały czas blokuje w głowie, w sensie mam coś takiego, że mam coraz wrażenie, że chcę za dużo powiedzieć i się zacinam po prostu. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza.
0: Nie, staram się mówić
1: jak najbardziej.
0: Nie przeszkadza, chociaż mam nadzieję, że jednak czujesz się nadal swobodnie w studiu.
1: Czuję się bardzo, ale to bardzo swobodnie. Tylko za dużo rzeczy chciałbym powiedzieć naraz i gubię wątek.
0: Jeszcze trochę czasu mamy do 23, tak żebyście też bezpiecznie wrócili do domu, do Krakowa, tam gdzie ta Galeria Krakowska w 2017 roku. Gościła cię po raz pierwszy z Markerem tymi z podpisami. Odpowiedziałeś dobrze na moje pytanie. To teraz będzie

0: jego odwrócona wersja, czy jest jeszcze artysta, zwłaszcza wśród tego młodego pokolenia, być może w tej undergroundowej scenie, o którym myślisz sobie, że mógłby być takim kolejnym z twoich braci, z którymi będziesz robił całe albumy? Czy już ktoś taki się pojawił? Może to będzie tylko odpowiedź, że ktoś taki jest, ale jeszcze nie chcesz zdradzać, że to jest taka postać.
1: Nie myślałem o tym jeszcze, czy jest ktoś taki, z kim kto byłby jednym z moich braci, czyli byłby kolejnym obok mnie, znaczy ja obok kogoś,
0: tak.
1: Jakby, że kolejna konfiguracja. Nie myślałem o tym jeszcze, ale wydaje mi się, że jeżeli... To, że to samo istnie po prostu wyjdzie. Że gdzieś z kimś się kiedyś spotkam, zrobimy sobie jeden utwór i będzie to tak, jak było 10 lat temu z Borysem. Że zrobiliśmy jeden utwór i stwierdziliśmy, dobra, robimy całą płytę. Wydaje mi się, że to będzie tak samo w dalszej części życia naszego.
0: To może jeszcze bardziej...
1: Ale nie zastanawiałem się.
0: To może jeszcze, słuchaj, bardziej fantazyjna wersja tego pytania. Nie o kimś młodym, nie o kimś, kto być może dopiero zaczyna, kto jest na początku swojej drogi. Ale ktoś, kto powoli odkłada mikrofon i jest z tego oldschoolowego rozdania polskiego rapu, czy jest ktoś taki...
1: Z kim bym chciał zrobić?
0: Z kim byś chciał zrobić cały producencki album, chociaż wiesz, że pewnie to już nie jest możliwe. No przemazuje się PZ, nie wypominając mu wieku, ale na twoim nowym albumie jest PZ, najstarszy pewnie z twoich współpracowników i na tym albumie, i dotychczasowych współpracowników, prawda?
1: Wydaje mi się, że tak. Chyba, że Borikson jest starszy, chociaż wydaje mi się, że Borikson jest młodszy.
0: No tutaj nie strzelę tak z palca.
1: Ja też nie, ale
0: jaka jest różnica wieku między Boriksonem a Pawłem?
1: Mi się wydaje, że oni coś będą w podobnym wieku, bo Borikson chyba jest 77 rocznik, a PZ będzie 78, 9
0: rzeczywiście albo... Rzeczywiście masz pamięć do dat.
1: Wydaje mi się, że Borikson jest 77 rocznik, oni mogą być w podobnym wieku i wydaje mi się, że właśnie Borikson i PZ są najstarszymi moimi współpracownikami, ale kiedyś tak się zastanawiałem, z kim ze starszych raperów zrobiłbym album. Sprawdzasz teraz?
0: Tak. Borikson 77.
1: Kurde, to dobrze pamiętałem.
0: Borikson ma 49. Sprawdzam PZ-a. PZ 80. rocznik 46.
1: No to tak, Borikson
0: był najstarszym.
1: Borikson był najstarszy. No to generalnie z takimi starszymi raperami, w sensie starszymi ode mnie, nie umniejszając im ich wieku, że są jakimiś już dziadkami oczywiście, bo 50 lat to jest bardzo młody wiek i może wtedy się odkryć na nowo. To wydaje mi się, że przyjemnie robiłoby mi się album Skenke.
0: Aha. Wymieniliście jakiś single, prawda?
1: Tak, na Snu i mieliśmy też, bardzo to doceniam i bardzo to pamiętam, bo jak miałem 16 lat, to wtedy Kenke to był absolutny top w 2016, że u mnie w gimnazjum wszyscy Kenke słuchali i tak dalej.
0: I tam jest jakaś produkcja z początku
1: tak,
0: twojej
1: i wtedy,
0: kariery Kenkego, to pamiętam.
1: Ja miałem stary 15 lat i Kenke do mnie się odezwał, czy nie chce zrobić z nim czegoś na album, bo że podobają mu się moje melodie.
0: To łeb wybucha, nie? Odzywa się do ciebie Kenke to aż 15 lat.
1: Ja teraz ciarek dostałem w tym momencie.
0: Tu klasówka w gimnazjum, a to no trzeba tak, beat tak, Kenkemu
1: tak,
0: robić.
1: Tak, tak, tak. I wtedy akurat był taki przypadek, że wysłałem do Kenke beat, który miał pierwotnie znaleźć się na Aby Śmierć Miała Znaczenie z Borysem, bo to był ten podobny okres czasu, kiedy jakby te wszystkie rzeczy się działy. I wtedy Kenke nagrał utwór Nic Już Nie Muszę. I w momencie, kiedy to wyszło, ja miałem taki wow, nie. Że dla mnie to był taki breakthrough moment, kamień milowy ogromny naprawdę, że w momencie, kiedy wyszedł ten utwór z Kenke, dla mnie to się wtedy duże rzeczy zmieniło. Później wyszedł nasz album z Borysem i wtedy to jakoś tak wszystko jakby zaczęła się tworzyć taka kula śnieżna. Więc wracając do twojego pytania, to mi się wydaje, że fajnie współpracowałoby mi się przy całym albumie z Kenke. Wydaje mi się też, że z PZ-em i też bym tak strzelił z Borixonem. Bardzo lubię Borixona i Borikson też był jedną z takich osób, które wyciągnęły do mnie pomocną rękę, kiedy zaczynałem.
0: Ja uważam, że w ogóle Borikson jest jedną z kluczowych postaci, tak. Chociaż trochę taką stojącą w cieniu, ale jedną z kluczowych postaci
1: też jestem tego zdania.
0: Polskiego rapu i to, w jakie on projekty był zaangażowany, jakie utwory wychodziły, jak rzeczywiście miał nosa do młodych twórców, to stawia go w szeregu naprawdę ważnych postaci polskiego rapu. Kubi Producent, w naszym studiu wracamy do wyboru z twoich strzałów niealbumowych, tylko tych, które inspirowały cię przy tworzeniu tej płyty, albo których słuchasz dzisiaj na co dzień, nie wiem, być może nawet jadąc do nas, do Warszawy, do studia.
1: Mój drogi, wybierzmy, dzisiaj na przykład jak jechaliśmy do studia, to słuchaj sobie z Judytką utworu Michael Jackson Beat It. Naprawdę niesamowita kompozycja i co tu jest

0: fajnego w tym, co mi się bardzo podoba, rytmika, bardzo mi się tutaj podoba. Mimo, że jest bardzo prosta, to ma ona niesamowicie niesie. I co jeszcze opowiem o Michaelu Jacksonie, ponieważ co mi się bardzo spodobało, on nie był po żadnej szkole muzycznej ani po niczym. I też jakoś się w tym odnajduję, bo ja też nie jestem po żadnej szkole muzycznej, tylko też jestem samoukiem. Wiadomo, nie porównuję się, broń Boże, do Michaela Jacksona, ale jakby w momencie, kiedy tego się dowiedziałem, to było mi jakoś tak lżej. To Michael Jackson tworzył tak swoje utwory, że spotykał się w studiu z producentami i on im wystukiwał rytm, na przykład. Wiesz, o co chodzi? No. I oni robili rytm. Wtedy też muzyka robiło się na taśmach, więc oni to musieli naraz nagrać i kiedy był rytm, oni sobie grali, to on na przykład melodię sobie nucił. Wiesz, o co chodzi? Tak jak jest w Billie Jean. I oni tak tworzyli ten utwór, że on przychodził i on wystukiwał rytm albo swoimi ustami, swoim głosem zaznaczał, jaka ma być melodia. Oni tworzyli ten podkład, on leciał i zaczął śpiewać. I to było wszystko na jeden take.
1: No ale on miał swojego Kubiego producenta, czyli Quincy'ego Jonesa.
0: Tak.
1: Zwłaszcza przy tych najbardziej klasycznych albumach. Tak. W tym wypadku to Thriller, Michael Jackson i utwór zatytułowany Beat It. Wybór Kubiego, który cały czas jest gościem audycji The Gusty, bo słuchacie radiowej czwórki.

0: Michael Jackson Beat z albumu zatytułowanego Thriller. Dobrze się pewnie przy tym jeździ, co?
1: Super się przy tym jeździ, ma to jakby jednostajny rytm, o którym wcześniej już mówiłem, że bardzo mi się podoba.
0: Czyli co, pas tempomat i...
1: Tak, i jakby wcześniej sobie zaczęliśmy mówić, już jak leciała ten utwór, to my sobie gadaliśmy, że powiedziałeś mi, że byłeś ogromnym fanem Michaela Jacksona, że jesteś nadal. I bardzo mnie to zdziwiło, co mi powiedziałeś, że byłeś w latach 90. na jedynym koncercie w Polsce Michaela Jacksona.
0: Jedynym.
1: Niesamowicie ci zazdroszczę. Ja urodziłem się w 2000 roku i nie będę kłamał, jestem sezonówką. Zacząłem słuchać Michaela Jacksona.
0: W ogóle niesamowicie brzmi być sezonówką Michaela Jacksona.
1: I zacząłem go słuchać po jego śmierci. Byłem ogromnym fanem, słuchałem wszystko. Moją ulubioną płytą był album Bad na przykład.
0: No wiesz co, mnie śmierć Jacksona dotknęła. Muszę powiedzieć, że to chyba było pierwsze takie odejście, muzyka, z którym byłem związany, takie publiczne też, no bo tam wszystko właściwie działo się live w telewizjach informacyjnych i to było dla mnie rzeczywiście jakiś trudny wieczór i noc, bo to akurat było czasu polskiego w nocy i przeżyłem tę śmierć, no bo byłem mocno związany z jego muzyką od maleńkości, jak to się mówi. Byłem na tym pierwszym koncercie po tym, jak on przyjechał w 97 roku do Warszawy podpisywać umowę z prezydentem Warszawy na zbudowanie parku rozrywki. Do tego nigdy nie doszło. I był taki event podpisania w Łazienkach Królewskich w Warszawie, że z jednej strony właśnie był Jackson, z drugiej wtedy prezydentem Warszawy chyba był pan Marcin Święcicki. I ja z moim ojcem pojechałem i też po tych Łazienkach biegałem późno, żeby zobaczyć ten samochód, gdzie on z niego wysiadał. No szaleństwo totalne. Totalne szaleństwo, ale tak, Jackson był taką
1: super.
0: Moją...
1: Super.
0: Chyba w ogóle, wiesz co, powodem, dla którego się zainteresowałem muzyką i zostałem przy muzyce. No, nie wiem, czy mogę mu przypisywać autorstwo bycia dziennikarzem muzycznym, ale pewnie po części tak. Jeśli mogę tylko cię o coś prosić, nie oglądaj filmu Michael.
1: Okay,
0: wolałbym, żebyś obejrzał w serwisie streamingowym na literkę N dokument o powstawaniu utworu We Are The World. Tam też jest wątek Jacksona i to jest naprawdę świetny muzyczny dokument, a ten fabularyzowany film o historii Jacksona można sobie spokojnie darować. Okay. No ale to moje zdanie pewnie, wiesz, gdzieś tam sobie wrzucisz.
1: A ja mam do ciebie w sumie pytanie, bo... Jakby wiele razy się spotykam z czymś takim, że ludzie nazywają The Weeknda następcą Michaela Jacksona. Czy ty się zgadzasz z tym, czy nie?
0: Na początku to czułem, kiedy wyszły te trzy pierwsze, tak, kiedy wyszła trylogia. Ja w ogóle byłem ogromnym fanem trylogii i czułem, że tam drzemie taka możliwość. Tylko że ja patrzyłem na niego jako na świetnego kompozytora i gościa z maksymalnym wyczuciem, jeśli chodzi o pracę produkcyjną w studio, a potem to się dla mnie jednak stało zbyt takie wycyzelowane i te rzeczy, które dawały mu nagrodę Grammy, dawały mu miliardy wyświetleń, podobają mi się mniej. Nie widziałem jego koncertu na żywo oprócz festiwalu Open Air, nie widziałem tych kilku koncertów stadionowych w Polsce, więc trochę trudno mi się wypowiadać o tej wersji live. Pewnie dla wielu osób jest on takim ucieleśnieniem Jacksona XXI wieku. Ja to czułem na początku, teraz to jest po prostu dla mnie duży, komercyjny, przemyślany produkt. No, tak to chyba muszę,
1: ja
0: chyba muszę nazwać.
1: Też nie jestem w stanie na ten moment stwierdzić tego, ale podoba mi się to, co powiedziałeś. Zastanawiam się też nad tym, jeżeli drugi raz będę się nad tym zastanawiał, to wezmę to pod uwagę. Też jestem gigantycznym fanem tej trylogii i albumu Starboy. Kiedy Starboy wychodził, miałem 16 lat i niesamowite też mam wspomnienia z tym albumem, że dla mnie to jest album No Skip 10 na 10 Starboy. Później jakoś nie było mi po drodze z jego muzyką, ale bardzo też podobał mi się projekt Down FM. Ten taki, co on jest postarzany na z tego starego dziadka właśnie.
0: Tak. No i trochę taki radiowy właśnie.
1: Tak. Fajny tam jest koncept na tym albumie.
0: No teraz ostatnio była informacja, że jednak nie zakończy kariery. Ja też nie lubię takich, wiesz, ruchów, że to już...

0: To jest ostatnia trasa, już tak, więcej nie tak. będzie płyta. Wiem, że to jest po prostu element strategii, a potem mówię, nie, jednak lubię. No kurczę, jak masz 30 kilka lat, to raczej nie zawijasz
1: się. Ja też tego nie lubię.
0: Na emeryturę, tylko wiadomo, że będziesz pracował i że masz do spłacenia po prostu także długi wobec swojego managementu i
1: też tego nie lubię.
0: I musisz zasuwać. Co, zagramy mój ulubiony utwór teraz z twojego albumu?
1: Dawaj.
0: To Kubi producent z Kachą i z Drabuszejką. Do rozmowy wracamy za chwilę. Kubi producent cały czas w studiu Radiowej Czwórki. Hipnozis.

0: No nie mogę, to będzie w ogóle jeden z moich ulubionych utworów 2026 roku. Nie zostało już dużo do końca tego roku, bo to jeszcze tylko tam 4 pełne miesiące, kilka premier przed nami, ale jestem przekonany, że ten utwór, w którym zderzyłeś ze sobą Kachę z Kolsów i Drabuszajkę, będzie u mnie w topce. No i tam jest, oczywiście nie możemy zapomnieć o Łukaszu, o Rozmychu, czyli kolejny z braci i postać, która jest bardzo przy was, przy tobie i przy Sapi.
1: Dokładnie. Łukasz jest dla mnie jak rodzony brat. Łukasz to jest...
0: To jest wasz kuzyn, prawda?
1: Tak, to jest nasz rodzony kuzyn, nasze babcie to były siostry, co też wiele razy chyba to się już przewijało, że ja to mówiłem, albo Łukasz to mówił. To jest dla mnie jak brat. Łukasz wysyła mi swoje utwory, co o nich myślę, ja wysyłam Łukaszowi swoje utwory, co on o nich myśli. Jakby bardzo...
0: A ciśniecie sobie, czy nie?
1: Też zdarza się cisnąć sobie właśnie, ale to jest to takie śmieszne ciśnięcie sobie, że w sensie... tak dla zabawy się ciśniemy i oczywiście też się ciśniemy, że to można byłoby
0: poprawić. A to jest takie ciśnięcie w stylu, że on pisze do ciebie, weź już zakończ karierę?
1: Nie. I oczywiście motywujemy się dalej, że Łukasz czasami daje mi jakiś pomysł, ja też staram się jemu coś pomóc, ale dla mnie Łukasz jest niewyobrażalnym talentem i najlepszym producentem w Polsce.
0: Mocne, odważne słowa.
1: I jest dla mnie Łukasz najlepszym producentem w Polsce. Niesamowicie techniczne pojęcie o produkowaniu, wiedza o muzyce i bardzo dużo Łukasz rzeczy diguje. Też dużo rzeczy poznałem dzięki Łukaszowi muzycznym.
0: No i to jest też taka kolejna z postaci stojących trochę w cieniu, ale robiących bardzo dużo dla polskiej muzyki i to i dla tego undergroundu, dla tej alternatywy i dla muzyki, która jest na pierwszych miejscach list przebojów. Myślę, że jeszcze więcej rzeczy takich przed nim.
1: Mi się wydaje, że Łukasz za chwilę będzie w swoim prime, że on ma takie rzeczy przygotowane, że jeżeli one ujrzą światło dzienne, to naprawdę będzie gigantyczne. Bardzo w to wierzę.
0: Jest ważną postacią na twoim albumie, jest ważną postacią na albumie Huberta,

0: który to album ukazał się 1,5 miesiąca temu, tak. Także rzeczywiście ważny moment, a ty pewnie jeszcze wiesz dużo więcej, co przed nim.
1: Jestem niesamowitym fanem Kolsów, jak i produkcji Łukasza, jak i wizji, którą on chce przekazać swoją muzyką. I nie mogę się doczekać momentu, kiedy zacznę swoją trasę koncertową, ponieważ chciałbym przyjść z Drabuszejką na któryś z ich koncertów i zagrać utwór Batalia 8.
0: Obserwujcie krakowskie daty tej trasy, drodzy słuchacze.
1: W Krakowie nie dam rady niestety być, ale chyba będzie to Poznań albo Wrocław.
0: Czyli już zaspoilowane. Tak, a Warszawa tak. Nie może być?
1: Też nie mogę wtedy. Nie mam jej wtedy w Polsce, niestety.
0: Czyli jakieś wakacje będą?
1: Chyba tak.
0: A propos wyjeżdżania za granicę, miałeś jakieś konkretne propozycje produkowania dla zagranicznych artystów albo z zagranicznymi producentami? Tak jak, nie wiem, na przykład Shadowowi się tam wydarzyło przy Timbalandzie i przy Kanie.
1: To jest w ogóle niesamowite, że to jest niesamowite dziedzictwo i duma narodowa, że Shadowowi i Hubiemu się to udało. Jeszcze było dużo takich przypadków, że polscy producenci produkowali dla zagranicznych raperów, natomiast produkcja Shadowa i Hubiego dla Kanye Westa była i jest, uważam, jedną z największą największym osiągnięciem dotychczas w Polsce dla nas, dla producentów, i należą im się ogromne brawa i uznanie za to. A pytasz o mnie.
0: Czy ty miałeś jakieś przemazanie za granicą, propozycję, coś, co miałem się materializowało?
1: Miałem kilka propozycji dla produkowania popowych artystek z Japonii.
0: Aha, no to fajny kierunek.
1: Ciekawy kierunek, natomiast wtedy byłem
0: skupiony... Czyli chciały hyperpopu od ciebie.
1: Tak. Natomiast wtedy byłem skupiony na innym projekcie. Ale kiedy teraz wszystko się zmaterializuje, nad czym teraz pracuję, bo jakby pracujemy też teraz ze Szpakiem nad albumem Polska Muzyka, który już zbliża się wielkimi krokami, chciałbym dać sobie...
0: Ale nie tak wielkimi, jak ja myślałem pół godziny czy tam godzinę temu.
1: Ale jakby mam z tyłu głowy coś takiego, że jeżeli ten projekt się zmaterializuje, ujrzy światło dzienne, to chciałbym sobie zrobić taki oddech, wyjechać do Paryża albo do Londynu i sobie poprodukować z artystami na miejscu, ponieważ mam kilka propozycji, kilka znajomości już, które jakby rozmawiamy sobie cały czas. I bardzo też jaram się generalnie pod ziemią w UK. Jakby śledzę od samych początków Fake Minka na przykład, który też jest u nas tutaj na tej liście utworów, którymi się inspiruje. Dla mnie też to jest niesamowity artysta z niesamowitym jakby wizją na muzykę i poczuciem estetyki. I podoba mi się to, że coraz więcej u nas w Polsce jest muzyków, nawet już nie raperów, to są bardziej już muzycy, którzy mają ogląd na muzykę w taki sposób, że okej, nie robimy utworu rapowego, tylko robimy po prostu utwór, który jest piosenką, który nie jest osadzony jakby w jednym gatunku. Wiesz, o co mi chodzi? Że nie jest to rap, tylko jest to po prostu utwór.
0: No właśnie, doszliśmy, Kubi, do kluczowego pytania. Czy ty jesteś jeszcze producentem rapowym, czy ty jesteś już producentem muzyki elektronicznej?
1: Kurczę, jeżeli naszło w twojej głowie takie pytanie, taka teza, czy jestem producentem muzyki elektronicznej, dla mnie jest to bardzo miłe, ponieważ słucham też muzyki elektronicznej i rapowej, słucham bardzo dużo muzyki i jest to dla mnie bardzo schlebiające, takie uznanie szczególnie od ciebie. Natomiast ja się nad tym nie zastanawiałem nigdy, kim jestem. Po prostu w sensie jestem sobą, ale jakim producentem konkretnie osadzonym, w jakiej stylistyce, to nie wiem. To
0: gatunkowo jesteś gatunkowo na pewno jesteś kojarzony z rapem i z hip-hopem. Tak, jak to trzeba wypełniać jakieś tam tabelki, które się wysyła do serwisów, no to na pewno trzeba przy piczowaniu zaznaczyć, że to jest hip-hop. Ale tak przykładając ucho do tych produkcji i dochodząc do ich rdzenia, to wydaje się, że to jest jednak już taka produkcja elektroniczna.
1: No, bardzo romantyzuje.
0: Bliżej do takiej sceny niż do sceny produkcji i rapowej.
1: Słusznie wyłapałeś, bo ja bardzo romantyzuję ze sceną elektroniczną. Jakby mamy utwór Batalia 8, mamy utwór Intuicja, też beat do utworu Czarna Godzina. Jest też swego rodzaju...
0: Widzisz, co ja wybrałem?
1: Widzę, że to
0: ja
1: wybrałeś.
0: Ja poszedłem tym kluczem. To są te utwory, które mi się najbardziej na tym albumie podobają.
1: Widzę. Romantyzuję z tym mocno i jakoś serce mi podpowiada, że moje miejsce jest w kierunku muzyki elektronicznej, że są te bity coraz bardziej naelektryzowane, ale podoba mi się taka elektronika mocno przesycona, przesaturowana, przesterowana, gdzie jest bardzo głośno i bardzo dużo jest bodźców. Dla mnie na przykład topowym producentem elektronicznym

0: Miss Skrillex. On idealnie pokazuje, jak można stać jedną nogą w mainstreamie, a jedną w podziemiu i być swego rodzaju mostem. Idealnym przykładem jest na to rok 2011-2012 i rok 2024-2025. 2011-2012, niesamowity pik Skrillexa, te utwory, hity typu Bangarang i te takie mocno hypowane,
1: no, jasne.
0: Rzeczy mówię. Potem on sobie dużo grał i rok 25 był projekt z DJ Smokey, on się nazywa? Tak, DJ Smokey.
1: No w ogóle to jego zakumanie się z Fredegenem, tak. Zakumanie się z Fortetem.
0: Tak. I to jest super, że on jakby swego rodzaju też wyciągnął do nich rękę, do Fredegena i do Forteta i jakby z nimi to tworzy i widać, że on nie odstaje od nich. On jakby to czuje i nadal przy nich pokazuje, gdzie Fredegen i Fortet są niesamowitymi twórcami, mają niesamowity talent, że Skrillex nie jest obok nich na siłę, tylko że on po prostu jest we właściwym miejscu.
1: Tak, i obronił się, mimo że miał na pewno taki spadek formy, jeśli chodzi o popularność i zainteresowanie twórczością, to się obronił i tak, no jest kompletnym artystą, można powiedzieć, że jest kompletnym artystą. Skrillexa akurat nie mamy, ale mamy jeszcze kilka utworów z tej listy inspiracji. Mamy Futura, mamy Fake Minka, o którym wspominałeś, mamy Beriala, którego może bym sobie zachował w ogóle na sam koniec audycji, że się Berialem się pożegnamy. Mamy London Actress i mamy
0: VS The World. Jest,
1: tego w ogóle nie znam, więc...
0: On jest z ekipy właśnie od Fake Minka. Bardzo jeszcze taki nieodkryty. On ma bodajże bardzo mało słuchaczy jeszcze na Spotify, tak samo London Actress. Mocno gatekeepuje teraz tego artystę. Bardzo mi się podoba jakby też jego podejście do muzyki, do burbitów, które on dobiera.
1: Słuchaj, to są tak krótkie utwory, że możemy po prostu je skleić i zagrać.
0: Dokładnie.
1: Ich
0: zagrajmy je w całości.
1: W takim razie.
0: Zagrajmy je w całość.
1: Kubi producent do 23 w Studio Czwórki.

0: Dokładnie mówi się nazwę tego wykonawcy. Ja tutaj leciałem z Żukowskim, ale...
1: I szczerze mówiąc, nie wiem. Zawsze tak jak ci powiedziałem wcześniej, że czytam to zawsze...
0: Zuko versus the world.
1: Versus the world, tak.
0: I tego się trzymajmy. Jeden z wyborów Kubiego i rzeczy, które sobie digujesz, sprawdzasz, bardzo słuchasz i które cię inspirują. Słuchaj, trudne pytanie będzie.
1: Słucham.
0: Czemu ty jeszcze nigdy nie zrobiłeś nic z Matą?
1: Zrobiłem.
0: Jak to?
1: Na albumie Młody Matczak zrobiliśmy utwór
0: Kurz. Tak, jest, jasne, z Taco Hemingwayem, jasne.
1: Tak, mega
0: jasne,
1: lubię ten numer,
0: jasne,
1: w ogóle.
0: Jasne.
1: Mega lubię ten utwór. I też go zagrałem w Warszawie na trasie, której nigdy nie miałem, w Stodole.
0: Na tym koncercie nie byłem, ale kurczę, to widzisz, tutaj się nie popisałem. Chciałem przykozaczyć, a mnie złapałeś. Złapałeś mnie na niepamięci. Ale rzadko działacie, czy macie jakieś plany, piszecie sobie, tylko po prostu nie dochodzi to do skutku?
1: To jest jeden w sumie numer tylko i tak, tylko jeden numer. Jakoś nie było nam nigdy po drodze zrobić niczego więcej.
0: Ale to nie oznacza, że
1: nie, oznacza to
0: nie
1: niczego,
0: może
1: dokładnie.
0: Się już nigdy nic
1: nie, nie, nic takiego
0: wydarzyć.
1: To nie oznacza, dokładnie. Ale no, zrobiliśmy na razie jeden i może kiedyś zrobimy drugi, ale na razie nie ma tego w planach zupełnie.
0: No dobra, to ten jeden, o którym ten jeden, o którym zapomniałem, jak tytuł z sezonu Friendsów. Ten jeden, w którym. Dużo rzeczy przed tobą, czy to jest, bo nie chcę cię ciągnąć za język, wiem, że niedużo możesz powiedzieć o tym.
1: Ja myślę teraz tylko o tym koncercie. Tak naprawdę budzę się rano i taki ze szczęścia.
0: O tym 7 listopada?
1: O tym 7 listopada. Myślę o tym, o ludziach, których zobaczę i o tym, co się tam wydarzy. Będzie to dla mnie naprawdę niewyobrażalne, duże przeżycie, które na pewno będę wspominał do końca życia i wydaje mi się, że ludzie, którzy będą na tym koncercie, równie fajnie będą mnie wspominać.
0: No ale produkcję dla swoich braci i kolegów wykańczasz pewnie teraz.
1: Oczywiście, że tak. Ja jakby zrobiłem sobie od premiery płyty Jezu Chryste Kubi tydzień taki, że powiedziałem sobie, że dobrze, poleżę sobie, poprzeglądam sobie TikToka i to był mój tydzień. Ale już jestem teraz jakby można powiedzieć w gazie.
0: Ale
1: jakby
0: doszedłeś do dna TikToka, czy jeszcze,
1: tak,
0: czy jeszcze coś tam zostało?
1: Tak, wyświetlił mi się filmik. Gratulacje, dotrwałeś do ostatniego filmiku na TikToku. Gratulacje, możesz wyłączyć aplikację i pójść spać.
0: Ciekawe, czy coś takiego w ogóle jest, że ich scrollował i że na końcu jest taka plansza czarna, że koniec, nie mamy nic więcej dla ciebie. Musisz poczekać, aż ktoś wrzuci coś nowego.
1: Fajnie
0: w
1: było.
0: Azerbejdżanie na przykład.
1: Fajnie by było, jakby tak było, ale kiedyś właśnie ktoś na Instagram. Na rolce na Instagramie mi się coś takiego wyświetliło, że ktoś rzucił po prostu taką baitującą, że gratulacje, oglądasz ostatnią rolkę, możesz iść spać. I dokładnie. Tak to było codziennie przez ten tydzień, ale teraz już produkujemy cały czas.
0: To jeszcze pytanie o ten proces twórczy. Ty wolisz siedzieć z artystami, z wokalistami,
1: lubię
0: z raperami
1: bardzo.
0: W studio, czy robicie to
1: bardzo,
0: jednak...
1: Bardzo lubię w studiu.
0: Na odległość.
1: Bardzo lubię w studiu, co prawda nie jest zawsze to stuprocentowym jakby wyborem takim, że tylko taki koniec, kropka. Bardzo lubię pracować i w studiu się z kimś spotkać i ewentualnie później dokończyć tę piosenkę w domu zdalnie. Albo na odwrót, że zaczynamy utwór przez internet, i spotkamy się później w studiu i go kończymy. Że nie ma na to jakiegoś złotego środka, uważam. Ale dla mnie najbardziej komfortowe chyba przy pracy nad danym utworem jest po prostu coś takiego, że biorę sobie laptop, daję sobie go na kolana i nie mam słuchawek, nie mam niczego, tylko na głośnikach z laptopa po prostu słyszę jakby taką pierwotną wersję i tworzę sobie tak intuicyjnie zupełnie.
0: A laptop masz zawsze ze sobą?
1: Praktycznie zawsze.
0: Także jak coś cię najdzie, to otwierasz i szybko możesz to sobie zrobić, tak?
1: Raz właśnie jechałem samochodem, wracając z Warszawy do Krakowa i miałem laptopa sobie i taki pomysł mi wpadł do głowy, to zatrzymałem się na stacji benzynowej i sobie wyklikałem to, co chciałem wyklikać w pół godziny. No i pojechałem do domu i sobie skończyłem w domu. Bo bałem się, że po prostu nie skończę tego. W sensie nie przypomnę sobie tego pomysłu, kiedy zajadę do domu.
0: Ale takie warunki jak właśnie podróż, czy nie wiem, długie siedzenie w noc sprzyjają twojemu procesowi twórczemu?
1: Bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że jazda samochodem jest mi z nią bardzo po drodze.
0: Szybko zrobiłeś prawo jazdy?
1: Za drugim razem, ale szybko, od razu po 18, kiedy skończyłem 18 lat, to zacząłem robić jazdy i skończyłem w lutym 2019.
0: I co, i kupiłeś sobie od razu auto?
1: Nie, właśnie jeździliśmy, w ogóle to jest super opowieść, bo bo moja dziewczyna Judytka miała pierwsze

0: prawo jazdy, bo jest starsza ode mnie kilka miesięcy. I ona miała auto, bo jakby skończyła szybko prawo jazdy i ona jeździła autem. I to się tak zbiegło podobnie z premierą albumu Kwiat Polskiej Młodzieży i trasą Kwiat Polskiej Młodzieży, że my w trasę...
1: Judyta was woziła?
0: Tak. I stary, i jeździliśmy tym garbuskiem tak. Ja, Judyta, jako kierowca, ja, który nie mam prawa jazdy, Sapi jeszcze z nami, stary, to był garbusek. New Beetle, taki stary, w kabriolecie, gdzie tam było bardzo mało miejsca, gdzie teraz, jak siadamy do tego samochodu, jest tam naprawdę bardzo ciasno.
1: A to no po, macie cały czas
0: tak,
1: ten samochód?
0: Tak, on już jest taki biedny.
1: On jest legendarną, powinien jakąś aukcję wylecieć.
0: On już jest taki biedny taki maluszek zardzewiały już jest troszkę, ale nadal jest sprawny, nadal jeździ, nadal jest fajny. I tak, to prawda, my z nim przejechaliśmy całą trasę Kwiatu Polskiej Młodzieży, tym właśnie garbuskiem i Judytka była kierowcą.
1: Judyta, bo tutaj Judyta cały czas przysłuchuje się naszej rozmowie z szyby Szapoba. Ale to pielęgnujcie tego garbusa, tak, bo myślę, że to jest samochód pełen historii jednak.
0: Tak, on nigdy nie może nie odpalić. On zawsze musi być czynny generalnie. On musi zawsze działać. Musi, stary.
1: A stoi w garażu, czy ma jakieś specjalne miejsce?
0: Kurczę, właśnie niestety nie stoi w garażu.
1: No, to trzeba o to zadbać.
0: No, musimy chyba to zmienić.
1: Korozja,
0: tak,
1: wiesz.
0: Tak, musimy zadbać
1: zimno.
0: O niego. Tak, musimy zadbać o niego i zmienić wszystko.
1: Trzeba mu się odwdzięczyć, skoro jest tak ważnym samochodem ważnego fragmentu polskiego rapu.
0: Tak.
1: Kubi, ja nie wiem, jak to się stało, ale dobiliśmy prawie do 22:50, czyli więcej z tej audycji już dzisiaj nie wyciśniemy.
0: Znaczy, przykro mi, bo bardzo fajnie i przyjemnie mi się z tobą rozmawia i mam coś takiego, że czuję ogromny niedosyt. Chciałbym dużo jeszcze więcej rzeczy ci powiedzieć.
1: No to kiedyś się umówimy się na dogrywkę. Albo przy okazji wizyty w Warszawie przed koncertem.
0: Umówienie.
1: Albo przy okazji Deluxa, który już dzisiaj zaczęliśmy rolloutować o 21:00. Zapamiętajcie, ci tak zwani bezrobotni z forów rapowych, pamiętajcie, że już zaczęliśmy rollout wersji Deluxe.
0: Super, bardzo dziękuję i chciałbym pozdrowić wszystkich słuchających, którzy jakby teraz są po drugiej stronie, nas słuchają. Jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo miłe i czuję ogromną wdzięczność, że jesteście, że słuchacie tego, co mamy do powiedzenia. No jest to dla mnie niesamowite i mam nadzieję, że do zobaczenia już prędko, a przede wszystkim 7 listopada w Warszawie.
1: Wielkie dzięki, Kubi. Doceniam, że z Judytą wsiedliście w samochód, przyjechaliście z Krakowa specjalnie na tą rozmowę. Bardzo wam za to dziękujemy. Kubi producent był waszym i moim gościem. Płyta Jezu Chryste Kubi w serwisach streamingowych, także w wersji fizycznej do zdobycia w cały czas preorderze.
0: Tak.
1: Polecamy. A żegnamy się utworem Czarna Godzina. Kubi producent z cały czas nowego albumu, a potem domkniemy całość naszej rozmowy Berialem i utworem zatytułowanym Klaustro, czyli artystą, który nieodzownie jest z tobą kojarzony, nawet jeśli trochę chcesz od tego uciekać. Wszystkiego dobrego, Kubi.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.

Das ich auch mein Archivwerk zerstöre und bjäs. Czarny dzień, ale noszę diamentowy chain. Chcę ich okej, mam czarny sen nad grobem. Spędzę ostatni dzień. Czarny kolor, nie chcę stąd zejść. Czarne myśli do mnie mówią, weź to weź. Problemy załatwiam face to face. Chymę w kubku, znowu piję krew. Byłem czarnym koniem.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. A ja lubię cię za to, ach to ty. Lubię kiedy kupiony też chill.
3: O nie, my tak nie gramy. Czwórka. To słychać.

this song goes out to that boy.

Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: If you feel like coming amazing, and if you don't, then that's all good too.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
3: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać, pięknie.

Zostaw banknot mu, jak lubisz gawędzić z barmanem z samych ciepłych słów. Trudno jest opłacić mieszkanie i nie widać szans tu na systemowe rozwiązanie raczej. Zielony deweloper z politykami w układzie.

Nie wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w

Przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

dookoła świat, ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: dojadamy zawsze, ej, dojadamy szybko.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w Czwórce.

Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zas.

mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym. Mówię, odzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet, swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby

drugiego zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

nieraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Will I ever be loved? Is love real?

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem jeść to z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

cztery pułapki, najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie, oryginalcie. Wzrok twój zmienia właśnie moje linie.